0: do epoki średniowiecza. Znowu mamy świętego, a tak naprawdę świętą, świętą Ritę. Zmierzymy się znów z epoką, o której Państwo już wiedzą, jest moją ulubioną epoką, czyli średniowieczem, zwanym, nie wiedzieć dlaczego, mrocznym średniowieczem. Przewodniczką naszą po tych bynajmniej nie mrocznych, choć niekiedy mocno zawikłanych sprawach, będzie pani Małgorzata Bilska, publicystka, ale także autorka książek, w tym również książki Święta Rita, patronka spraw trudnych i beznadziejnych. Witam.
1: Witam serdecznie.

0: również. Czy w przypadku świętej Rity i pracy z tą postacią, z tą świętą, było coś wyjątkowego, co panią skłoniło do właśnie tej świętej, jakieś niesamowite wydarzenie, cudowny znak, czy też po prostu, no cóż, jedna z wielu świętych, a mało to było w średniowieczu świętych?
1: Zacznę nietypowo, bo czuję się zobligowana, ale powiem tak. Po pierwsze, trochę pana rozczaruję, bo nie było żadnych nadzwyczajnych wydarzeń. Pomysł na książkę jest dość banalny, ponieważ wyszedł od wydawnictwa. Wydało tą książkę wydawnictwo Wam. Zaraz powiem dokładnie, jak to się zaczęło. Natomiast niebanalny jest tytuł, bo wbrew pozorom, tytułem nie jest Święta Rita, patronka spraw trudnych i beznadziejnych. To też jest pomysł wydawnictwa, że to jest podtytuł, żeby jednak taka informacja była, że patronuje sprawą trudnym, beznadziejnym. Natomiast tytuł główny właściwie jest Święta Rita, kochaj i walcz. I to kochaj i walcz to jest bardzo znamienny tytuł. On zawiera pewne hipotezy na temat świętej Rity, można powiedzieć. Ja tam w książce odkłamuję trochę legend, trochę nieprawdziwych informacji przekłamanych przez wieki. W związku z czym on jest bardzo przemyślany, bardzo zamierzony. Zresztą, jak się państwo domyślacie, nawiązuje do...
0: Parafraza świętego Augustyna.
1: Chociaż jak wymyślałam tytuł, konsultowałam, przyznaję to z prowincjałem Augustianów, ojcem Wiesławem Dawidowskim, z siostrą Krystyną Abramczuk, która też jest w książce obecna, z siostrą Augustianką, która w Krakowie opiekuje się tym kultem. I siostra najpierw zareagowała nawet wręcz entuzjastycznie, mówiąc, że to bardzo pasuje do świętego

0: Dużo się przy nim nauczyłam. Obecnie jest już dyrektorem głównym WAM-u. Wtedy po prostu redagował teksty moje. No i kiedyś wymyślił, że ponieważ jest w Krakowie Kościół Augustianów, oblegany 22 maja, to jest takie główne centrum kultu, o czym ja też nie za dobrze wiedziałam, to zapytał, byłam wtedy w Warszawie zresztą, to pamiętam, odebrałam od niego maila, czy mam ochotę zrobić reportaż z tego święta Świętej Lity, bo tam podobno straszne tłumy przychodzą, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Działam bardzo chętnie, poszłam, no i rzeczywiście ciekawy materiał, ja tam poznajdywałam, znaczy sama dla siebie odkryłam ten kult Świętej Lity. Ale też zanim zrobiłam reportaż, jest jeszcze jedna ciekawostka, bo wtedy rozmawiałam z innym wydawnictwem w sprawie zupełnie innej książki, był taki pomysł na pewien wywiad rzekę, w końcu nic z tego nie wyszło, ale już wychodziłam, kiedy dyrektor wydawnictwa tego innego katolickiego tak rzucił nagle w przelocie, mówi, a może by coś o Świętej Licie? Ja mówię, ojej, ja właściwie w ogóle nie wiem, co to za święta. W ciągu 3 dni mam pomysł na reportaż, tu książkę. No i zaczęło to intrygować, bo ja takie przypadki nieprzypadkowe od razu gdzieś tam uszy nastawiam jak królik. Reportaż wyszedł, cieszył się dużym zainteresowaniem, wyszedł całkiem nieźle, no i skończyło się na tym, że pociągnęliśmy ten temat i pomysł był na książkę. Chociaż też powiem, że pomysł na książkę był skromniejszy, ona miała być mniejsza. Ja po prostu pojechałam w Polskę porozmawiać z ludźmi, gdzie ten kult się rozwija, bo ten kult jest 100 lat spóźniony w Polsce ponad, on się rozwija oddolnie, dosyć interesująco, ponieważ ja jestem socjologiem, więc mnie bardzo ciekawiło, jakimi kanałami to się roznosi, mówiąc kolokwialnie. No i się okazało, że poznajdywałam tak ciekawe historie, że książka się troszkę rozrosła. Ale sam pomysł nie był mój.
1: O książce porozmawiamy sobie w dalszej części audycji. Ten temat nam na pewno powróci. Natomiast teraz przyszedł czas, żeby się z samą Świętą Ritą zmierzyć. No i zacznijmy od tego imienia, tak? Bo jest to imię, które myślę, że przeciętnemu Polakowi, przeciętnemu słuchaczowi, no właśnie, z czym ono się kojarzy? Rita, Ryta, bo różnie też jest fonetycznie zapisywane, może kojarzyć się z jakąś odległą Skandynawią. Cóż to znaczy tak naprawdę owa Rita?
0: Ja się spotkałam kilka razy z takimi reakcjami, że to pewnie Niemka, bo to Rita.
1: Właśnie, no. Natomiast germańskie twarde imię.
0: Tak, natomiast wbrew pozorom Ritę wszyscy znamy, bo w Polsce ja sama znam kilka osób, spotkałam, które mają na imię Rita. Natomiast chyba nie ma nikogo w Polsce, kto by nie słyszał o tak znanej aktorce jak Rita Hayworth, która zresztą w bardzo podobny sposób to imię przybrała, ponieważ ona była w jednej chyba ósmej z pochodzenia Hiszpanką, Margarita, zdrobnienie to jest Rita. Natomiast Rita, nasza święta Rita, to jest Włoszka, więc tam piszemy troszkę inaczej, Margarita przez GH, bo tutaj czasami się to myli, no niby drobiazg, ale ona jednak była Margarita. Małgorzata, moja imienniczka po prostu.
1: I to jest po prostu jej prawdziwe imię, które otrzymała na chrzcie, prawda?
0: To jest zdrobnienie, tak, pieszczotliwie do niej rodzice mówili. To nie jest imię zakonne, jak gdzieś się spotkałam też. To jest po prostu zdrobnienie, tak jak Gosia, Małgosia od Margarita.
1: Trochę tak jak Giovanni Bernardone, który wszędzie funkcjonuje pod imieniem, czy takim pieszczotliwym określeniem Francesco, tak? A tak naprawdę na chrzcie otrzymał imię Giovanni, czyli po prostu Jan. A to mamy Małgorzata. Margaritę, która funkcjonuje w kościele jako święta Rita.
0: Chociaż ja myślę, ja też, no, ja jako Małgorzata też wiem, że jest co najmniej kilka świętych Małgorzat. Moją patronką też z dnia mojego nawrócenia, to mogę zdradzić, z 22 lutego i x lat temu, to jest, już jest święta Małgorzata z Kartony, ja nawet imieniny z czerwca przyniosłam na luty. Natomiast także Małgorzaty są różne, ludziom się mieszają, Rita jest jedna, nie ma innej świętej Rity, jest też jedna, jest to także jedna, jedyna święta, która ma stygmat na czole. Nikt z wyniesionych na ołtarze nie ma takiego stygmatu, jak miała ona.
1: Zanim pojawiły się stygmaty i zanim święta została świętą, przyszła na świat. Gdzie i kiedy?
0: Nie ma pewnej daty w zasadzie, nie można podać dnia, natomiast najbardziej prawdopodobne ustalenia to jest rok 1381 i taka data funkcjonuje najczęściej. Urodziła się na pewno w miejscowości Rocaporena, to jest Umbria, środkowe Włochy, 5 kilometrów od Kaszi. Kaszja, to jest, dzisiaj tam jest sanktuarium Świętej Rity, więc to jest bardzo znane centrum pielgrzymkowe, tam 2 miliony ludzi jeździ rocznie przeciętnie, też wielu Polaków. To jest w małej miejscowości, natomiast urodziła

0: się bardzo późno. Rodzice starali się o dzieci, nie mogli mieć dzieci. Ona się urodziła już, kiedy byli w zaawansowanym wieku, jako dziecko wymodlone, jak podaje przekaz. Była jedynaczką, bardzo ukochaną jedynaczką.
1: To jest ciekawy okres w ogóle dla historii Włoch, dla historii Europy. My uczymy się w podręcznikach historii, na lekcjach historii, że to jest jeszcze średniowiecze, natomiast sami Włosi, oni mają takie specyficzne określenie na czas od połowy wieku XIV do połowy XV. To jeszcze nie jest renesans, ale oni tego już nie traktują jako średniowiecze. Tam się wtedy strasznie dużo różnych dziwnych rzeczy dzieje. Wojny między tymi państwami, między księstwami, nowe pomysły także na to, jak ma religia funkcjonować. Nie zawsze wszystko, co dzieje się na dworze papieskim, mówiąc oględnie, wzbudza nasz entuzjazm, jak o tych ekscesach czytamy. I niejako równolegle do tego rzeczywiście bardzo silna pobożność wśród wielu ludzi się pojawia, tak jakby reakcja na te straszne rzeczy, które tam się dzieją. Wspomnijmy, ona nie urodziła się w żadnej szlacheckiej, bogatej rodzinie, to była po prostu chłopska rodzina, prawda?
0: To była rodzina dosyć prostych ludzi, natomiast nie wiemy na przykład, czy umieli czytać i pisać. W jej przypadku, a propos mroków średniowiecza i tych wszystkich stereotypów, które historycy już od dawna odkłamują, myślę, no ale jakoś tak się utarło, że w języku pozostają te mroki średniowiecza i jakoś gdzieś nam utkwiły w świadomości. W jej przypadku zdarzało mi się widzieć kilka razy różne teksty, że była analfabetką. Ja w książce też pokazuję, odnosząc się do ówczesnych warunków, do tego, jak były kształcone, do tego, co my wiemy, jak były kształcone dzieci wtedy. Także dziewczynki też z tamtego regionu były uczone czytać i pisać, były posyłane do szkoły, w związku z czym, biorąc pod uwagę, że ona była jedynym ukochanym dzieckiem, a rodziców miała rozsądnych, i nie wiadomo na ile wykształconych, natomiast bardzo poważanych w swoim otoczeniu. Oni byli takimi lokalnymi mediatorami, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Czyli godzili zwaśnione rody, łagodzili konflikty, byli poważanymi osobami i z całą pewnością zadbali o dobre wychowanie córki. Więc nie ma dowodów na to, to jest jakiś też pewien rodzaj przekonania, że no jak nie zostały po niej źródła pisane, a to było średnio wiecze, no to pewnie była analfabetką. Zupełnie nie. Więc rzeczywiście był to trudny okres i to trzeba troszkę poczytać o średniowieczu, żeby też zobaczyć w kontekście całe życie i to, co się wtedy działo. My dzisiaj narzekamy, że tyle rzeczy się złych dzieje, a to jakieś coś złego się dzieje w kościele, a to laicyzacja, prawda, a to problemy z moralnością i tak dalej. No wtedy trzeba pamiętać, że kiedy się Rita urodziła, to już był jeden papież. Jeszcze niedawno było trzech, prawda, i mieliśmy kłopot z ustaleniem, który z papieży jest prawdziwy. Wtedy było państwo kościelne. My dzisiaj słyszymy cały czas, że należy, czy mamy też zapisane w konstytucji, tak, rozdział kościoła od państwa. Natomiast wtedy było państwo kościelne, które zawierało sojusze, miało ten wymiar polityczny, toczyło wojny, miało swoje terytorium, tak jak każde inne państwo, prawda? Papież był głową państwa. Więc no, to jest rzeczywiście bardzo taki okres, kiedy wielu hierarchów kościelnych naśladowało raczej styl życia feudałów, książątów, wczesnych, też chcieli mieć władzę, bogactwo i rywalizować na tych polach. W związku z czym no, nie było mediów, tak? Takich jak dzisiaj, w związku z czym nie roznosiło się to w taki sposób szybki, ale dla wielu osób to było bardzo bulwersujące. W związku z czym fakt, że akurat ta epoka wydała tylu fantastycznych świętych, rzeczywiście pokazuje, że to jakoś zawsze jak się dużo rozlewa goryczy czy niedobrych rzeczy, to z drugiej strony pojawiają się niezwykli ludzie, którzy idą pod prąd. Ja jeszcze tylko dodam, że święta Rita w Polsce od pierwszego, jeszcze jak ja pisałam książkę, nie było w Polsce parafii świętej Rity. Od 1 stycznia jest pierwsza parafia w Polsce pod wezwaniem świętej Rity w Lusówku koło Poznania. Natomiast święta Rita jest bardzo znana na przykład w Libanie, bardzo jest znana na przykład na Filipinach.
1: Gdzie egzotyczne miejsca.
0: Tak, więc nam się wydaje, że my jesteśmy takim katolickim krajem, że już nikt w ogóle

0: nic nas nie zaskoczy, prawda? Się okazuje, że jest tak fantastyczna święta, a ona w rankingach popularności świętych, bo takie są także w Polsce robione, we Włoszech regularnie się mieści w pierwszej czwórce, z takimi tuzami, można powiedzieć, jak też średniowieczni święci, święty Franciszek z Asyżu, przecież to też jest święty z, no, żyjący w przednią, ale z tamtego okresu, święty Antoni z Padwy i święty ojciec Pio, bardzo popularni w Polsce, a o niej wiele osób do dzisiaj nie słyszało.
1: Wszystkie legendy, a przynajmniej znaczna ich część, wskazuje na jakąś wyjątkową pobożność świętej Rity już w wieku dziecięcym, tak? I że ona już od razu, już jako małe dziecko, zamierzała wstąpić do klasztoru, zamierzała wybrać tą drogę poświęconą Bogu, drogę kontemplacyjną. Czy to rzeczywiście tak było, czy to raczej późniejszy wkład hagiografów?
0: Tego się już dzisiaj nie da do końca ustalić, dlatego że hagiografia to jest taki gatunek literacki, który nie tylko, nie zajmował się spisywaniem faktów historycznych, ale pełnił, ta literatura pełniła, że miała pełnić pewną funkcję wychowawczą, tak? W związku z czym te postacie były odpowiednio kreowane w taki sposób, jakie być powinny jako osoby święte. I w przypadku jednych świętych, no, zachowało się więcej informacji, źródeł historycznych, w przypadku innych mniej. W przypadku świętej Rity jest, w ogóle był problem z tymi legendami, bo ona między innymi, znaczy ona w Polsce nie była znana z powodu, główną przyczyną były dwie kasaty zakonu Augustianów. To Augustianie byli takimi najważniejszymi, można powiedzieć, liderami kultu, czy przez środki augustiańskie ten kult promieniował. No, była kanonizowana w 1900 roku i dokładnie wtedy mniej więcej skasowano Augustianów, potem wrócili po I wojnie światowej, druga kasata w 1950 roku. Oni się dopiero w Polsce odradzają, więc myślę, że to jest jedna z głównych przyczyn, może nie jedyna. A druga to też jest ta, że święta Rita została usunięta, wspomnienie świętej Rity z kalendarza liturgicznego, podobnie jak na przykład świętego Jerzego i innych świętych, w czasie reformy soborowej, dlatego że właśnie było za mało źródeł historycznych, a za dużo legend. No i to zmotywowało dopiero też historyków augustiańskich do poważnych badań historycznych. Po pracach badawczych udokumentowano źródłowe dane i ona do tego kalendarza wróciła. Się okazało, że pewne mity przy okazji się rozwiały. Ale rzeczywiście tak jest, że nie jest łatwo oddzielić fakty od legend. I jeśli mogę coś też Państwu polecić, to najbardziej rzetelna jest literatura augustiańska. Ojciec Dawidowski napisał książkę. Moja książka jest raczej książką, jest ale też o tym, jak się kult w Polsce tworzy. Natomiast jest książka biograficzna ojca Dawidowskiego, też wam wydał, o świętej Ricie. Jest w Polsce książka na przykład ojca Di Gregorio, amerykańskiego augustianina. I w tych pozycjach augustiańskich, dostępnych po polsku, ale też nie tylko, generalnie jest taka, znaczy podkreśla się, to jest warstwa legendarna, to są fakty. Natomiast no, nie wszyscy autorzy dbają tak bardzo o to. Augustianom na tym zależy, no bo święta Rita zapłaciła swoją cenę za to, że o te fakty przez wieki ktoś nie dbał, tak? Więc rzeczywiście no, nie jest łatwo. Natomiast pan zadał pytanie, jak to było, tak? Z tą jej pobożnością. Ja myślę, że mogło być tak, że ona rzeczywiście jako jedyna córka wymodlona, bardzo pobożnych rodziców, że gdzieś w tym klimacie wzrastała w takiej pobożności. Szukała, była blisko Boga od dziecka. Natomiast trzeba też pamiętać, że pewnie te jej predyspozycje i taka prostota w relacji z Bogiem, taki łatwość może nawiązywania relacji, z całą pewnością była ubarwiona przez hagiografię. I to pięknie widać w takiej legendzie, która jest ewidentnie legendą, nawet do dzisiaj funkcjonuje jako opowieść przypisana świętej Ricie o pszczołach, tak? To jest taka typowa legenda. Wielu świętych ma takie opowieści, które pokazują, że oni swoją świętość niemal z mlekiem matki wyssali. Czyli jak Rita była niemowlęciem, ta legenda brzmi mniej więcej tak. To rodzice poszli pracować gdzieś w polu czy w ogrodzie, zostawili ją w śpiące dziecko gdzieś pod drzewem. No i przyleciał rój pszczół, obsiadł niemowlę, ale się okazało, że żadna z pszczół nie zrobiła jej krzywdy. Więc mało tego, przechodził wieśniak, który był ciężko zraniony w rękę w czasie robót polowych. Podszedł, zobaczył, że dziecko całe jest, rój pszczół tam

0: obsiadł dziecko, poszedł, odgonił te pszczoły i nagle się okazało, że jego ręka jest zupełnie zdrowa. I to jest jedna z najbardziej znanych legend o świętej Ricie. Natomiast ja ku mojemu zdziwieniu odkryłam, że ta święta od pszczół, a pszczoły są jednym z jej atrybutów, to jest dokładnie taka sama legenda, jaką ma święty Ambroży. Co jest jeszcze o tyle znamienne, że święty Ambroży był tą osobą, która nawróciła świętego Augustyna. Ona była augustianką. On udzielał chrztu świętemu Augustynowi. Żył 10 wieków przed świętą Ritą. Do dzisiaj jest patronem pszczelarzy. Był nazywany miodołustym, mówił wspaniałe kazania. Legenda jest praktycznie taka sama.
1: Czyli powielenie pewnego schematu. No, święty powinien, tu z naszego kręgu, powinien mniej więcej tak się zachowywać, takie cuda powinny mu towarzyszyć. Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie. Przypominam, dzisiaj naszą bohaterką jest święta Rita, a prowadzi nas po tych ścieżkach średniowiecza pani Małgorzata Bilska, która jest autorką książki o świętej Ricie i o kulcie świętej Rity, jak on się rozprzestrzenia

0: jest bliska i to jest to, co mnie też zaskoczyło, jak rozmawiałam z ludźmi, którzy w jakiś sposób rozwijają jej kult, czyli na przykład przywożą relikwie, fundują obraz, figurę, popularyzują jej postać na różne sposoby, nie wiem, śpiewając, opowiadając o niej, pisząc książki, tam jest też rozmowa z reżyserem, który trudno uznać za czciciela świętej elity, on by się tym na pewno nie zgodził, z reżyserem takiego serialu Siostry. Serialu, którego bohaterkami były siostry z zakonu, z fikcyjnego zgromadzenia świętej elity. Pan Nowak jest też reżyserem ojca Mateusza zresztą, no i on też podzielił się swoją historią i swoją wiarą, bo jest człowiekiem wierzącym, że bardzo dobrze mu się ten serial robiło. Więc jakby docierałam do takich różnych ludzi, a to, co mnie zaskoczyło, to to, że święta Elita naprawdę jest tym ludziom bliska. Jakoś się z nią zaprzyjaźniają, sami tak to określają. Mają do niej bardzo ciepły stosunek i co może tłumaczy, dlaczego jest tak popularna, bo poza tym, że ma opinię bardzo skuteczną w najtrudniejszych przypadkach, no to przecież my w Polsce mamy też bardziej znanego, bardziej utrwalony kult świętego Juda Tadeusza.
1: Juda Tadeusz, tak? Każdy Polak, lub prawie każdy Polak, który chociaż trochę otarł się o Kościół, czyli znaczna część, na pytanie, kto jest patronem od spraw beznadziejnych, no święty Juda Tadeusz.
0: No tak się nasuwa, bo święty Juda Tadeusz jest najbardziej znany z takich modlitw składanych gdzieś w kościołach, odmów 9 razy, prawda, nowenne i podaj dalej. Ale z świętym Judą Tadeuszem jest ten problem, że my właśnie jeszcze dużo mniej wiemy niż o świętej Licie. Wiemy, że był apostołem, ale tak do końca nawet są wątpliwości.
1: Jak miał na imię tak naprawdę, nie wiadomo do końca.
0: Więc trudno się zaprzyjaźnić z kimś, o kim nie wiemy dokładnie, jak istniał. Wiemy, że istniał, ale nie wiemy dokładnie, kim był. To w porównaniu ze świętą Litą jest rzeczywiście dużo większy problem. Natomiast ona, nie wiem, jedni mówią, że dlatego, że jest kobietą taką ciepłą. Z całą pewnością ona
1: kobietą
0: jest
1: z przejściami.
0: Kobietą po przejściach, ale ona jest ciekawa o tyle, że ona łączy stan świecki z zakonnym, bo wstąpiła do zakonu mając lat 36. Zresztą jak na tamte czasy żyła 76 lat, to jest długo.
1: Bardzo długo nawet, jak na tamte czasy.
0: Natomiast rzeczywiście żyła też jako osoba zwyczajna, świecka, miała męża, miała rodzinę, zarządzała domem, radziła sobie z całą masą codziennych trosk i problemów, a mało jest świętych świeckich wyniesionych na ołtarze stosunkowo, co ma dosyć banalną też genezę, po prostu świeccy nie są tak zorganizowani, najczęściej na przykład zgromadzenia zakonne dbają o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, czy łatwiej wynieść na ołtarze kogoś, kto, nie wiem, księdza z konkretnej parafii, z konkretnej diecezji, natomiast osoby świeckie musiały się ktoś zorganizować, żeby o to zadbać, więc mniej niż 1/5 osób to są osoby świeckie, które mogą być dla nas świeckim wzorem. Natomiast ona ma ten bardzo mocny element życia świeckiego i ja widzę, że dużo ludzi to do niej zbliża. Ona rzeczywiście jakoś jest obecna w tej codzienności, tą codzienność tłumaczy, jakoś w nią wchodzi i wydaje się, że ludzie mówią, że ich rozumie.
1: W legendach, czy też właśnie w opisach hagiograficznych znajduje się taka informacja, że ona chciała wstąpić do klasztoru, czy też do jakiegokolwiek zgromadzenia życia w celibacie, ale wbrew swej woli została wydana za mąż i to w jakimś bardzo młodym wieku. Czyli została poniekąd trochę wepchnięta w to życie świeckie, życie normalne, o którym pani teraz mówi.
0: To znaczy, w bardzo młodym wieku to jest z naszej perspektywy, bo biorąc pod uwagę, że ten wiek za mąż pójścia się w ogóle się opóźnia, ale że
1: czasem w nieskończoność.
0: prawnie to jest, powiedzmy, dla kobiet 18 rok życia, kiedy mogą sobie decydować. W jej przypadku to było tak, że mając 12 lat formalnie wyszła za mąż, ale tam był jeszcze okres taki, kiedy trzeba było odczekać do wspólnego zamieszkania. Więc w zasadzie można powiedzieć, że jako, nie wiem, 13-14-latka została żoną. Więc w tamtym Maryja podobnie wyszła za mąż, więc wtedy to było normalne, tak powiedzmy.
1: Natomiast... A co z kwestią tej właśnie woli, niewoli, zgody, niezgody?
0: Ja myślę, że ja to w książce tak tłumaczę, też się nad tym zastanawiałam, ale po pierwsze ja ją postrzegam jako osobę o dosyć takim silnym charakterze, osobę, która potrafiła być posłuszna, łagodna, pokorna. Natomiast jak wiedziała, czego chce, bardzo jej na tym zależało, potrafiła o to zabiegać bardzo konsekwentnie. Natomiast, no, rzeczywiście warto

0: Warunki były trudne, sytuacja była niestabilna w tamtym regionie i rodzice byli starsi. Zostawiłaby ich zupełnie samych. Dla nas to jest dzisiaj niewyobrażalne.
1: Czy wstępując do jakiegoś klasztoru?
0: Wstępując, ona od początku chciała, miała tam kuzynkę, jeżeli chciała, no to chciała iść właśnie do Augustianek, do Kaszi, bo tam obok jeszcze były inne zgromadzenia. Natomiast rodzice nie byli zbyt chętni, uważali, że dla niej będzie lepiej. Z bardzo wielu powodów zapewne, no przekonali ją pewnie, że lepiej będzie dla niej, żeby wyszła za mąż. Ale też myślę, że nie jest łatwo zostawić rodziców samych, jak się jest ukochaną córką i się ma bardzo ukochanych rodziców. Dlatego, że w tamtych czasach nie było emerytury, nie było ZUS-u, nie było pomocy społecznej. No po prostu dzieci się zajmowały starszymi osobami albo nikt. No ewentualnie byliby zdani na pomoc sąsiadów. W związku z czym to na pewno nie była łatwa decyzja dla niej. Ale tu jeszcze jedno drobne sprostowanie. To nie jest tak, że zakon augustianek był zakonem wtedy kontemplacyjnym. Z augustiankami w ogóle jest tak, że włoskie augustianki dzisiaj są zakonem kontemplacyjnym, ale na przykład polskie są aktywne, prowadzą szkoły, przedszkola, więc one w różnych krajach różnie funkcjonują, mają organizację krajową, czyli one nie są tak zorganizowane, na przykład augustianie, że są zgromadzeniem międzynarodowym, którzy mają prowincje w poszczególnych krajach. Polskie augustianki są inne, mają trochę inną tradycję niż augustianki na przykład włoskie. Ale w czasach świętej Rity nie chodziły na czarno ubrane, tylko na brązowo. Miały brązowe habity, dzisiaj mają czarne. I one miały większy kontakt ze światem, czyli nie były zamknięte, nie były zakonem klauzurowym. Więc to też nie jest tak, że ona chciała się gdzieś tam zamknąć, tylko poświęcić się Bogu i modlitwie. No miała takie pragnienie, ale okazało się, że inaczej, natomiast że wyszło inaczej. Natomiast myślę, że najważniejsze to jest to, żeby radzić sobie z różnymi wyzwaniami w życiu i z tym, co nam życie niesie. Bo nie zawsze jest tak, jak my chcemy, natomiast pytanie pozostaje, co my z tym zrobimy, co dostajemy.
1: Podoba mi się, co pani tutaj powiedziała, czyli co my z tym zrobimy, co dostaniemy, ponieważ z niego niejako można wysnuć następne pytanie dotyczące świętej Ryty. Święta Ryta dostała męża, który delikatnie rzecz mówiąc był daleki od ideału. No i co ona z tym, co dostała, zrobiła?
0: No właśnie, to jest jedna z tych rzeczy, które trzeba bardzo wyraźnie odkłamywać i bardzo się cieszę. To akurat ta opowieść o jej okrutnym mężu sprowokowała mnie do szukania takiego tytułu Kochaj i walcz. Dlatego, że niestety mamy taki obraz świętej Rity, który się utrwalił przez wieki. On jest nie tylko nieprawdziwy, ale jest bardzo szkodliwy. Że oto mamy okrutnego męża, który się nad nią znęcał, psychicznie, fizycznie ją dręczył i maltretował.
1: Idealny przykład dla feministek tak, do działania. No proszę, no proszę. Typowe małżeństwo katolickie.
0: Tak, a żona po prostu święta, biernie to wszystko znosi.
1: Zahukana.
0: Nie protestuje, łzy leje, Panu Bogu dziękuję, że może się uświęcać w ten sposób. No to jest katastrofa zupełna.
1: Ale taki obraz funkcjonuje.
0: Taki obraz funkcjonuje, ja powiem szczerze, że ten obraz mnie też zniechęcił do niej na dobre kilka lat. Natomiast okazuje się, że i tu może my w Polsce mamy troszkę szczęścia nawet, że ten kult się spóźnił. Dlatego, że ja nawet dzisiaj wchodziłam na stronę, czytałam angielską wersję strony jednego z sanktuariów w Libanie i też oczywiście jest tam wspomnienie świętej Rity i też jest właśnie ta historia, jaki to okrutny mąż i okrutnik i jak ją traktował. Natomiast my w Polsce ten kult dotarł już po tych badaniach historycznych, już my troszkę więcej wiemy, więc jest szansa, że zanim się zakorzenią te legendy i te nieprawdziwe opowieści, to będzie się to prostować na bieżąco. Na pewno się nie da wyprostować wszystkich rzeczy, ale to ja powiem tak, z tego co udało się, z tego co wiadomo na pewno, no to jej mąż pewnie był impulsywny, był porywczy, jak to gwałtowni Włosi czasami, wiadomo, emocjonalnie. Poza tym był żołnierzem, to nie jest bagatelna sprawa. W tamtych czasach też specyficznych, bycie żołnierzem to była przygoda, to było trochę hulaszcze życie. Natomiast ona się wywodziła z domu pobożnych, dobrych rodziców, którzy walczyli z innymi metodami, którzy byli mediatorami, którzy cenili sobie pokój. Jej mąż nie był za bardzo wierzącą osobą, więc był taką osobą z dobrej rodziny sytuowaną, dobrze, natomiast no, oni byli z zupełnie innych światów troszeczkę, mimo że mieszkali niedaleko. W związku z tym na pewno nie było to łatwe małżeństwo, natomiast

0: Z całą pewnością nie było tak, że ona biernie to wszystko znosiła i rodzice ją pozwali tak traktować. Rodzice mieszkali obok w zasadzie, mieszkali blisko, w tej samej miejscowości. W życiu by tak jedynaczki nie pozwolili krzywdzić, nie oddaliby jej oprawcy i patrzyli na to, co się dzieje, tak? Poza tym też myślę, że ona, biorąc pod uwagę jej późniejsze wszystkie zachowania, to nie była osoba z takim charakterem, którą gdzie się ją popchnie, to ona leci, prawda?
1: No taki właśnie obraz się maluje bardzo często w tych takich popularnych informatorach dotyczących świętej Ryty, że ona tak ze złożonymi rękoma biernie znosi, tak jak pan Podbipięta u Sienkiewicza, tak? Ja to wszystko znoszę i Bogu ofiarowuję, prawda? Natomiast pani mówi, że nie, że to była trudne małżeństwo, trudna miłość, ale jednak miłość.
0: Znaczy, myślę, że była to miłość, natomiast skąd się wzięła ta historia w ogóle? Czy jednym z głównych źródeł, to po pierwsze, to są opowieści o trudnym małżeństwie, oczywiście ustne, przez wiele lat. Cała nasza wiedza bazowała na przekazach ustnych. Była jedna biografia, czy druga, ktoś przepisał od kogoś, to zaginęło, w związku z czym właśnie do naszych czasów nie przetrwała żadna z tamtych czasów jej biografia. Są dokumenty beatyfikacyjne z 1628 roku, ale one też już bazowały na tych przekazach dosyć utrwalonych. Natomiast to, co na logikę biorąc, i to też podkreślają Augustianie, że no, nie może to być tak czarny obraz, jaki ten przekaz podaje, więc on z całą pewnością był ubarwiony, żeby podkreślić jej pokorę, posłuszeństwo i tak zwane cnoty chrześcijańskie. A to, co się jeszcze wydarzyło w XX wieku, podcięło takie no, gliniane nogi, można powiedzieć, tej opowieści, to jest, że jednym z głównych źródeł wiedzy o świętej Ricie była artystycznie zdobiona trumna, w której ona spoczęła. Jej ciało do dzisiaj jest nierozłożone, to też warto powiedzieć. Jest dobrze zachowane, złożone w szklanej trumnie w sanktuarium w Kaszi. Natomiast, także ona nigdy nie była pochowana. Natomiast po pierwszej trumnie, takiej prostej, po 10 latach jej ciało spoczęło w takiej trumnie malowanej w sceny z życia. Tam były też opisane niektóre sytuacje z jej życia. No i na tej trumnie gdzieś tam jawił się napis po włosku, który w tłumaczeniu polskim brzmiał gwałtowny mąż. I to gdzieś na tym tak bazowało,
1: już że to była opowieść o gwałtownym mężu. Historia.
0: W XX wieku, na szczęście, trochę szkoda, że tak późno, siostry augustianki oddały tą trumnę do renowacji, bo to jest zabytek. No i się okazało, że jak się oczyściło ją z kurzu, z tego wszystkiego brudu naleciałości przez wieków, ona okopcona pewnie z tych wszystkich nieelektrycznych lamp, tak? To się okazało, że co prawda słowo gwałtowne jest, ale tam wystarczyło zmienić dwie literki, żeby włoskie słowo zmieniło zupełnie znaczenie. Się okazało, że to zupełnie nie chodzi o męża, tylko to się odnosi do gwałtownego bólu stygmatu, ponieważ ona miała ten stygmat kolca z korony cierniowej na czole. Odnosiło się to z całą pewnością do gwałtownego bólu z rany na czole, a nie do jej męża.
1: Czyli zupełnie zniekształcona w tym momencie przez błędnie odczytany napis, zupełnie zniekształcony obraz całej i świętej, i sytuacji, w której ona się znajdowała.
0: Więc może nie zupełnie, na pewno przerysowany, dlatego że no, jeżeli tam nie ma mowy o gwałtownym mężu, to teraz jest pytanie, w których źródłach nastąpiło przekłamanie i kto od kogo gdzie to powielał. My już do tego nie dojdziemy, natomiast...

0: błędnie odczytany napis, zupełnie zniekształcony obraz całej i świętej, i sytuacji, w której ona się znajdowała.
1: Więc może nie zupełnie, na pewno przerysowany, dlatego że no, jeżeli tam nie ma mowy o gwałtownym mężu, to teraz jest pytanie, w których źródłach nastąpiło przekłamanie i kto od kogo gdzie to powielał. My już do tego nie dojdziemy, natomiast...

0: Świętej Lity. Przyjechałam do Warszawy, umówiłam się na dworcu gdzieś tam w Złotych Tarasach właśnie z księdzem Sobolewskim. Do dzisiaj pamiętam, że taka zmęczona, było 40 stopni upału, jeszcze z walizką. I zobaczyłam księdza i pierwsze, co słyszałam, to ja panią tak bardzo proszę, żeby pani coś zrobiła z tą czarną legendą jej męża, bo po prostu to jest okropne, tego się wytrzymać nie da. I on w książce też tak pięknie mówi, zresztą tak jest ta część zatytułowana na jego opowieść, że no, trzeba pamiętać, że jak mówimy, oczerniamy jej męża i synów, bo o synach też nie najlepiej się mówi. I to jej jest po prostu po ludzku przykro, bo nikt nie chce, jak o ich bliskich, których się kochało, opowiada się tego okropne rzeczy.
1: No właśnie, bo kolejnym etapem tej czarnej legendy bliskich świętej Rity, na tle których ona ma tak błyszczeć, to są ci synowie, tak, którzy też ponoć wrodzili się w ojca, gwałtownika dalekiego od cnót chrześcijańskich. Na szczęście szybko umarli.
0: Czy trudno powiedzieć, czy oni się wrodzili? Oni na pewno byli pod wpływem rodziny ojca. To trzeba pamiętać, że to byli chłopcy, to byli dziedzice, tak? Więc ojciec zginął w wyniku porachunków jakichś rodowych czy politycznych, jedno z drugim tam było powiązane. No i Rita się bardzo bała, że jej nastoletni wtedy synowie ulegną naciskom zewnętrznym, a presja była ogromna, mimo że wendeta była prawnie zakazana. To zwyczaj nakazywał pomścić śmierć ojca. Ona wybaczyła zabójcom, natomiast czuła, że traci wpływ na synów. Tak myślę.
1: Oni się szykują do dokonania zemsty.
0: No oni gdzieś dojrzewali, dorastali, czuli się w obowiązku, nie byliby pewnie uznani za prawdziwych mężczyzn, prawdziwych żołnierzy, dziedziców swojego ojca przez jego własną rodzinę. Natomiast ona pewnie była sama, była jedynaczką i rodzice już wtedy nie żyli najprawdopodobniej.

0: wobec świętej Lity, ponieważ przekaz ustny dostarczył nam taką informację, że oto kobieta, matka tak bardzo nie chce, żeby jej synowie stali się mordercami, że modli się do Boga, żeby prędzej ich zabrał z tego świata, żeby umarli, żeby tylko nie splamili się krwią. No i rzeczywiście okazuje się, że oni rok po śmierci ojca obaj zmarli w wyniku zarazy najprawdopodobniej. No i teraz jest pytanie, no jak można, no która matka potrafiłaby tak się modlić i mało tego, ja jeszcze spotkałam jakiś taki artykuł, który mną wstrząsnął, który świadczy naprawdę o jakiejś nieczułości. Było to ujęte coś w stylu, po śmierci synów Rita wreszcie wolna od ziemskich zobowiązań mogła wstąpić do wymarzonego zakonu, prawda? No więc trzeba kompletnie nie rozumieć uczuć rodziców, czy matki, czy ojca, którzy tracą dwóch synów naraz, żeby pisać takie rzeczy, że się ona nie cierpiała, tylko mogła spełnić swoje marzenie od dzieciństwa, no bo synowie zmarli. No więc no tak to jest spłycane po prostu. Ja tylko mogę powiedzieć, że znalazłam kilka takich świętych i Maria Quattrocci to jest przecież współczesna błogosławiona, pierwsze małżeństwo, które zostało wyniesione na ołtarze. Pisała do swoich synów, że prędzej by ich widziała widzieć martwymi, niż żeby mieli zgrzeszyć i się Bogu nie podobać. Kilka świętych jest taki też święta Teresa z Lisieux. Jako dziecko już życzyła mamie, że mama, tak bym chciała, żebyś umarła, bo byłoby ci dobrze, nie? Więc ja myślę, że to jest po prostu tak, że to jest z jednej strony modlitwa bardzo desperacka i w rozpaczy, jeśli ona rzeczywiście takie słowa padły, a z drugiej strony, jeżeli ktoś rzeczywiście żyje w bliskiej relacji z Bogiem, nie żyje życiem tego świata, tylko tamtego, to nie jest, to jest świętość po prostu, tak myślę. Więc, ale święta Rita, jeśli taka rzeczywiście się tak modliła, z całą pewnością nie była jedyna. Ja bym powiedziała, że to jest heroizm matki, która wie, że dzieci nie są jej własnością.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ostatnia już część naszej rozmowy o świętej Ricie. Wiemy, że synowie zmarli, wiemy, że troszeczkę zniekształcono tutaj ten przekaz o jej relacji do męża, do synów. Ona wstępuje do zakonu.
0: Jeszcze nie wstępuje.
1: Jeszcze nie wstępuje, ale wstępuje na pewną drogę, tak, która prowadzi ją w końcu do ołtarzy.
0: Tak, to znaczy dochodzimy do mojego ulubionego.

0: A to teraz trzeba przejść na pokolenia. Ile to było pokoleń? Do tego wiadomo było, znaczy to było zadanie bardzo trudne. Oczywiście jej było łatwiej troszkę o tyle, że od rodziców na pewno uczyła się, jak łagodzić konflikty, jak godzić zwaśnionych. No ale głowy rodu podpisały formalne porozumienie, że wyrzekają się zemsty, żeby ona mogła do tego zakonu pójść. Więc myślę, że musiała się cieszyć ogromnym poważaniem i w jednej rodzinie, i w drugiej rodzinie. No, a w każdym razie potem się okazało zresztą, że chyba już po jej śmierci ta umowa została zerwana gdzieś i tam znowu coś się pojawiło, ale dokonała rzeczy zupełnie niewiarygodnej i ponieważ formalna zgoda została dopełniona, ona do klasztoru została przyjęta. Tam jest jeszcze piękna legenda, myślę, że to akurat ta legenda nie mam, czy jest legendą, czy jest prawdziwą opowieścią, jest piękna i myślę, że akurat w tym przypadku nie ma co poprawiać, że świętej Ricie podobno czy przyśnili się, czy objawiły się trzej jej ulubieni święci, którzy przenieśli ją zresztą za mury tego klasztoru. Ale to też, jeżeli pominiemy tą historię jej wydeptanych ścieżek i pojednania rodów, no to zostawimy tylko tą taką opowieść, że oto jej nie przyjęto, bo była wdową, a potem święci ją po prostu przenieśli za mury, więc siostry się z tym pogodziły, no bo tak Pan Bóg chce, to zupełnie ona dalej pozostaje jako bezwolną osobą, no bo ktoś za nią zdecydował, tak? Ktoś jej odmówił, ktoś za nią zdecydował, no i siostry ją przyjęły. Tymczasem ona sobie wywalczyła sobie z miłości do Boga ten klasztor i to już zupełnie inaczej ją gdzieś widzimy teraz w takim świetle.
1: Przeżyła w tym klasztorze, jak żeśmy już wcześniej mówili, sporo lat, biorąc pod uwagę, że nie była najmłodszą 40. osobą, jak na tamte standardy, to było naprawdę dużo, dużo czasu i zmarła już otoczona no, takim lokalnym kultem, tak? W opinii, przynajmniej lokalnie, świętości.
0: Tak, to znaczy ją bardzo tam ceniono i myślę podziwiano. Też wszyscy wiedzieli, jak trudno było. Myślę, że oni lepiej wiedzieli niż my dzisiaj, jak trudno było doprowadzić do ugody. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Rita, podobnie jak inne siostry, często wychodziła, pomagała chorym, ubogim, potrzebującym. To jest to, co mówiłam, to nie był tylko zakon kontemplacyjny w sensie klauzury. One bywały, pomagały potrzebującym siostry, w związku z czym ludzie ją znali. Wiedzieli też, że przez ostatnie 15 lat miała ranę stygmatu, więc bardzo dużo wycierpiała. Tam jest też taki element, no bo my też mówimy, stygmaty. No wiadomo, że stygmaty są zazwyczaj w tych miejscach się pojawiają, w których rany Chrystusa. Proszę sobie wyobrazić dzisiaj w XXI wieku kobiety, które boją się zmarszczek, zaczynają mieć obsesję na punkcie operacji plastycznych, która z miłości do Chrystusa dałaby się tak oszpecić, żeby mieć ropiejącą ranę na twarzy, bo czoło jest częścią twarzy. Przez 15 lat to jest nie tylko ból, ale to jest oszpecenie, więc myślę, że to jest ogromne wyrzeczenie, że akurat w tym miejscu był ten stygmat usytuowany. I to jest niezwykłe, bo to jest stygmat jeden kolec z korony cierniowej, ale rzeczywiście to jest dziwny stygmat, bo stygmaty zazwyczaj nie ropieją. Ona miała ogromną, ropiejącą, cuchnącą ranę na czole.

0: moment wrócił. Więc to już widać, że jej pragnienia Pan Bóg serio traktował, tak myślę, i gdzieś ja się spotkałam z taką opinią, też bardzo mi się podoba to określenie, jeden z księży mówi, że Pan Bóg jej po prostu nie potrafi odmówić, dlatego ona na tyle załatwia tu nam na ziemi. Natomiast rzeczywiście ten stygmat, myślę, że sprawił jej bardzo dużo bólu i cierpienia, ale jest jeszcze taka piękna historia na koniec, bo też trzeba powiedzieć, że ona jest nazywana świętą od róż. I to ją też charakteryzuje, dlatego że jej często ołtarze są bardzo charakterystyczne. Jeżeli państwo będziecie kiedyś, nie wiem, w kościele, zobaczycie figurę świętej całą otoczoną różami, to może być święta Rita. A dlaczego ona jest świętą od róż? Dlaczego na nabożeństwach do niej skierowanych święci się róże? To jest ta cała formuła święcenia róż. Ano dlatego, i to jest też piękna historia, że ona kilka miesięcy przed śmiercią, kiedy już poważnie chorowała, przyszła do niej kuzynka w odwiedziny i ona ją poprosiła, żeby jej przyniosła róże z ogrodu jej dzieciństwa. No, kuzynka była mocno skonsternowana, bo to była miejscowość w zasadzie górska, środek zimy, styczeń.
1: Skąd róże?
0: A to róże, więc uznała, że pewnie w malignie bredzi. I jakoś nawet jej nie przyszło do głowy, żeby tam iść, ale kilka dni później przechodziła koło tego ogrodu jej takiego bardzo szczęśliwego dzieciństwa. Tam oczywiście dawno nikt nie mieszkał i nagle zobaczyła, że spod śniegów to jakiś plama kolorowa wystaje i się okazało, że rozkwitła róża na śniegu dla świętej Rity. Więc myślę, takie opowieści to też lotem błyskawicy się rozchodziły po okolicy, takie jak z tą różą. Dużo ludzi do niej przychodziło się z nią pożegnać po śmierci. Ten pogrzeb był ciągle odkładany, bo tłumy ciągnęły z całej okolicy. A potem się okazało, że to ciało się w ogóle nie rozkłada, a w dodatku wydaje przyjemną woń. I skończyło się na tym, że ona nigdy nie została pochowana. Ale rzeczywiście ona już przed śmiercią miała opinię osoby niezwykłej, będącej bardzo blisko Boga.
1: Nasze spotkanie powoli ku końcowi w sposób nieunikniony zmierza. Powiedzmy jeszcze w paru słowach, jak ten kult dotarł do Polski, bo mówiła pani, że on z pewnym poślizgiem dotarł. I jak wygląda w chwili obecnej, jak się rozwija?
0: To też jest, tak sobie myślę, że pierwszy raz chyba, i za to panu dziękuję, mam takie poczucie, że ja jako socjolog opowiadam o średniowieczu, bo w książce się troszkę jednak spełniłam jako socjolog. Mnie od początku intrygowało, jak to jest, że ten kult się jakoś tak rozwija. Nie wiadomo, wyskoczył troszkę jak Filip z konopi, bo kiedy się beatyfikuje czy kanonizuje, nie wiem, świętą Faustynę, świętego Jana Pawła II, takich współczesnych nam świętych, to wszystko się dzieje na naszych oczach. Wiadomo, że jest zainteresowanie mediów, że jest hierarchia, gdzieś są piękne listy, kazania, mówi się o tym, pisze się o tym. Natomiast w przypadku świętej Rity ten taki boom pokanonizacyjny, on minął 100 lat temu. W związku z czym długo, pierwsze pytanie, które sobie zadałam, dlaczego to tak jest spóźniony ten kult, a drugie, co się takiego stało, że nagle w ciągu ostatnich kilku lat on gdzieś tam rozkwitł i nagle wszyscy pytają o świętą Ritę. Już jedno jest zagadką i drugie jest zagadką. Starałam się dotrzeć do tak zwanych liderów kultu, tak jak mówiłam. Od nich się dowiedziałam bardzo dużo rzeczy. Starałam się też, ponieważ jako socjolog znam pewne procesy społeczne, zarówno jeśli chodzi o sekularyzację, też pewne zmiany posoborowe. No, starałam się odpowiedzieć na pytanie, znaleźć jakieś przyczyny szersze, bo najprostsza, najbardziej banalna odpowiedź to jest to, że jest skuteczną patronką spraw beznadziejnych, to ludzie do niej ciągną. To jest
1: mieli też Judę Tadeusza wcześniej.
0: Tak, to jest część prawdy, muszę powiedzieć. Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ale rzeczywiście jest tak, że w Polsce z całą pewnością do rozwoju tego kultu przyczynił się powrót augustianów. W swoim czasie zrobiłam dla Deonu wywiad, tu zrobię drobniutką dygresję, z ojcem Williamem Fay, który, proszę sobie wyobrazić, w 78 roku, to jest amerykański augustianin, który miał dziadków Polaków. W Polsce był raz, kiepsko mówił po polsku. Generał, wtedy Amerykanin zakonu Augustianów, zdecydował, tu zresztą były rozmowy z prymasem Wyszyńskim, że on przyjedzie do Polski w 78 roku, jeszcze przed wyborem Karola Wojtyły na papieża, żeby odnowić zakon Augustianów. Więc ja go zapytałam, co on na to? On mówi, że był załamany, bo on w ogóle nie wiedział, jak on to zrobi. Bez pieniędzy w kraju,

0: komunistycznym, nie znając dobrze języka, kazali mu odnowić zakon, ale on to zrobił. W związku z tym Augustianie w 89 roku odzyskali w ruinie swój klasztor macierzysty Kolebkę w Krakowie na Kazimierzu, gdzie dzisiaj jest to takie centrum kultu. I z całą pewnością ich powrót się przyczynił do tego, że ta święta Rita zaczęła być popularna. Ale z tego, co ja widzę, to jest też, trudno powiedzieć, na pewno jest jakieś zainteresowanie akurat, bo tak, film się pojawił kilka lat temu z Vittorią Belvedere, gdzie też ta Rita już jest taka, powiedziałabym, bardziej ludzka, tak. Więc też już na bazie tych nowszych ustaleń. Jak pojawiła się jedna książka, druga, no i nagle ludzie po prostu zaczęli się interesować, bo część parafii, czy część osób wie, ten Kraków promieniuje, więc na przykład relikwie za pośrednictwem Krakowa otrzymują. Tam jeżdżą na nabożeństwa, potem zaszczepiają ten kult u siebie. Natomiast na przykład w Polanicy Zdroju jest jeden kościół też zakonny, gdzie jest kult świętej Rity, czy w innych miejscach, gdzie on trafił bezpośrednio z Kaszy, gdzie ludzie w ogóle nie wiedzieli, że to jest jakiś Kraków i coś się dzieje. Więc to, no, różnymi kanałami się to w Polsce rozprzestrzenia. Ja myślę, że w tej chwili to już tak około 50 parafii może być. W książce jest lista, na końcu jest około 30. Jest już pierwsza parafia świętej Rity. Ja znalazłam 3 fundacje, znalazłam organizacje harcerskie, które mają za patronkę świętą Ritę. Ten kult się szybko rozwija, także szczegóły można znaleźć w książce. Jeśli ktoś z Państwa by miał uwagi, może mnie szukać, może mnie znaleźć także przez wydawnictwo. Pewnie będzie kiedyś drugie wydanie, będziemy uaktualniać. Ja z zainteresowaniem będę śledzić, jak to się rozwija. Pewnie tu się jeszcze dużo wydarzy.
1: Skoro mówimy o wydawnictwie, przypomnijmy, wydawnictwo Wam,
0: tak.
1: A tytuł książki Kochaj i walcz, teraz już pełny tytuł, Kochaj i walcz, święta Rita, patronka spraw trudnych i beznadziejnych. Z autorką książki, panią Małgorzatą Bilską, mieliśmy przyjemność tutaj rozmawiać przez całą godzinę w obrazach z historii Kościoła, za co bardzo pani dziękuję.
0: Ja dziękuję.
2: Historia Kościoła.

0: 4 lipca w Koniądzu nad Biebrzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeek, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Koniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock. Reklama. SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Jakość naszego snu wpływa na właściwie każdy aspekt naszego życia, od energii, koncentracji i zdrowia psychicznego po relacje i zdrowie sercowo-naczyniowe. Tymczasem wyniki najnowszych badań ResMed pokazują bardzo jasno, że problemy ze snem wśród Polek i Polaków są powszechne, a jedną z ich często pomijanych przyczyn może być obturacyjny bezdech senny. Wczesne rozpoznanie i leczenie tego poważnego schorzenia mogą bardzo wyraźnie poprawić komfort życia oraz ograniczyć ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych. O tym dziś w drogowskazach, o jakości naszego snu, dlaczego z nią nie jest za dobrze, jakie są tego przyczyny, jakie też są konsekwencje. A w roli eksperta ze mną i z wami w studiu drogowskazów jest doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora w gościnnych progach drogowskazów. Witam.
2: Dzień dobry, witam panie doktorze. Dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, z badań ResMed bardzo jasno wynika, że ponad połowa Polek i Polaków dobrze wysypia się jedynie 4 dni w tygodniu lub nawet jeszcze rzadziej. Jakie są, jakie mogą być tego konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego, gdybyśmy mogli od tego zacząć?
2: No, sen jest podstawą naszego zdrowia psychicznego, ale również fizycznego. Bez zdrowego snu nie możemy dobrze funkcjonować. Dlatego należy o ten sen bardzo dbać. Dlaczego się nie wysypiamy? No niestety winna jest nasza cywilizacja, nasz rozwój cywilizacyjny i nasz tryb życia. Przede wszystkim zaburzony jest rytm całodobowy życia. My większość czasu, tak jak pan redaktor tutaj w studiu jest ekstremalnym tego przykładem, spędza czas w zamkniętym pomieszczeniu bez światła dziennego. W związku z tym pana organizm odbiera to tak, jakby to był już czas spania. Człowiek w ciągu dnia powinien przebywać na dworzu i być wyeksponowanym na światło słoneczne i to jest naturalne. Potem w sposób naturalny słońce zachodzi, robi się ciemno i wtedy nasz organizm odczuwa, to jest czas, żebyśmy poszli spać. Mhm. A organizm obecnie ludzki przez całą dobę ma tak samo ciemno, prawda? Sztuczne światło nie zastępuje światła słonecznego. W związku z tym nasz rytm dobowy jest zaburzony. I niewiele możemy z tym zrobić, no bo pan redaktor nie przeniesie przecież studia na dwór, prawda? Bo to jest niemożliwe. I no, większość osób pracuje jednak w zamkniętych pomieszczeniach. Mało jest osób, które pracują na dworzu. I to jest podstawowa przyczyna. No a kolejną przyczyną to niestety już jesteśmy troszeczkę my sami winni, że nie dbamy o higienę snu. Czyli na przykład przed snem przeglądamy smartfona, tableta, oglądamy telewizję, narażenie na światło emitowane z takich urządzeń jest bardzo niedobre i też nie sprzyja zasypianiu. No, do tego dochodzą jakieś różne używki, różne leki, których nie powinniśmy brać, które też zaburzają strukturę snu. I taka higiena ogólnie funkcjonowania, to znaczy wysiłek fizyczny. Przecież my, no, nas życie nie zmusza do wysiłku fizycznego praktycznie, bo są windy, są samochody, wózki i tak dalej. I no, my bardzo mało mamy tego wysiłku fizycznego, a on jest niezbędny do tego, żebyśmy mieli zdrowy sen. To może się wydawać nieintuicyjne, ale żeby zdrowo, głęboko spać, my musimy w ciągu

0: tutaj dzisiaj przywołujemy, wynika, że 80% badanych deklarowało, że ma świadomość ryzyka chorób przewlekłych wynikających z braku jakościowego snu. O jakich chorobach przewlekłych tutaj mowa i dlaczego akurat te mogą pojawić się, kiedy nasz sen przestanie być jakościowy?
1: Dobrze, że dużo osób ma tego świadomość, natomiast no pytanie, czy coś z tą wiedzą zrobią. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że zdrowy sen powoduje to, że później albo w ogóle nie będą się rozwijały choroby cywilizacyjne, które mogą nas dotknąć, czyli przede wszystkim cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie choroby, które no, są bardzo powszechne, bardzo często występują w populacji i zaburzenie snu, sny, podczas którego nie jesteśmy w stanie dobrze odpocząć, nie jest odpowiednio długi, nie jest w odpowiednim czasie, powoduje, że te choroby będą się rozwijały szybciej. A więc jest jakby kolejny czynnik ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.
0: 16% Polek i Polaków śpi każdej nocy w oddzielnym łóżku od partnerki i partnera. Najczęściej wskazywaną przyczyną zakłócania snu jest chrapanie i głośny oddech osoby, która śpi obok nas. Tak naprawdę nie wysypiają się wtedy, takie mam wrażenie, tak sobie głośno myślę, dwie osoby na łóżku, ta, którą wybudza chrapanie partnerki, partnera i osoba, która

0: zamknąć i następuje brak przepływu powietrza przez drogi oddechowe, to wszystko dzieje się na poziomie gardła. I wtedy dochodzi do tak zwanego bezdechu obturacyjnego. Dlatego no, jest to sygnał do tego, żeby rozpocząć diagnostykę w tym kierunku.
1: Mhm. A właśnie, czy chrapanie można całkowicie i skutecznie wyleczyć? Czy to jest czasochłonne, bolesne? Na czym polega taka terapia? Często pacjenci o to pytają w internecie.
0: Tak, wszystko zależy od tego, jaka jest przyczyna chrapania. Okay. I przyczyny mogą być zasadniczo dwie. Pierwsza przyczyna to jest nieprawidłowa budowa gardła, głównie podniebienie miękkie, długi języczek i tak dalej. Druga przyczyna to właśnie są bezdechy obturacyjne. Oczywiście można to skutecznie leczyć. Trzeba udać się do laryngologa, który obejrzy nasze gardło i zobaczy, czy coś tam jest do poprawienia, czy nie. Na chrapanie może również wpływać pozycja ciała. Często jest tak, że osoba leżąca na plecach chrapie, gdy się przekręci na bok, już nie chrapie.
1: Przetestowałem to nieraz, dokładnie tak, jak jest, tak, jak pan doktor mówi.
0: To jest tak zwane chrapanie pozycyjne i wtedy bardzo łatwo jest się tego pozbyć, tylko trzeba wszyć sobie albo piłkę w piżamę, albo jakieś specjalne poduszki, koce stosować, żeby się nie przekręcać na plecy.
1: Czyli pacjent może troszeczkę samodzielnie nad tym zapanować poprzez zastosowanie odpowiedniej pozycji w czasie snu, prawda?
0: Tak, ułożyć no to jest to z tym, że to są sytuacje nie tyle wyjątkowe, co jeżeli jest to rzeczywiście chrapanie pozycyjne, bo są osoby, które chrapią na boku, ale jeżeli jest to pozycyjne, to jak najbardziej. Mhm. Ale pamiętajmy o tym, że chrapanie może być właśnie objawem czegoś gorszego, czyli obturacyjny bezdech podczas snu. Mhm. Czyli są osoby, które chrapią i nie mają bezdechu, ale są osoby, które chrapią i mają bezdech bardzo ciężki. Mhm. Ale również są takie sytuacje, że ktoś nie chrapie, a ma bezdech.
1: Ten bezdech to jest taka sytuacja, kiedy ktoś milknie, tak? Chrapie,
0: dokładnie.
1: Zawiesi
0: bezdech
1: się.
0: To jest całkowity brak możliwości wciągnięcia powietrza do płuc, ponieważ nasze gardło jest całkowicie zamknięte. W czasie snu, zwłaszcza snu głębokiego, wiotczeją nasze mięśnie, również mięśnie gardła, które trzymają drożność gardła. Zapada się język, zapada się ściana tylna gardła, zapada się podniebienie miękkie i jest całkowity kolaps. Człowiek próbuje wciągnąć powietrze, ale nie może, bo tam jest zamknięte. Taki bezdech może trwać kilkanaście sekund, a rekordziści do 2 minut dociągają. Co jest trudno w to uwierzyć, bo gdybyśmy chcieli zanurkować przez 2 minuty do wody, to byśmy nie dali rady.
1: Znaczy, aż się dziwię, że człowiek po takim czasie jeszcze się jest w stanie obudzić w ogóle.
0: No więc właśnie, to obudzenie człowieka to jest jego ratunkiem. Wyjaśnijmy może na początku jedną rzecz. Bezdech obturacyjny w czasie snu nie spowoduje zgonu.

0: klienty. Większość z nas powie, no to jest naturalne, no nie spałem odpowiednio długo, mam stresy i tak dalej, ale to równie dobrze może być właśnie objaw tego, że po prostu mam bezdechy. Nadmierna senność w ciągu dnia. Nie mogę się skupić na jakichś zadaniach, chce mi się ciągle spać, walczę z tym snem, piję kolejne kawy i tak dalej. Po prostu być może się nie wysypiam odpowiednio, a najczęstszą przyczyną, jeżeli chodzi o jednostkę chorobową, która powoduje nieprawidłowy sen, to jest właśnie obturacyjny bezdech podczas snu. Okazuje się, że to jest bardzo powszechna choroba i dotyczy co najmniej 10% populacji, tak mówiąc tak z grubsza, prawda? Czyli bardzo częsta choroba.
1: A takie idealne warunki do snu z perspektywy pana jako lekarza. O pozycji już mówiliśmy, tak, że ona ma jednak też znaczenie.
0: Może mieć
1: dokładnie.
0: Może.
1: A na przykład temperatura otoczenia, hałas,
0: oczywiście.
1: Pełny żołądek na przykład.
0: Tak, tak? Oczywiście nie należy się najadać przed snem, tak jak mówiliśmy o tym, że nie należy patrzeć się w ekran ze światłem niebieskim przed snem co najmniej godzinę, to również posiłek też co najmniej godzinę, dwie i nie ciężki posiłek. Należy unikać napojów różnych, również alkoholowych przed snem. Temperatura. Oczywiście jak najbardziej, raczej powinno być chłodniej niż cieplej. Nasz organizm wtedy lepiej śpi. Zaciemnienie powinno być. Czyli nie powinniśmy gdzieś tam światła mieć w pokoju. Niektórzy na przykład zasypiają przy włączonym telewizorze. No to jest zupełnie bez sensu. Ciemne kotary, prawda? Żeby stworzyć te warunki takie całkowitego zaciemnienia, tak jak kiedyś nasi przodkowie nie mieli świateł, po prostu było ciemno, szli spać, wstawało słońce, wstawali i mieli prawidłowy rytm dobowy. My to zaburzamy przez naszą cywilizację, ale powinniśmy odtwarzać te warunki. W momencie, kiedy wstajemy, odsłaniamy zasłony, zapalamy światło, żeby stworzyć warunki snu, wtedy nasz organizm się od razu adaptuje do czuwania, zjadamy śniadanie, jakiś wysiłek fizyczny, żeby cały nasz organizm, przewód pokarmowy, mięśnie odczuły, że my już wstaliśmy, prawda? Nie może być tak, że my się budzimy, ale dalej leżymy w łóżku i właściwie nie wiemy, czy mamy dalej wstawać, czy leżeć. No to jest niezdrowe. To jest niezdrowe. Organizm potrzebuje jasnych sygnałów. Albo śpimy, rozumiem. Albo nie śpimy.
1: Jeszcze jedna kwestia na koniec pierwszej części naszego spotkania w drogowskazach. 15% respondentów badania ResMed przyznaje, że więcej niż 4 razy w roku korzystało ze zwolnienia lekarskiego po źle przespanej nocy. Jak działa organizm, panie doktorze, organizm człowieka po zarwanej jednej nocy? Co się dzieje źle? Jakie są tego objawy? No L4 po kiepsko przespanej nocy, to brzmi poważnie i niepokojąco, szczerze mówiąc.
0: Tak, to jest sprawa taka bardzo niejednoznaczna, no bo czy zarwana noc powinna być powodem do L4? Każdy oczywiście subiektywnie odczuwa te swoje dolegliwości, ale no lekarze, pielęgniarki też pracują w nocy i tak naprawdę tak. Zarwana noc to też jest, może być noc w pracy. Natomiast rozumiem, że chodzi o sytuację, że jakiś człowiek, nie wiem, nie mógł zasnąć długo, budził się w nocy i ten jego sen był bardzo nieefektywny, prawie nie przespał nocy, no nie nadaje się do pracy następnego dnia, bo na przykład ma odpowiedzialną pracę,
1: na musi przykład.
0: Być skupiony, skoncentrowany. To oczywiście tak, że musi iść na zwolnienie, bo to może zagrażać bezpieczeństwu innych. No więc w takiej sytuacji jak najbardziej jest to uzasadnione. To tak naprawdę każdy pacjent sam musi ocenić, na ile ta noc dała mu wypoczynku, musi ocenić swój stan i wtedy jak najbardziej powinien pójść do lekarza i nie ryzykować, prawda, pracy w takich sytuacji, że on może na przykład przysnąć w tej pracy, na przykład jest kierowcą ciężarówki. No, nie wyobrażam sobie, żeby taka osoba poszła do pracy. Czyli objawy, no zmęczenie, chęć snu, chęć położenia się do łóżka. I
1: mikrosny jakieś się tak pojawiają.
0: Oczywiście,
1: wtedy,
0: tak, może coś takiego być są zawody, które no wykluczają taką sytuację.
1: Dokładnie. Ponad 41% Polek i Polaków jest niezadowolonych z jakości swojego snu. Średni czas snu wynosi 7 godzin i 15 minut, jednak jego bezcenne, regenerujące właściwości są często niweczone przez stres, gonitwę myśli, nadużywanie technologii czy choroby przewlekłe. Skutkuje to ogromnymi kosztami dla na przykład polskiej gospodarki, szacowanymi na minimum 8 miliardów złotych rocznie. Takie dane znalazłem w sieci. Dlaczego tak źle śpimy? Jak można to poprawić? O tym między innymi dziś w drogowskazach. Na moje pytanie odpowiada doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Pokrękowski do rozmowy z ekspertem, z panem doktorem, wracam już za chwilę.

0: Mieszka Rok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Pokrękowski, witam Was ponownie. Obturacyjny bezdech senny to powtarzające się zatrzymanie lub spłycenie oddechu podczas snu, wynikające z zapadania się ścian gardła przy zwiotczeniu mięśni. Skutkuje to niedotlenieniem i spadkami saturacji, wybudzając mózg ze snu nawet kilkadziesiąt razy w ciągu godziny, tak czytam. Rodzi to bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia człowieka. Z przypadłością tą zmagają się tysiące Polek i Polaków. Śpimy źle, a w zasadzie to coraz gorzej. Dlaczego? Jakie są tego skutki? O tym dziś w drogowskazach w roli eksperta doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz drugi.
2: Dzień dobry.

0: ankietowani twierdzili, że już samo uczucie zmęczenia lub brak koncentracji w wyniku kiepskiego snu zmotywowałoby ich do konsultacji z lekarzem, to w praktyce wybierają jednak proste metody i zmiany w codziennych nawykach. Jakie zmiany, panie doktorze, można wprowadzić, żeby spało nam się lepiej? No i jakie szkodliwe nawyki powodują krótki sen z zakłóceniami? Trochę już o tym mówiliśmy, ale ja bym chciał to jeszcze raz wypunktować.
1: Przede wszystkim musimy starać się, żeby nasz sen, nasz spoczynek nocny był jak najbardziej regularny. Czyli stała pora kładzenia się spać, mniej więcej stała pora wstawania. Ale przygotowanie do dobrego snu to tak naprawdę jest też dzień. Czyli to, o czym już wcześniej wspomniałem, aktywność w ciągu dnia, na tyle, na ile można przebywanie na dworzu, bycie wystawionym na światło słoneczne, ale również wysiłek fizyczny, taki, który doprowadza do przyspieszonej akcji serca, do zmęczenia. To jest bardzo ważne. Gdy zbliża się już pora nocna, staramy się wyłączyć telewizor, radio, no chyba, że tą audycję, to wtedy możemy jeszcze chwilkę dłużej posłuchać, ale chodzi o to, żeby nie być narażonym na światło z ekranów, komórek, tabletów, na godzinę przed. Staramy się zjeść lekką kolację również w odpowiednim czasie przed położeniem się spać i starać się trzeba wyciszyć i na tyle, na ile to możliwe, zapomnieć o codziennych problemach i stresach, bo to na pewno też z tego wynika ten niepokój podczas snu. No i wtedy gasimy światło, zamykamy się, staramy się, żeby nikt nam nie przeszkadzał, czyli prosimy innych domowników, sąsiadów też o zachowanie tej ciszy nocnej, uszanowanie naszej potrzeby spoczynku. W momencie, kiedy się budzimy, wtedy powinniśmy zapalić światło albo zasłony odsłonić, żeby od razu być wystawionym na światło słoneczne.
0: Przechodzimy w tryb dzienny.
1: W tryb dzienny, aktywny. Przebieramy się, żadne chodzenie w piżamie na weekendy, żeby po prostu nasz organizm nie był do tego przyzwyczajony. I może jeszcze wrócę do momentu zasypiania. To, co jest ważne, jeżeli nam nie do końca chce się spać jeszcze, czujemy, że organizm nas nie potrzebuje, to nie kładziemy się do łóżka i nie czytamy w łóżku. Dopiero wtedy kładziemy się do łóżka, kiedy czujemy, że rzeczywiście chyba będę zasypiał, tak? Po aktywnym dniu to nie jest problem. Po mniej aktywnym dniu, no to możemy się czuć tacy trochę, no jeszcze bym coś porobił, posiedział, ale nie raczej w łóżku, bo nasz organizm już jest trochę zdezorientowany. Niby leżymy w łóżku, ale tutaj jeszcze jakaś aktywność, jakieś coś, rozmowy przez telefon. Nie, to robi się bałagan w naszym zegarze biologicznym. Nie. Także unikajmy takich rzeczy. Czuję się śpiący, przebieram się, gaszę światło, chcę zasnąć. To jest prawidłowe postępowanie.
0: A jakie są aktualnie takie największe trudności, też może wyzwania związane z leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego? I czy w Polsce da się to schorzenie leczyć dobrze, sprawnie? Pytam też w imieniu pacjentek i pacjentów.
1: Trudności jest niestety bardzo dużo. Wynika to z tego, że pacjentów jest bardzo dużo. I to jest ogromny problem. Nasz system opieki zdrowotnej, zresztą no nie tylko nasz, no nasz nie jest przygotowany na tak dużą ilość pacjentów. Pierwsza trudność to jest diagnostyka. Jeżeli pójdziemy do lekarza pierwszego kontaktu z informacją, co nam dolega, jesteśmy śpiący, zmęczeni, chrapiemy, mamy podwyższone stężenie glukozy we krwi, nadciśnienie, no to jest sygnał, że być może mamy bezdech senny, a do tego mamy nadwagę, otyłość i tak dalej. Lekarz rodzinny wystawia nam skierowanie do szpitala na jedną noc diagnostyki, na tak zwaną polisomnografię. Polisomnografia to jest badanie, że podłączamy pacjenta do wielu kabli, które mają za zadanie badać nasz sen i nasze oddychanie w czasie snu. To badanie refundowane jest tylko podczas jednonocnego pobytu w szpitalu. Ośrodków takich jest bardzo mało. W Polsce, zwłaszcza w Warszawie, bo to jest duża populacja, oczekiwanie na takie badanie to jest rok, dwa lata. No więc to jest pierwszy dramat. Potem, jak już uda nam się na to badanie dostać, no to wtedy czekamy na wynik. Jeżeli wynik jest taki, że jest bezdech senny, który trzeba leczyć, czyli mamy co najmniej 20-30 bezdechów lub spłyceń oddychania w czasie godziny snu, no to już jest wskazaniem do leczenia. I teraz właściwie jedyną dostępną, po części refundowaną formą leczenia, to jest zaopatrzenie w aparat zwany CPAP, to jest skrót z angielskiego Continuous Positive Airway Pressure. Polega to na tym, że ten aparat poprzez maskę zakładaną na twarz wdmuchuje nam powietrze do gardła. To wdmuchiwane powietrze pod ciśnieniem ma zadanie takie, żeby gardło nam się nie zamykało, nie zapadało w czasie snu. A więc jest to tak zwana proteza powietrzna. Czyli po to dmucha to powietrze, żebyśmy przez cały czas mogli wdychać i wydychać swobodnie powietrze. Jest to leczenie niewygodne, ale

0: pacjenci się do tego adaptują, uczą, zwłaszcza ci, którzy mają no, ciężkie bezdechy. I które odczuwają skutki tych bezdechów, bo nie każdy ciężki bezdech niestety daje takie objawy. A więc musimy potem zgłosić się na ustawienie, żeby lekarz ustawił nam parametry tego aparatu. I tu znowu jest problem, bo mało jest specjalistów, którzy tym się zajmują. I znowu pacjent znowu czeka w kolejce ileś miesięcy na to, żeby lekarz ustawił u niego to leczenie, dobrał odpowiednią maskę, bo masek też jest dużo i trzeba dobrać maskę, żeby ta maska była szczelna. I potem dostaje pacjent skierowanie na refundację takiego aparatu częściową. Częściową refundację. Można powiedzieć, że są dwa typy aparatów. Aparat, który daje stałe ciśnienie, on jest tańszy i dopłata jest około 500 zł. To nie jest dużo. Aparaty bardziej zaawansowane, skomplikowane, tak zwane automatyczne CPAP-y, u nich ustawiamy zakres ciśnień i aparat sam dostosowuje siłę dmuchania do tego, jak bardzo zapadają nam się drogi oddechowe, czyli gardło. Czyli jak jest potrzeba, dmucha mocniej, jak jest potrzeba, dmucha mniej. I tutaj dopłata jest około 2,5 tysiąca. To jest jednorazowy wydatek na co najmniej 5 lat, a czasami więcej. Do tego maska, która przy refundacji kosztuje jakieś 150-200 zł. I tą maskę no, raz na pół roku wypadałoby wymienić i też mamy refundację raz na pół roku. A więc powinniśmy być pod opieką lekarza specjalisty, najczęściej jest to pulmonolog, który zajmuje się po prostu opieką nad takimi pacjentami i znowu, tych specjalistów jest bardzo mało, a pacjentów jest bardzo dużo, bo jeżeli uznamy, że nawet jeżeli 5% społeczeństwa ma te bezdechy ciężkie, które kwalifikują się do leczenia, no to obliczmy sobie, ile to jest milionów ludzi.
1: Dokładnie.
0: Czy setek tysięcy, tak? Więc to jest kolejny problem, a więc bardzo dużo osób w Polsce ucieka się po prostu do prywatnej służby zdrowia i opłaca sobie takie badania odpłatnie. Tutaj jest duże pole do działania i dla lekarzy, i dla decydentów, i dla NFZ-u. Na przykład można uprościć diagnostykę obturacyjnego bezdechu podczas snu poprzez wykonywanie tak zwanej poligrafii, czyli takiego badania uproszczonego, gdzie nie badamy snu, ale badamy samo oddychanie, czy są bezdechy, czy nie ma. Jeżeli to badanie, które jest no dużo tańsze, dużo prostsze, można je zrobić w domu, to znaczy pacjent poinstruowany może przyjechać do poradni, odebrać sprzęt, w domu sobie go założyć, następnego dnia przywieźć. Jeżeli występują bezdechy i ten aparat to wykaże, to mamy dowód, że pacjent jest chory. Niestety to badanie nie jest refundowane. Kosztuje ono około 400 zł, więc to też nie jest jakiś bardzo duży koszt i często pacjenci się na nie decydują. Kłopot jest, jeżeli to badanie nie wykaże, że mamy bezdech, wtedy trzeba wykonać to badanie bardziej zaawansowane polisomnografię, prawda? Natomiast w Polsce niestety system diagnostyczny oparty jest o to najbardziej zaawansowane, skomplikowane i najdroższe badanie, które nie jest łatwo przeprowadzić. Trzeba przeszkolić personel, żeby umiał to badanie podłączyć. Trzeba przeszkolić lekarzy, żeby umieli przeanalizować takie badanie, bo to jest bardzo skomplikowane, bo nie wiem, czy pan redaktor zdaje sobie sprawę, że analiza takiego badania to jest przejrzenie w takich odcinkach 30-sekundowych całego snu pacjenta. Czyli ja muszę przeklikać cały sen pacjenta, który trwa 6-7 godzin, w klatkach 30-sekundowych i muszę zakwalifikować, czy dane 30 sekund pacjent śpi,
1: rozumiem,
0: nie śpi, a jak śpi, to w jakiej fazie snu on śpi, bo mamy kilka faz snu, prawda?
1: Tak, tak, tak.
0: No więc to jest bardzo czasochłonne. Jeszcze sztuczna inteligencja bardzo w tym nie pomaga i automaty trzeba je, no właśnie niestety jeszcze tutaj sztuczna inteligencja, miejmy nadzieję, że kiedyś nas wyręczy, ale jeszcze nie. W związku z tym, no to jest bardzo czasochłonne i po prostu siłą rzeczy, no jest za mało specjalistów, żeby tak dużą ilość pacjentów móc badać i sprawnie ich leczyć.
1: Na bezdech senny, jak wyczytałem w sieci, panie doktorze, może cierpieć nawet 1 na 5 kobiet w ciąży. Zaburzenia oddychania podczas snu mogą wpływać zarówno, jak czytam, na zdrowie matki, jak i rozwijającego się dziecka. W jaki sposób wpływa to na zdrowie dziecka, bezdech senny jego mamy?
0: Tak, okres ciąży jest trudnym okresem dla kobiety i szereg różnych patologii wtedy właśnie może się uaktywnić. Jedną z nich jest to, że po prostu może dojść do wystąpienia obturacyjnego bezdechu podczas snu. Podczas obturacyjnego bezdechu, tak jak sobie mówiliśmy wcześniej, dochodzi do tego, że przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund człowiek nie oddycha. W momencie, kiedy nie oddychamy, dochodzi do takiej sytuacji, że nie dostarczamy do płuc tlenu. W związku z tym spada stężenie tlenu w organizmie. Czyli spada, popularnie mówiąc, saturacja, czego wszyscy podczas COVID-u się nauczyliśmy. W momencie, kiedy mamy niedotleniony organizm matki, on przecież odżywia dziecko również w tlen. I wtedy ten tlen nie dopływa do dziecka i dziecko również nie dostaje tyle tlenu, ile powinno. Więc no tutaj jest jakby
1: oczywiste,
0: tak, że nie jest to
1: zdrowe. To jest też jeszcze ciekawy wątek, tak myślę sobie, rozmowy, którą dzisiaj toczymy w studiu drogowskazów. Co 10

0: Antybadany w badaniu ResMed twierdzi, że zła jakość snu negatywnie wpływa na jego życie seksualne. Czy pan doktor może rozszerzyć ten temat? Nawet krótko, mówiąc tak. Pół żartem, pół serio. Czy chrapiący tak. partner jest mało pociągający, czy problem jest o wiele bardziej skomplikowany?
1: Być jednak? Może chrapanie również przeszkadza, ale no zwykle do jakiejś relacji intymnej dochodzi nie w czasie snu, tylko na jawie, kiedy nie ma chrapiania. Natomiast rzeczywiście, no to powinno być kolejnym, że tak powiem, no, motywatorem do badania się w tym kierunku, że po prostu obturacyjny bezdech senny nie pozwala na to, żebyśmy weszli w głęboki okres snu, tak zwany REM. A w czasie tego okresu wydzielany jest testosteron. No i niestety konsekwencją tych bezdechów jest obniżone libido. Obniżone libido, problemy z erekcją, niechęć do jakichś tam relacji. Tak, no bo to staje się obojętne. No i to też może popsuć relacje, prawda? W związku z tym, no to jest kolejna rzecz, która powinna zmotywować potencjalnie chorych pacjentów do tego, żeby o siebie zadbać i zacząć leczenie. Więc to dość istotna sprawa, tak.
0: Po menopauzie ryzyko wystąpienia bezdechu sennego znacząco wzrasta, jak wyczytałem. Dlaczego? I czy tak samo dzieje się w przypadku andropauzy u mężczyzn? I czy jest tak, że im jesteśmy po prostu starsi, panie doktorze, tym problemy ze snem są większe?
1: Tak, generalnie im jesteśmy starsi, tym wszystko powoli się psuje, również napięcie naszych mięśni gardła również jest coraz mniejsze. Natomiast u kobiet jest sytuacja specyficzna, bo hormony kobiece chronią kobietę przed wieloma czynnikami chorobowymi, na przykład no, później kobiety rozwijają miażdżycę, później mają zawały serca i tak dalej. Więc ten okres, kiedy jest menopauza i nagle kobieta przestaje dostawać te hormony, które ją chronią, również te hormony chronią ją przed obturacyjnymi bezdechami podczas snu, bo tak na przykład progesteron, który w czasie ciąży jest wydzielany, bardzo zachęca do snu kobietę. No kobieta w czasie ciąży dużo śpi, prawda? I w okresie menopauzy, kiedy jajniki tracą funkcję wydzielniczą hormonów, mamy coraz mniej hormonów, nagle okazuje się, że częstość występowania bezdechu u kobiet i u mężczyzn jest taka sama, podczas gdy w młodszym wieku mężczyźni chorują co najmniej 2 razy częściej. A więc no, ten okres ochronny się kończy, jeżeli chodzi o hormony kobiece i wtedy z tym bezdechem u kobiety należy się liczyć. I co więcej, kobiety inaczej objawiają obturacyjny bezdech podczas snu niż mężczyźni. U nich rzadziej występuje chrapanie, rzadziej senność w ciągu dnia, zmęczenie. U nich występują zaburzenia nastroju, depresja, wahania nastroju, rozdrażnienie, prawda? Bo niewyspana jest taka osoba, prawda? I coś jej ciągle nie pasuje, jest rozdrażniona.
0: No właśnie, miałem o to, przepraszam, pan wejdę w słowo, panie doktorze, miałem właśnie spytać o to, że nawiązując też do kolejnego pytania, że ponad połowa kobiet z obturacyjnym bezdechem sennym cierpi jednocześnie na inne schorzenia. To jest to, co pan przed chwileczką powiedział, tak? Że może się wkraść depresja?
1: O schorzeniach takich psychologiczno-psychicznych, tak?
0: Tak.
1: Tak, no bo niestety no, kobiety są bardziej wrażliwe, prawda? To wszyscy wiemy i to też właśnie ten obturacyjny bezdech rzutuje się na tą psychikę kobiety dużo bardziej niż u mężczyzn. U mężczyzn bardziej na fizyczność, czyli to zasypianie, chrapanie, takie zmęczenie w ciągu dnia. No i to też jest sygnałem, prawda, że kobieta nagle ma depresję, obniżony nastrój, jest rozdrażniona. Trzeba by, jeżeli ma trochę nadwagi, a to też jest częste u osób, prawda, u kobiet w okresie menopauzy, no to wtedy też należałoby się przepadać. A więc u kobiet trzeba być bardziej czujnym, jeżeli chodzi o występowanie obturacyjnego bezdechu podczas snu.
0: Obturacyjny bezdech senny dotyka głównie osoby, jak wyczytałem, dorosłe. Sporadycznie występuje u dzieci. Dlaczego i co go powoduje u najmłodszych pacjentów i czy leczenie tego schorzenia konkretnego u dzieci wygląda może jakoś inaczej niż u osób dorosłych?
1: Tak. U dzieci podstawową przyczyną to są problemy laryngologiczne, czyli podwiększone migdałki, czy gardłowe, czy podniebienne i zabieg laryngologiczny dzieci jest w stanie wyleczyć. I jest to zupełnie inaczej niż u dorosłych, gdzie zabieg laryngologiczny niestety z obturacyjnego bezdechu podczas snu w stopniu, powiedzmy sobie, umiarkowanym czy ciężkim nie

0: to jest ponad 30 bezdechów spłyceń na godzinę. Jeżeli mamy 30 i więcej bezdechów, zabieg laryngologiczny, który polega najczęściej na podcięciu podniebienia, skurczeniu języczka, on nie wyleczy, ponieważ problem bezdechów jest niżej, na poziomie gardła, a nie samego podniebienia. Podniebienie to jest górna część gardła tylko. W związku z tym, jeżeli chodzi o dzieci, jak najbardziej pierwsza rzecz, że to jest laryngolog. Jeżeli zabieg laryngologiczny nie jest skuteczny, no to wtedy trzeba uciec się również do tej maszyny i do zakładania maski na noc, ale to będzie dotyczyło dzieci otyłych. I to jest niestety problem, że coraz więcej mamy dzieci otyłych,
1: to prawda.
0: Które chrapią, które budzą się zmęczone, które nie mogą się nauczyć, tak, bo nie zapamiętują, podsypiają w szkole,
1: dokładnie.
0: Nie mogą się skoncentrować na odrabianiu lekcji. I to jest też bardzo zły sygnał i należy takie dziecko przebadać i leczyć, żeby po prostu pomóc mu się rozwijać. Tak.
1: Jeśli podobnie jak co czwarty Polak śpicie mniej niż 6 godzin na dobę, to naukowcy nie mają dla was dobrych wiadomości. Niedosypianie to szalenie ryzykowna gra ze zdrowiem. Oznacza znacznie większe prawdopodobieństwo rozwoju np. cukrzycy typu drugiego, chorób serca, otyłości, nawet wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci. Takie są fakty. Jeśli do tego dochodzi jeszcze tak zwany obturacyjny bezdech senny, to sytuacja już naprawdę jest bardzo poważna i wymaga pomocy medycznej. Dziś o tym w drogowskazach z moimi pytaniami mierzy się doktor nauk medycznych Jacek Nosiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Pokrękowski do rozmowy z panem doktorem. Wracam jeszcze po raz ostatni i zarazem po raz trzeci. Już niebawem zapraszamy.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Najczęściej spotykamy schemat snu, najczęściej spotykany schemat snu to 6-8 godzin. Jednak coraz więcej Polek i Polaków nie dosypia albo wręcz skarży się na chroniczną bezsenność. Z badań wynika też, że im niższy poziom wykształcenia, tym krótszy sen. Osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym częściej śpią krócej niż 6 godzin w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi i też takimi, które świadczą o wykształceniu. Kobiety sypiają gorzej i krócej niż mężczyźni, częściej zgłaszają też regularne problemy ze snem. Z najnowszego badania ResMed wynika jasno, że tylko co 10. kobieta w Polsce deklaruje, że śpi dobrze 6 nocy w tygodniu. Co trzecia osiąga regenerując

0: łatwiej zasnąć, kiedy nie jesteśmy w stanie natychmiast, czasem mimo potężnego zmęczenia, bo tak się zdarza. I co mówi o naszym zdrowiu częste wybudzanie się, na przykład podczas spoczynku nocnego i albo zbyt wczesne budzenie się rano? Jak to wygląda z perspektywy lekarza?
1: Tak, no nasz sen powinien trwać odpowiednią długość czasu, natomiast ile powinien trwać, tak naprawdę jest indywidualnie zmienne. Nie ma czegoś takiego jak przepisowy czas snu, bo są osoby, i to jest uzależnione genetycznie, których wystarcza 4 godziny, a są osoby, które muszą spać po 8-9 godzin, czyli każdy ma swoją indywidualną normę snu, więc proszę jakby nie przejmować się tym, że są jakieś zasady, ile należy spać, bo każdy ma swoje, ale trzeba poznać tą swoją normę snu i ją wyrabiać, nie skracać, ale też niepotrzebnie nie wydłużać. W związku z tym należy ocenić, czy ten mój sen, który akurat ja mam najczęściej, czy to jest taki, który powinien być, prawda? Jeżeli ja na przykład poszedłem spać o godzinie 22 i budzę się o 5, no to jest 7 godzin snu. Być może to mi wystarczy, więc to, że ja się o 5 obudziłem, być może jest naturalne, prawda? I to jest w porządku. Także przede wszystkim poznajemy swój własny organizm. Jeżeli wydaje nam się, że śpimy tyle, ile powinniśmy, a budzimy się niewyspani, budzimy się często w nocy, nie możemy zasnąć, to jest sygnał do tego, żeby jednak skonsultować się ze specjalistą, bo należy omówić z nim, jak wygląda nasz tryb życia, jaki jest nasz kalendarz dzienny. Być może popełniamy jakieś proste błędy, które można skorygować.
0: Albo skorygować.
1: Bo być może jest tak, że na przykład nasza praca nam nie pozwala na to i tutaj no niewiele możemy zrobić. Czyli jeżeli rzeczywiście uważamy, że nasz sen nie wygląda tak, jak powinien, zgłośmy się do specjalisty. Najczęściej lekarz rodzinny nie udzieli fachowej porady, chociaż pewne wskazówki może na pewno dać. Unikajmy sytuacji takich, że przychodzimy do lekarza i prosimy go o coś na sen, bo źle śpimy. To jest najgorsze rozwiązanie. To może doprowadzić do uzależnienia od środków nasennych, a środki nasenne nie dają zdrowego, głębokiego snu. Dają nam uczucie, że my zasypiamy. Ten sen jest płytki, jest niewydajny. W związku z tym tego unikajmy. Szukajmy przyczyn, dlaczego my nie śpimy odpowiednio.
0: Świetnie, że pan powiedział o tych pigułkach, panie doktorze, bo chciałem króciutko o tym porozmawiać. Fakty, mity na temat leków nasennych szkodzą na dłuższą metę, upośledzają sen, czy autentycznie pomagają spać? Czy farmakoterapia jest w przypadku zaburzeń snu drogą na skróty jednak? Bo przede wszystkim trzeba znaleźć przyczynę tej dysfunkcji.
1: Dokładnie, trzeba znaleźć przyczynę, a nie leczyć objawowo, zwłaszcza, że to leczenie jest na dłuższą metę szkodliwe.
0: Jasne.
1: Po prostu szkodliwe. Raz uzależnia, dwa, osoba, która stale nadużywa leków właśnie takich typowych, nasennych, jest obarczona różnego rodzaju działaniami niepożądanymi, na przykład to, że częściej u tych chorych na przykład dochodzi do złamań, tak? Bo w ciągu dnia funkcjonują w sposób lekko przyćmiony, ich jest ich umysł, potykają się, przewracają, tak? To jest udowodnione naukowo, chociażby, tak? W związku z tym unikajmy, brońmy się od takich leków. Takie leki są wskazane w sytuacjach szczególnych na krótki okres czasu. Mamy jakąś stresową sytuację, jakaś tragedia, coś, no musimy sobie pomóc, wyciszyć własny organizm. Okej, tydzień czasu, i potem odstawiamy. Potem musimy sobie już radzić inaczej. No starajmy się unikać tego, żeby po prostu się nie uzależnić od tych leków. Melatonina, taki powszechnie używany lek, to jest łagodny lek, to można brać, jeżeli to komuś pomaga, ale pamiętajmy o tym, że przyjmowanie takiej tabletki może z nas zdjąć obowiązek wyregulowania swojego czasu dnia i dbania o te rzeczy, które naprawdę mogą pomóc naszemu snu, żeby był jak najbardziej efektywny. A więc zalecam, żeby zgłaszać się na konsultacje. Są poradnie, na pewno w Warszawie, nie wiem jak w całej Polsce, ale w Warszawie, zwykle przy oddziałach psychiatrycznych. Proszę nie bać się tego słowa. Tam są specjaliści, którzy zajmują się snem i oni rozłożą na czynniki pierwsze nasz rytm dnia. Często dają zadanie domowe, żeby wypełniać kalendarz dnia przez tydzień. Kiedy my śpimy, kiedy jemy, ile tak naprawdę śpimy i potem analizują to i potem starają się nam podpowiedzieć, czy to jest taka terapia behawioralna, tak, żebyśmy to, co możemy, żebyśmy zmienili w naszym życiu, co może bardzo poprawić. Także nie ma prostej odpowiedzi. Źle śpię, zrobię to i nie mam problemu. Nie ma prostej odpowiedzi. U każdego będzie to troszeczkę inaczej, a czasami specjalista musi w tym pomóc.
0: Panie doktorze, hipersomnia, jest to zbyt długi sen, powyżej 9 godzin lub też nadmierna senność, jak czytam, która pojawia się w ciągu dnia mimo przespanej nocy. Hipersomnia to częsty objaw czego tak naprawdę, panie doktorze, i czy też wymaga poszerzonych badań?
1: Koniecznie wymaga poszerzonych badań, bo na przykład mogą być takie schorzenia, które powodują, że my śpimy

0: za długo, nie dlatego, że sen jest niewydajny, ale dlatego, że na przykład mamy narkolepsję, tak? Czy inne zaburzenia. Także tu koniecznie już od razu biegniemy czy do psychiatry, czy do neurologa na specjalistyczne badania, żeby to zbadać, bo najczęściej da się to leczyć, tak? Mhm. Więc tutaj nie bagatelizujemy tego. Natomiast może być tak, że to jest taka fałszywa hipersomnia, bo jak mamy bezdech obturacyjny w czasie snu, to my w czasie tego snu praktycznie nie śpimy, bo nasz organizm stale się wybudza, to nawet nie nazywa się wybudza, to się nazywa wzbudza. To znaczy, to jest wybudzenie umysłu, ale my świadomie tego nie odczuwamy, że my się obudziliśmy. Tylko nasz umysł z fazy snu przechodzi do fazy czuwania bez naszej świadomości. Czyli my tak naprawdę nie śpimy w czasie nocy. No i wtedy jesteśmy zmęczeni w ciągu dnia i staramy się pokładać i nam się wydaje, ciągle śpię, tak? Ale w nocy się nie wyspałem. To oczywiście trzeba wszystko zdiagnozować, rozróżnić prawdziwe hipersomnie od takich fałszywych hipersomni związanych z tego, że nasz sen nie jest odpowiednio wydajny.
1: Panie doktorze, używki a sen, papierosy, alkohol, narkotyki, w jaki sposób i dlaczego mają one zły wpływ na nasz sen? Poznałem w swoim życiu, mogę się przyznać, kilka osób, które piły alkohol w większej ilości nawet, tylko po to, żeby szybko i sprawnie zasnąć. Droga donikąd?
0: Tak, no droga donikąd podobnie jak z lekami, bo na te same receptory działają leki nasenne i działa alkohol. Czyli receptory, które stymulują zaśnięcie. Rzeczywiście szybciej się zasypia, ale ten sen jest płytki, przerywany i nie jest wydajny. A więc jest to fałszywy sen i oczywiście może to prowadzić do uzależnienia, co ma inne konsekwencje zdrowotne, wiadomo, wątroba i tak dalej. Także no nie, unikajmy tego. Jeżeli pijemy alkohol dlatego, że nie możemy zasnąć, znaczy mamy problem ze snem, trzeba rozwikłać problem, dlaczego ja nie mogę zasnąć, czy dlaczego mój sen nie jest ciągły, a nie uciekać się do takiej używki, która może spowodować inne poważne konsekwencje zdrowotne.
1: Każda osoba mająca problemy ze snem powinna wykonać jakiś pakiet takich ogólnych badań lekarskich? Jakie to badania?
0: Oczywiście takie podstawowe badania można wykonać, bo tak. Może się okazać, że mamy inny problem somatyczny, tak zwany, czyli po prostu nagle nam chorują nerki, wątroba i tak dalej, a objawia się to złym snem. Ale to łatwo, lekarz rodzinny zleci badania, najczęściej one są prawidłowe. To, co jest ważne, żeby zrobić poziom glukozy, tak? Czy nie mamy już insulinooporności, być może cukrzycy, żeby mierzyć sobie regularnie ciśnienie tętnicze. To, co jest jeszcze istotne, hormony tarczycy. Bardzo częste choroby, czyli albo nadczynność, albo niedoczynność. Niedoczynność będzie powodowała nadmierną senność, ale też rozwój bezdechu sennego. Nadczynność, to, że nie możemy zasnąć, bo ciągle jesteśmy pobudzeni i aktywni. Proste badanie, hormon TSH badamy i wiemy. Także te podstawowe badania muszą być oczywiście wykonane, żeby nie przegapić czegoś ewidentnego, tak? Więc jak najbardziej to na poziomie lekarza rodzinnego. Wszystko jest w porządku w tych badaniach, idziemy krok dalej do specjalisty.
1: Jasna sprawa. Wiadomo, że długotrwały brak snu może doprowadzić człowieka nie tyle do obłędu, ale nawet do śmierci. Choć bezpośrednio, jak czytam, i też natychmiastowe zgony z wyczerpania są niezwykle rzadkie, a skrajne pozbawienie snu wywołuje poważne uszkodzenia w organizmie, tak? Nie tylko w mózgu. Jakie to uszkodzenia? I co w pierwszej kolejności brak snu niszczy po prostu w naszym ciele?
0: To znaczy tak, no to są sytuacje ekstremalne.
1: Ekstremalne, pan redaktor oczywiście.
0: Wspomniał jakieś tortury albo jakieś takie sytuacje, no nie wiem, wojenne i tak dalej. Oczywiście.
1: Challenge, to jest głupota.
0: Żeby narażać swoje zdrowie, właściwie nie wiadomo dlaczego, tak, dla popularności. Wracając do pytania, no po prostu nasz organizm jest kompletnie rozregulowany. Nasza psychika jest no po prostu wykończona totalnie. Reagujemy nieadekwatnie do bodźców, które nas spotykają. Jesteśmy drażliwi, zniechęceni, wszystko nas denerwuje i tak dalej, i tak dalej. Także nasza psychika, no, siada zupełnie, tak?
1: Czyli
0: jesteśmy
1: mózg.
0: Nie do życia. Nasz mózg, tak. Jest nieodpowiednie ilości różnych hormonów w mózgu i tak dalej. W związku z tym, no powinniśmy unikać tego jak najbardziej. Natomiast co jeszcze? Nie mówiąc o takich ekstremalnych sytuacjach, ale w ogóle brak snu, no są badania, które dowodzą tego, że nieodpowiedni sen, brak snu może być przyczyną przyspieszenia czy rozwoju demencji, czyli choroby Alzheimera. I te ciągłe niedotlenienia również przy obturacyjnym bezdechu, ale też sam sen zdrowy też może sprzyjać rozwojowi demencji. Oczywiście my tego nie zauważymy, bo to jest rozciągnięte na lata.
1: Tak.
0: Ale dbając o nasz dobrostan już na emeryturze, dbajmy teraz o nasz sen, prawda? Tak jak dbamy, biorąc leki na cholesterol, prawda, na ciśnienie, dbamy o to, żeby za 10 lat nie mieć zawału, to tak samo dbajmy o sen, żeby no w wieku starszym móc z tymi wnukami poczytać i porobić lekcje, a nie być tylko osobą, którą trzeba się opiekować.
1: I to niech będzie najlepsze przesłanie na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Po prostu dbajmy o sen. I kończymy. Czas odpocząć, panie doktorze.

0: Moim i waszym gościem był dziś doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Rozmawialiśmy o wynikach najnowszych badań na temat jakości snu Polek i Polaków. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas i za spotkanie przy radiowym stole.
1: Bardzo dziękuję.
0: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, między innymi na Spotify i YouTube, ale nie tylko. Jesteśmy w wielu miejscach. Jeśli słuchaliście tej edycji drogowskazów przed snem, no to życzę wam, chyba razem z panem doktorem, prawda?
1: Oczywiście.
0: Długiego, jakościowego i spokojnego snu. Pozdrawiamy. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. Śledczy zapowiadają przesłuchanie kilkudziesięciu osób, w tym prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła 2 śledztwa w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym. Rozdzielono sprawy oszustw finansowych byłego kierownika SOR-u, tego szpitala, Dawida Kacprzyka, oraz kwestię nadzoru nad SOR-em i utworzenie na nim tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
2: Te dwa postępowania są wielowątkowe i będą dotyczyły różnych zachowań, różnych osób. Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. I to słowo kilkudziesięciu to mówimy nie o więcej niż 20, tylko myślę, że mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach.
1: Mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Jak dodał, przesłuchani zostaną lekarze, pracownicy SOR-u oraz przedstawiciele warszawskiego ratusza.
2: Bierzemy pod uwagę, że pan prezydent miasta stołecznego Warszawy będzie przesłuchiwany w charakterze świadka. Nie jestem na tym etapie w stanie wskazać, kiedy to będzie. Natomiast będziemy chcieli uzyskać niezbędne dowody, między innymi z dokumentów, żeby wiedzieć, o co pytać pana prezydenta.
1: Prokuratura zajęła się sprawą Szpitala Południowego po informacjach medialnych. Wynika z nich, że były już członek Koalicji Obywatelskiej i radny warszawskiego Ursusa, Dawid Kacprzyk, zarobił jako lekarz w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych z pracy koordynatora SOR-u Szpitala Południowego na Ursynowie. Miał w nim utworzyć też specjalną ścieżkę VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski powołał nową Radę Nadzorczą Szpitala Południowego. Urząd Gminy Biały Dunajec apeluje do mieszkańców o zgłaszanie zatkanych przepustów i niedrożnych rowów. To właśnie w tej miejscowości doszło do powodzi błyskawicznej. W krótkim czasie na skutek intensywnych opadów deszczu woda spływająca z okolicznych wzgórz zalała ulicę Miłośników Podhala i znajdujące się tam domy. Jeden z budynków został poważnie podmyty przez spływającą wodę. Mieszkańcy mówią, że wszystko działo się błyskawicznie.
3: 20 minut? W domu całe meble, wszystko jest po prostu zalane.
4: Coś nieprawdopodobnego. Niestety są grapy, jak się zbierę to sićko, to idzie w dół, tardzę, bierę.
3: Nie jest po prostu czyszczone kanałki, jak jakieś większe wody, to po prostu tutaj wszystko jest u nas, znajduje się. Wszystko. Ta woda spływa do nas, a jak chcemy coś po prostu, żeby coś zrobili, to mówią, że nie mają pieniędzy.
5: Sytuacja stała się na tyle stabilna, że możemy już podjąć pompowanie z budynków. Nie napływa nam całą ulicą woda. Udało się to przekierować do Dunajca. Umacniamy ten budynek, który został lekko uszkodzony. Pompujemy.
1: Mówi Krzysztof Leja z Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Nawalny deszcz dał się we znaki także w sąsiednim Poroninie. Tam również zalało drogę i prywatne domy, stacje PKP, jak również teren wokół ośrodka zdrowia. Skala jednak była mniejsza niż w Białym Dunajcu. Jesteśmy gotowi na ekstremalną pogodę, zapewnia Straż Pożarna. To początek lata, który już teraz pokazuje swoje burzliwe oblicze. Silny wiatr, burze, susze i pożary, tego spodziewają się strażacy w ciągu najbliższych co najmniej 2 miesięcy. Mają jednak nadzieję, że w te wakacje nie powtórzy się jedna z najbardziej niszczycielskich nawałnic w historii Polski, która 9 lat temu szczególnie mocno dotknęła Kujawy, Pomorze i Bory Tucholskie. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Karol Smarz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy doskonale pamięta nawałnicę, która w 2017 roku nawiedziła przede wszystkim Pomorze, Kujawy i Bory Tucholskie. Zginęło 6 osób, w tym 2 harcerki. Silny wiatr niszczył domy i spowodował ogromne spustoszenie w lasach.
7: Patrząc na tamtą skalę, cały czas musimy zakładać, że takie warunki mogą u nas wystąpić. Pozostajemy w nieustannej gotowości bojowej.
6: Na ekstremalną pogodę przygotowani są też harcerze, zapewnia komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP. Beata Barcińska podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej.
8: Przygotowujemy już nasze dzieci do tego, że jak jest gwizdek, to po prostu w kilka minut wychodzą.
6: Na Kujawach i Pomorzu ZHP zorganizuje ponad 75 form wypoczynku.
1: W wakacje skorzysta z nich około 5000 harcerzy. Nowy dom, nowa szansa dla dzieci. W Łodzi powstał kolejny rodzinny dom dziecka. Placówka przy ulicy Faszynowej jest już gotowa na przyjęcie podopiecznych w ramach pieczy zastępczej. Jeszcze niedawno budynek był w bardzo złym stanie technicznym. Dziś dzięki współpracy miasta, organizacji społecznych i darczyńców stał się miejscem, w którym dzieci

0: znajdą bezpieczny, kochający dom.
1: Ściany były obdrapane, okna były prawie wypadające, podłogi nie było. My do końca nie wiedzieliśmy, czy damy radę ten dom przywrócić. I tak krok po kroku, miesiąc po miesiącu obserwowaliśmy, jak ten dom właśnie zmienia się w taki piękny dom dla dzieci.
0: Mówi Sylwia Dobrzycka, przewodnicząca konsorcjum filantropijnego, główny grantodawca projektu. Teraz zamieszkają tam dzieci, którymi zaopiekuje się rodzina zastępcza. To już, dodam, czwarty rodzinny dom dziecka należący do miasta Łodzi, który zostanie użyczony rodzinie zastępczej.

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.
3: Ruch wraca do normy. W Niemczech przez 2 godziny nie kursowały pociągi. Planów nie zmienia. We wrześniu Andrzej Poczobut znów chce być w Grodnie. Ważył prawie 100 kg w raporcie Stary Sącz i gigantyczny Sum.
4: SK Rock. Raport.
3: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wielka awaria w Niemczech. Wczoraj wieczorem przez 2 godziny nie kursowały pociągi, zarówno dalekobieżne, jak i regionalne, a składy, które były w drodze, zatrzymywano na najbliższych stacjach. Sytuacja była skutkiem awarii systemu łączności cyfrowej. Chodzi o kolejową sieć GSM. Dziś nad ranem prezes operatora niemieckich kolei Deutsche Bahn poinformowała, że ruch pociągów wraca do normy. Trwa ustalanie przyczyn awarii.
4: To jest raport.
3: Szpital Południowy w Warszawie nie zwrócił lekarzowi Dawidowi Kacprzykowi 500 000 zł, przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj przeprowadzili kontrolę poselską w placówce. Były koordynator SOR-u, który wcześniej odesłał pieniądze na konto szpitala, miał je otrzymać z powrotem ze względu na brak możliwości zaksięgowania środków. W poniedziałek taką wersję przedstawił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Konferencji polityków po wizycie w szpitalu wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie sprawdzali politycy na miejscu?
5: Anna Kwiecień, Mateusz Morawiecki i Janusz Cieszyński domagali się wyjaśnień w sprawie rzekomego zwrotu środków lekarzowi. Od zarządu placówki usłyszeli, że pieniądze nie zostały odesłane, są na koncie szpitala i lada chwila będą zaksięgowane. To sprzeczne z tym, co mówią w tej sprawie śledczy.
6: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
5: Mówił były wiceszef resortu zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, który uczestniczył w kontroli poselskiej. W placówce cały czas trwa też kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. 2 śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu wszczęła też prokuratura okręgowa w Warszawie.
3: A politycy PiS zapowiadają, że w przyszłym tygodniu przeprowadzą kolejną swoją kontrolę w placówce. Planów nie zmienia, we wrześniu znów chce być w Grodnie. Ponad 5 lat był więziony w białoruskim łagrze, z czego 5,5 roku przesiedział w karcerze. Andrzej Poczobut, opozycyjny dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, zapowiedział powrót za naszą wschodnią granicę. Czy nie boi się represji ze strony reżimu Łukaszenki? Nelson Mandela siedział dłużej, powiedział w rozmowie z Grzegorzem Mnichiem.
7: Mówi się o 13 września, chce pan tam wrócić?
8: Tak.
7: W paszczę lwa.
8: Ja tak nie traktuję tego, ja traktuję, że chcę wrócić do domu. Na pewno dla żony to jest trudne i rodzina wolałaby, żebym ja został w Polsce.
7: Zawsze jest to zagrożenie, że można stracić życie, nie tylko wolność.
8: Że oczywiście, że taka możliwość jest.
7: 5 lat w łagrze białoruskim. Czy pan się zmienił? Czy coś w panu się zmieniło?
8: Swoich poglądów w żadnej kwestii nie zmieniłem. To więzienie jednak odcisnęło na mnie. Maksymalnie wzmocniło podejrzliwość.
7: Czy w łagrze miał pan dostęp do informacji, prasy, internetu, czegokolwiek?
8: W bardzo ograniczonym zasięgu. Było państwowe radio.
3: Andrzej Poczobut od miesiąca jest na wolności w parlamencie. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Miał ponad 230 cm długości i ważył prawie 100 kg. Gigantycznego suma na stawach w Starym Sączu złowił pan Arek. Zanim ryba trafiła na brzeg, musiał się z nią mocno siłować.
9: Hol trwało około 40 minut. Holowałem go blisko 400 metrów do brzegu. Po dokładnych wymiarach sum mierzył 236 cm. No i tak szacowana waga około 90 kg mógł mieć. Ciężko było, no jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony.
3: Dodajmy, że gigantyczny sum trafił z powrotem do stawu.
10: Mam takie powiedzenie, że szczupak jest król wód, tak jak lew jest król dżungli.
0: Pogoda.
11: Proszę Państwa, tak jak zapowiadaliśmy, będzie ciepło, cieplej i jeszcze cieplej. O poranku dzisiaj zdecydowanie temperatury przyjemne, 12, 13, 14. Można to jeszcze jakoś przeżyć, rozchodzić, ale później w ciągu dnia od 23 stopni w Suwałkach, 24 w Olsztynie, 27 w Bydgoszczy, Kielcach i Katowicach, w Warszawie do stopni 28, a w Gorzowie Wielkopolskim 30, w Zielonej Górze 32 stopni w ciągu dnia.
12: Słuchajcie, jest naprawdę grubo. Nawet w Szkocji jest gorąco. Co się tam generalnie nie zdarza?
13: Jest tak grubo, jak grube są dzisiaj twoje korale.
12: Mam grube korale, ale o, ładne, podobają
13: kawał korala.
12: Się.
13: Nie czerwone, tylko czarne, ale no. Okej. Kawał korala. Przytuliłaś kawał. Gdzieś?
12: Przytuliłam, tak. O, oczywiście, że przytuliłam.
13: Dzisiaj o przytulaniu, drodzy Państwo, ale o tym za sekundę.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
11: Co ci się zdarzyło w życiu przytulić? Aśka dziś przytuliła korale od braci Koral.
12: Bardzo nie? Ładnie. Nie, ja przytuliłam rok temu bardzo ładną posadkę. A ty, Aniu, jak co u ciebie w raportach? Mistrzostwa, ale tym razem nie w piłce nożnej, tylko w brydżu, a w roli głównej 94-latka.
16: Niech mnie ktoś przytuli.

0: naprawdę wspaniale jest wstać o 5:30 rano, ale jeszcze wspaniale jest zaraz potem położyć się do łóżka i spać jeszcze 3 godziny.
1: SK Rock.

0: Ja to bym przytuliła taki ciągnik, nie wiem jak wy, ale ja zawsze strasznie chciałam mieć traktor, mówiłam to już wam miliony razy. Jakby ktoś miał do dodania, chętnie przytulę.
1: Słuchaj, w byłej fabryce Ursus teraz buduje się duże osiedle mieszkaniowe, no nie wiem, czy mieszkanie byłoby takim substytutem ciągnika, ale wiesz, no to tak można.
0: Ja mieszkanko też przytulę.
2: Substytutem ciągnika mogą być po prostu warkocze.
1: Dobrze!
0: Dobry jesteś.
1: Dobrze się zaczyna!
0: Zwłaszcza, że dzisiaj mam warkocze.
2: A, widzisz, dzisiaj też mamy dzień przytulania, proszę państwa, i z tej okazji rozmawiamy sobie, a jakże o niezbyt inteligentnym temacie, co zdarzyło wam się w życiu przytulić? Co? Kogo? Dlaczego?
1: Otóż to, bo przytulić w moim slangu to oznacza, że coś, wiesz, zajumać, nie?
0: I mnie nie się zajumać, zdarzyło, nie zajumać? Czekaj, nie, po prostu, wiesz, no to jest trochę tak, że przytulujemy to jakieś tam, wiesz, jak przytulujemy parę groszy. Nie wiem, ciocia ci dała coś, wiesz, nie, że poszedłeś, zarobiłeś, tylko po prostu, wiesz, no udało mi się coś przytulić.
1: No dobra, to cofam, bo chciałem opowiedzieć o resorku kolegi, który przytuliłem, ale w tej sytuacji to nie.
0: A nie, no opowiadaj.
1: Nie,
0: ale
1: za późno.
0: Nie, proszę cię, ale ej.
1: No, no przytuliłem, no. Siedzi we mnie to do dzisiaj, nie? Ale mam nadzieję, że sprawa uległa przedawnieniu, dlatego mówię o tym głośno. W podstawówce to było.
2: Ale wyciągnąłeś go już plecaka z karabkami?
1: Jeszcze nie. Co udało się, drodzy państwo, w życiu przytulić?
3: Co byśmy chcieli przytulić? Ja bym żonę chciał przytulić. Częściej, bo się już rzadko widujemy. Albo żona w pracy, albo ja jestem w pracy i się mało przytulamy.
4: Najlepsza żona, to cudza żona. Już, dziękuję.
5: Eska Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: No a teraz czas na ludzi, którzy przytulali w swoim życiu już takie substancje, proszę państwa, że ich nos wygląda jak odkurzacz.
1: Ale takie sumy też przytulili, że
2: o,
1: daj spokój.
2: To na pewno.
0: A jak się mają? Świetnie jest tym wszystkim. Proszę bardzo, posłuchajcie zresztą The Rolling Stones i In The Stars.

0: Reklama.
1: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
2: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
3: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
4: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
5: No to w czym problem?
4: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
5: No i?
4: No i obawiam się, że nie zdąży.
5: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
6: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
0: Reklama.
8: Eskarok Warszawa.

0: Gest przytulenia wyraża miłość, troskę, wsparcie lub chęć bliskości. W kontekście finansowym przytulić można na przykład kasę, jak czytamy, czyli zdobyć dużą sumę pieniędzy. Często nie do końca w uczciwy sposób, bo przytulić może oznaczać również przywłaszczenie sobie czegoś.
1: Może, albo może właśnie jakoś tak wyszło fuksem, że człowiek po prostu coś przytulił.
0: Ja przytuliłem wczoraj Japonki.
1: O właśnie, widzisz?
2: A, jednak.
1: No, tak.
0: Japonki przytuliłem, para jedna, sztuki dwie, pindzyla, w sklepie na P się zaczyna, a Epko się kończy.
1: Kochane, to twoje dziecko, ale jest naprawdę.
0: Poszło samo. Ale wiecie, w ogóle zastanawiam się, idzie 11-latka kupić coś, dostaje paragon na to coś, później idzie to wymienić albo oddać, bo poszła oddać w jednym sklepie i nabyła drogą kupna w drugim sklepie. Przecież ona nie ma możliwości wykonywania różnego rodzaju czynności prawnych, innymi słowy nie powinna zostać obsłużona. No.
1: To prawda, ale poczekaj, przyszło coś innego do głowy. Oddała droższe,
0: tak.
1: Kupiła tańsze, czyli jej się różnica przytuliła.
0: Mądra dziewczynka.
2: Mi się nie podobało widocznie. Proszę Państwa, czasami też wszystko zależy od tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Zimą na przykład chętniej przytulamy kaloryfer. Latem raczej będziemy sięgali po klimatyzator.
0: To prawda. Co Państwu zdarzyło się przytulić?
3: Pamiętam, jak dawno, dawno temu, jak zaczynałem jeszcze jeździć samochodem, przytuliłem felgę krawężnikiem. Ależ mnie to bolało. Ależ to była ujma na honorze. Ależ to po prostu przeżywałem chyba przez następne 2 tygodnie.
0: Aluminiowa czy stalowa? O to jest pytanie.
2: Stalowa, lowa.
4: Poranne 6 na 9 w SCRO.
0: A mi szklana rurka pękła.

kuleczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej, jak mnie otworzysz, to się dowiesz.

0: a nie za państwa kasę, a za naszą kasę. Dziś wieczorem będziecie mogli się tu spotkać z Krzyszkiem Sokołowskim. Skądinąd wiadomo mi, że będzie miał całkiem przyjemne towarzystwo, bo odwiedza go zespół, który składa się z 4 pięknych niewiast. Jeżeli przyjdą tu wszystkie i jeszcze dojdzie Klaudia, to będzie ich 5, więc będzie się działo. A już teraz Ania Kruszyńska w raporcie Eski Rok.
1: Czyli 6.
2: Autopromocja.
3: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
4: Na pielgrzymki chodzi.
3: Tak, tak, proszę panią. Cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
5: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Esce Rok gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w Esce Rok. Autopromocja.
8: Esce Rok. Raport.
9: 6.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Ewakuacja zakończona, chodzi o komendę powiatową policji w Iławie. Wczoraj wieczorem do budynku przyszła kobieta z paczką. Poinformowała, że otrzymała tę przesyłkę, chociaż jej nie zamawiała. Podczas przekazywania paczki policjantowi doszło do jej rozstrzelnienia. Na zewnątrz wydobyła się substancja, która oparzyła policjanta w twarz. Na miejsce wezwano straż pożarną i policyjnych pirotechników. Wykluczono występowanie ryzyka skażenia czy zagrożenia pirotechnicznego. Policja nie poinformowała jeszcze, jaką substancję zawierała paczka. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zawiadamia prokuraturę. To reakcja na wywiad w Kanale Zero. Udzielił go dr Emil Jędrzejewski, sygnalista ze Szpitala Południowego. W wywiadzie twierdził m.in., że na SOR-ze procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań. W niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Jego zdaniem miało też dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej.
8: To jest raport.
9: Uniwersytet Jagielloński dogania Uniwersytet Warszawski. W opublikowanym właśnie tegorocznym rankingu perspektywy obie uczelnie zajęły pierwsze miejsce. Jak podkreśla rektor UW profesor Alojzy Nowak, z UJ-em konkurujemy, ale też blisko współpracujemy.
10: Próbujemy tworzyć takie projekty również razem międzynarodowe, żeby ta pozycja polskich uniwersytetów, polskich uczelni wzrosła także za granicą.
9: A trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu perspektywy zajęła Politechnika Warszawska.
8: Esce Rok. Sport.
9: Cristiano Ronaldo odpowiedział na sygnały, na głosy krytyków. Doświadczony Portugalczyk poprowadził swoją reprezentację do zwycięstwa 5-0 nad Uzbekistanem w swoim drugim meczu na Mundialu. Ronaldo popisał się dubletem i został jedynym piłkarzem, który zdobył gola na 6 Mistrzostwach Świata. Portugalia przedłużyła więc szansę na awans, podobnie jak Chorwacja, która wygrała 1-0 z Panamą. Zaskoczyła Anglia, która tylko bezbramkowo zremisowała z Ganą. Najlepszy koszykarz finałów Orlen Basket Ligi Andrzej Pluta przenosi się do Hiszpanii. Jeden z liderów Legii w ostatnim sezonie będzie grał w zespole Basket Girona.
7: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: Drodzy Państwo, mamy dzień przytulania, dlatego przytulcie kolejną ciekawostkę od nas. Joanno, proszę.
1: Tak, i mało tego, przytulcie tych, którzy potrzebują się wypłakać. Wyobraźcie sobie, że w Tokio działa kawiarnia, która ma właśnie na celu doprowadzać gości do łez. Jak oni to robią? Robią to tak, że wyświetlają bardzo wzruszające filmy i bardzo wzruszające historie, a potem specjalnie wyselekcjonowani pracownicy oferują płaczącym wsparcie emocjonalne, więc pewnie też ich przytulają. O co tu w tym wszystkim chodzi? Pomysł jest częścią japońskiego trendu ryukatsu, który zakłada, że płacz pomaga uwolnić się od stresu.
2: Ale słuchajcie, ten trend jest w Polsce znany już od wielu lat, tylko zamiast do restauracji czy do kawiarni chodzi się do pracy.
3: 6 na 9 w Esterok. Reklama.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej, odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Empik Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
6: Reklama.

0: Przytulić zwierzęta można przytulić, przedmioty można przytulić, można też przytulić samego siebie. Taka praktyka polega na skrzyżowaniu ramion i objęciu się nimi. To świetny sposób na szybkie uspokojenie układu nerwowego. W trudnych chwilach, czyli w robocie, musielibyśmy siedzieć tak przytuleni bez przerwy.
1: Ja tak się przytulam, jak jestem obrażony na kogoś. Nie będę robił!
2: Ale to bardzo ładnie wygląda, jak człowiek się sam przytula. Wiecie, co można jeszcze przytulić? Ja przytuliłam kiedyś od kumpla samochód. Jego własny samochód, jak wiadomo, Jeepa, którego uwielbiam, Wranglera, którego miał, którego nie używał wyłącznie do offroadu i mówi sobie: Ziętara, nie mam garażu, nie mam gdzie tego Wranglera trzymać. Ja wie, ale ja mam, świetnie to się składa. Za 2 lata jeździłam nim po prostu na wszystkie możliwe sposoby, a on go ode mnie pobierał tylko wtedy, kiedy jechał na offroad.
1: Aśka, mogę pożyczyć swój samochód? Ktoś tak później dzwoni.
0: Drodzy Państwo, przytulmy coś, co przytulić wielu z nas chciałoby bardzo chętnie.
3: Jak chodzi o to przytulanie, to ja taki dzieciak dalej jestem. Ponad 4 dychy na grzbiecie, ja dalej uwielbiam przytulać się do piersi. Ale oczywiście jak wszyscy też uwielbiam przytulić parę złotych.
1: No to jak pan Kukiz. Przytulił się do piersi
0: i do paru złotych.
1: Tak było.
4: 6 na 9.

0: pozytywnym aspektem przytulania jest, że ja już w piątek przytulę jakąś grubszą wypłatę.
1: Od nędzy do pieniędzy.
2: Pieniądze to nie wszystko.
3: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No to przeglądamy tabloidy, ja mam coś a propos przytulania. Chcesz zostać nowym partnerem Dody? Piosenkarka ma swoje wymagania. Chciałabym, żeby zarabiał tyle samo, co ja. Ile konkretnie? No, ja myślę, że akurat tyle, to każdy chciałby przytulić.
2: U mnie Cekinowa Zendaya i Tom Holland pozują na tle rzymskiej panoramy. Ja jestem patriotą, proszę państwa, więc przytulam się tylko do panoramy racławickiej, ewentualnie do tej o 18 w TVP2.
3: Zamiast mundialu rajskie wakacje, tak urlopują polscy piłkarze. Malediwy, Turcja, Bora Bora. Za to na mundialu są komentatorzy Laskowski, Iwański, Borek Borek.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentu.

0: Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
2: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: lipca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
2: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Janko Łapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na chjanki.pl.
3: Reklama.
4: SK Rock Warszawa.
5: Nie przyjedzie do Gdańska. Czwartkowa konferencja odbudowy Ukrainy bez Zełenskiego. W raporcie Rada Warszawy jutro głosowanie w sprawie absolutorium dla Trzaskowskiego. Ma 94 lata i wciąż jest aktywna. Na koniec Danuta Skonieczna, nestorka brydża sportowego.
6: SK Rock. Raport.
5: 7.1. Anna Kruszyńska, zapraszam. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle mamy ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Czy ta sprawa zaważyła?
7: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Strona ukraińska długo zwlekała z decyzją w sprawie konferencji. Ostatecznie na czele delegacji stanie premier Julia Swrydenko. Ruch Wołodymyra Zełenskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
7: Jest też komentarz ze strony Kancelarii Prezydenta. Zdaniem szefa Biura Polityki Międzynarodowej, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył polskiego premiera, bo jak zaznacza Marcin Przydacz, obaj politycy podpisywali zaproszenia, obaj mieli być gospodarzami i obaj mieli przyjmować gości.
5: A dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku jutro.
6: To jest raport.
5: Nożownik ze świętokrzyskiej Mierzawy został przesłuchany i usłyszał zarzuty. 49-letni Dariusz R. odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej. Grozi mu dożywocie, a szczegóły zna Weronika Wawrzczyk.
9: To był prawdziwy atak furii. Oprawca ruszył za żoną, która schroniła się u rodziców. Gdy teść bronił córki, napastnik zadał mu śmiertelne ciosy. Szczegóły zdradza Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
10: Podejrzany oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się. Odnosząc się do zarzutu, nie przedstawił okoliczności.
9: Z naszych ustaleń wynika, że Dariusz R. przyjmował leki psychotropowy. Po ataku uciekł, a mundurowi ujęli go dopiero po kilkudniowej obławie. To jednak nie koniec pracy śledczych. O tym Zbigniew Nowak, komendant główny świętokrzyskiej policji.
11: Głównie czynności procesowe pod nadzorem prokuratury rejonowej.
9: Obława za sprawcą zakończyła się w poniedziałek około południa.
5: A podejrzany to były policjant. Służył 16 lat. Odszedł ze służby w stopniu młodszego aspiranta na początku 2023 roku. Jutro sądny dzień dla Rafała Trzaskowskiego. Rada Warszawy zagłosuje w sprawie absolutorium dla prezydenta stolicy i już wiadomo, że przeciw będą radni lewicy. Taką decyzję podjął warszawski zarząd partii. Głównie chodzi o aferę w Szpitalu Południowym, ale nie tylko.
12: Miasto to jest o wiele więcej niż reprezentacyjne centrum i tutaj jednak różne rzeczy się nie dzieją tak, jak miało się dziać zgodnie z zapowiedziami.
5: Mówi Agata Diduszko-Zyglewska, radna miasta Lewicy. O przegłosowanie absolutorium nie obawiają się jednak politycy Koalicji Obywatelskiej. Jak podkreśla radny Sławomir Potapowicz, dla wyniku głosowania deklaracja Lewicy nie ma większego znaczenia.
13: Ponieważ klub Koalicji Obywatelskiej ma w tej chwili w Radzie 36 osób, do większości potrzebnych jest ponad 30 głosów, w związku z tym ta większość jest gwarantowana.
5: Głosowanie odbędzie się jutro, wtedy też na sesji Rady Warszawy dojdzie do debaty w sprawie sytuacji w Szpitalu Południowym.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Na koniec nestorka brydża sportowego. Mowa o Danucie Skoniecznej z Białej Podlaskiej, która ma 94 lata i wciąż jest aktywna. Ostatnio brała udział w Mistrzostwach Polski w brydżu. Pani Danuta od kilkudziesięciu lat gra w bialskim teamie i jak sama podkreśla, prawdopodobnie dzięki brydżowi jej głowa jest nadal sprawna.
14: Od młodości tak jakoś grałam. Do tej pory gram.
3: poruszać się nie mogę chodzić, nie mogę nawet w ręku trzymać kart, ale głowa jest w porządku.
5: Brydżystka ma na koncie niezliczoną liczbę zwycięstw i kolekcję pucharów. Teraz ustępuje młodszym od czasu do czasu, pokazując, że nadal jest w stanie wygrywać.
14: Graliśmy uczciwie, to oszukiwałeś, ja oszukiwałem, wygrał lepszy.
15: Pogoda.
16: Dzisiaj, proszę Państwa, celebrujemy też Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji. Więc jeśli ktoś zapyta, czy dzisiaj będzie gorąco, powiem, domyśl się.
17: Wy jesteście po prostu naprawdę.
18: Wojtek, a ty masz szczęście, powiedz,
17: naprawdę.
18: Raczej w karty, czy raczej w miłości?
16: Domyśl się.
18: Kończymy.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: 6 na 9.
21: 6 na 9.
20: Dziennikarska Olszewski. Góralski od 6 do 9 w ESCRO.
18: Wiemy, do kogo na pewno Wojtek się dzisiaj nie przyda.
17: No właśnie chciałam powiedzieć, że ja wam serdecznie życzę, żeby po tym wszystkim, co wy tu opowiadacie, żony jeszcze chciały was przytulać.
16: Co zdarzyło wam się w życiu przytulić? W tej godzinie będzie można przytulić się do biletów na Colors of Ostrava. Ostrava.sk.pl, tam proszę zaglądać.
18: Ania o planach wakacyjnych opowie w kolejnym raporcie.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Ja tak sobie myślę, że ja może bardzo chętnie wreszcie przytuliłabym jakąś wygraną w lotto.
1: Jest to jakiś pomysł, trzeba tylko grać i wygrywać.
0: No ja gram, ale jakoś jeszcze nie wygrywam.
2: Słuchajcie, ja oczywiście wiemy doskonale, że bardziej prawdopodobne jest to, że trafi w nas piorun, niż wygramy w lotto. Bo tak mówią statystyki, ale generalnie jest też taki człowiek na świecie, ja nie wiem, czy on jeszcze żyje, czy nie, który 7 razy został trafiony piorunem. No to dlaczego by 7 razy nie wygrać, nie?
0: Ale słuchajcie, są tacy ludzie, którzy właśnie w różnych loteriach na świecie wygrywali po kilka razy. I rzeczywiście nawet byli poddawani kontroli. Okazało się, że to był czysty przypadek.
1: Nie, no na pewno. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o tym, co zdarzyło Wam się w życiu przytulić, ponieważ mamy tak zwany dzień przytulania w kalendarzu świąt nietypowych.
2: Ale że nie znali tych cyfr i liczb?
3: Budzenie prosto w temacie dnia. Historyjka z wczoraj. Moja kochana Granda, którą zrobiłem sobie na wyprawówkę. Wczoraj wracając z pracy, w połowie drogi mi się zagotowała maska do góry. Olej w układzie wody, w układzie chłodzenia. Tragedia. Pani Asia pewnie mnie zrozumie. Te dwa ancymonki pewnie wyśmieją. A niech mnie ktoś przytuli.
1: No mechanik pana przytuli.
0: O, ja przytulam.
4: 6/9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Przytulił pan Złomka, to tak niestety jest.
0: Przestań. Trzeba się przytulać, tak jak w objęciach. Artur Jerojek, proszę.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i

0: Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
1: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Kukauwer, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii Neuro Adapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.
6: Reklama.
7: SK Rock Warszawa.

0: Criminals i powiem szczerze, że przytuliłbym się do was na festiwalu w Ostrawie. Oj cholera, bardzo, bardzo bym przytulił tam miejscóweczkę z wami.
1: Ja chciałam powiedzieć, że u nas nie wygrywa się nic przypadkiem. U nas się wygrywa, jak się gra. A trzeba co zrobić, drogi Wojtku, żeby przytulić bilety na Ostrawę?
2: Wklikać sobie w Google, czy też w jakiejkolwiek wyszukiwarce państwo macie ostrawa.skrok.pl, odpowiedzieć na pytanie, z kim, dlaczego chcielibyście polecieć na festiwal do Ostrawy, ale muszę rozczarować, przytulić to państwo będziecie się mogli co najwyżej do Dawida, bo on będzie na miejscu, ale zapewniamy, jest to naprawdę bardzo przyjemna postać, mięciutki w dotyku i na pewno chętnie się z państwem
3: przytuli. Taki trochę, ci powiem szczerze, jak tak go mocno przytulisz.
2: A to w Paryżu to już był ten etap.
1: Przytulali się, słyszałeś, to po prostu teraz wszystko wyszło na jaw.
3: Dobra, cofam.
4: 6 na 9 w Estero.
3: Będziemy odzwaniać jeszcze dzisiaj.

0: 7.30 na zegarach, czyli czas już na raport. I Ania Kruszyńska, proszę.
1: SK Rock. Raport.
2: A na początek tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Nekli w Wielkopolsce. Wczoraj około 21 osobówka zderzyła się z drezyną. Zginęła jedna osoba. To 31-letni kierowca auta. Przyczynę wypadku wyjaśnia powołana do tego komisja. Teraz utrudnienia na autostradzie A2 za Poznaniem w kierunku Świecka. Na wysokości Gołusek doszło do pożaru ciężarówki przewożącej plastikowe naczynia. Poszkodowany kierowca trafił do szpitala. Na miejscu pracują strażacy.
1: To jest raport.
2: 43-latek podejrzany o kradzieżę włamał się do mieszkania i lokalu gastronomicznego w Jeleniej Górze. Jego łupem padły pieniądze i sprzęt elektroniczny. Odpowie teraz za kradzież w dyskoncie. Gdy mężczyzna został zatrzymany przez jeleniogórskich mundurowych, okazało się, że jest poszukiwany i w dodatku działa w warunkach recydywy.
3: Czyli powrotu do przestępstwa, co może skutkować zaostrzeniem odpowiedzialności karnej. Za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
2: Mówi Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji. 43-latek trafił do aresztu.
1: SK Rock Sport.
2: Kolumbia może już cieszyć się z awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Jej piłkarze wygrali 1-0 z Demokratyczną Republiką Konga. Mają już 6 punktów i są pewni gry w 1/16 finału. Był to ostatni mecz drugiej serii gier w fazie grupowej. Dziś ruszy ostatnia kolejka, a oba spotkania w każdej z grup będą odbywały się o tej samej porze. Iga Świątek zacznie dziś grę na trawiastej nawierzchni. Polska tenisistka wystąpi w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w niemieckim Bad Homburg. Jest w nim rozstawiona z jedynką. Jej pierwszą rywalką będzie Emma Navarro, a mecz powinien zacząć się około 15:30.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6.

0: pracowała kiedyś, potrzebuje 4 przytuleń dziennie, by przeżyć, 8 przytuleń, żeby zachować zdrowie i 12 przytuleń, żeby się rozwijać, więc musimy się częściej przytulać, chłopaki.
1: No to prawda, a propos przytulania właśnie, to można tak na powitanie, na pożegnanie, na pocieszenie i można też na łyżeczkę. To jest dobre, kiedy leży się w łóżku, idealne do relaksu, a resztę sobie doczytajcie.
2: Na powitanie, na pożegnanie, na łyżeczkę. Od razu do obiadu przechodzi.
1: A państwo, kiedy w jakich sytuacjach się przytulacie?
3: Chciałem wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie faktem, że wszyscy przytulaliby się do pieniędzy. Skala materializmu, jaka panuje wśród słuchaczy, jest wręcz zatrważająca. Ja natomiast przytuliłbym, nie wiem, długopis, eskirok, smyczkę eskirok. Ja jestem prosty chłopak, niewiele mi do szczęścia potrzeba.
0: No ale smyczki nie da się na łyżeczkę.
2: No jak owiniesz odpowiedzieć, no to i się da. Ale proszę państwa, bo mówicie o przytulaniu do pieniędzy, a można też przytulać się tak naprawdę do czegoś, co sprawia, że z tych pieniędzy musimy się, no niestety, wyswobodzić.
4: Cześć, w temacie dnia. Ja no niestety ostatnio przytuliłam mandat 500 zł i 15 punktów. Ała!
5: Mandat! Mandat!
6: 6 na 9. STO. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
9: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
10: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
11: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
10: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
12: Sali się nie poddają!
13: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
10: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
14: Ogień zszedł z boczem góry.
10: Awatar, ogień i popiół.
13: Stajemy do walki!
10: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
16: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
17: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
16: Zaraz wszystko wyjaśnię.
18: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: najdroższego sera świata. Powstający w północnej Serbii ser Pule kosztuje, siedzicie?
1: Dawaj.
0: Siedzicie, zapnijcie pasy. 1000 euro za kilogram. 1000 euro, czyli no, ponad 4000 zł. Pule nie jest intensywny ani ostry, lecz bardzo delikatny, lekko kruchy i subtelnie orzechowy. Fanem sera jest Novak Djokovic, a cena bierze się ze sposobu produkcji i pozyskiwania mleka. No a więc z czego robi się pule teraz? Uwaga, produkowany jest z mleka bałkańskich osłów, które żyją w specjalnym rezerwacie przyrody Zasawica. Zwierzęta są dojone tylko ręcznie, co zwiększa koszty produkcji, a kiedy sera jest mało, cena potrafi wzrosnąć pięciokrotnie. Ser z osła.
1: Czyli najpierw dają osły, a później doją klientów.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
1: I a propos osłów...
3: Niech mnie ktoś przytuli.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Roxana Węgiel wraca do afery z księdzem i się tłumaczy. I mówi, w kościele nie ma czegoś takiego jak cennik. To prawda, tam jest co łaska, nie mniej niż...
2: Słuchajcie, ja mam za to jakąś łamigłówkę, więc pomóżcie. Bianca Cenzori kopiuje Kim Kardashian, a Angelina Cenzori kopiuje Biankę Cenzori. Ja z tego więc nie kłam, czyli są wszystkie trzy takie same?
1: Biedny Hamilton, jak on sobie poradzi?
3: No właśnie. Drodzy Państwo, niewiele brakowało, a Zenek Martyniuk wybrałby zupełnie inny zawód. Zawód. Mógł zostać ekonomistą. No i dotarliśmy do nagrań z rozmowy wstępnej, na której to rozmowie przekonuje go żona, żeby jednak zawodu ekonomisty nie wybierał, bo to nie jest najlepszy zawód.
4: Zenek, to nie ten.
5: A który?

0: że pracę, zawód, mógł zostać ekonomistą. No i dotarliśmy do nagrań z rozmowy wstępnej, na której to rozmowie przekonuje go żona, żeby jednak zawodu ekonomisty nie wybierał, bo to nie jest najlepszy zawód.
1: Ziemek, to nie ten.
2: A który?

0: jest jakaś porażka.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
3: Czerwiec.
2: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
3: Lipiec.
2: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Education. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
3: Sierpień.
2: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
3: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
2: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługa.

0: Kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Reklama.

0: SKROK Warszawa.
1: W Gdańsku konferencja z udziałem ukraińskiej premier. Za chwilę komentarz. W raporcie odprawa w RCB służby w gotowości przed falą upałów. Większość planuje wyjazd. Na koniec sprawdzimy plany wakacyjne Polaków.
2: SKROK. Raport.
1: 8:01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Premier mówi o geście deeskalacji ze strony Ukrainy, a Kijów o swoim pragmatycznym podejściu. To najnowsze komentarze w sprawie zapowiadanej obecności premier Julii Sfirydenko w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Ta jutro rusza w Gdańsku. W wydarzeniu nie weźmie udział prezydent Wołodymyr Zełenski. Donald Tusk podkreślił, że jest w stałym kontakcie z premier Ukrainy.
3: Więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć i traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
1: Przyjazd premier Sfirydenko do Gdańska komentuje też ukraińska dyplomacja. Decyzja jest w pełni uzasadniona. Ma ona na celu zapewnienie, że konferencja odbędzie się w pragmatycznych, ekonomicznych i poprawnych ramach, bez nadmiernego upolitycznienia i skandali. Mówił rzecznik ukraińskiego MSZ. W konferencji miał wziąć udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zrezygnował jednak po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego. Poszło o decyzję o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA.
2: To jest raport.
1: 27-latek przyznał się do rzucenia swoim 6-miesięcznym dzieckiem. Są nowe informacje od śledczych po dramatycznych wydarzeniach w powiecie augustowskim. Mężczyzna zeznał, że chciał uciszyć niemowlę.
4: Złożył wyjaśnienia, z których wynika, że w jego subiektywnej ocenie swojego czynu dokonał, aby uciszyć płaczące dziecko.
1: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel. Dziecko nadal przebywa w szpitalu w ciężkim stanie. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu dożywocie. Służby w gotowości przed falą upałów. To informacja po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Do Polski nadciągają wysokie temperatury. Od jutra do soboty w niektórych regionach termometry mogą pokazać blisko 40 stopni. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Gdzie i kiedy będzie najcieplej?
5: W zachodniej części kraju, dla Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, synoptycy szykują ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Najcieplejsza i to w całym kraju będzie niedziela, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
6: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
5: Podczas upałów należy ograniczyć przebywanie na słońcu, a w samochodach nie wolno zostawiać samych dzieci ani zwierząt, dodaje Karol Kiłek z warmińsko-mazurskiej policji.
7: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności.
5: Służby są gotowe do działania i wyczulone na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Prawie 3/4 Polaków planuje jechać na wakacje, a ponad połowa badanych decyduje się na wypoczynek w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl. A szczegóły zna Krzysztof Płowecki.
8: W tym roku co najmniej raz latem chce wyjechać 74% badanych Polaków, a kolejne 5% planuje jednodniowe wycieczki. Urlopu nie przewiduje 12% osób, a 9% jeszcze nie zdecydowało. Niezmiennie utrzymuje się trend krótkich pobytów, mówi mi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
9: Pomiędzy 4 a 6 noclegów, czyli tak do tygodnia. Natomiast no, takim królem tych wyjazdów, kierunków jest morze, co jest zrozumiałe z racji na klimat, ale drugie miejsce to góry, pewnie zwolennicy wycieczek pieszych chętnie wyjeżdżają właśnie w góry.
8: Według badania koszt wyjazdu w tym roku na jedną osobę wyniesie od 1000 do 2000 zł.
10: Polskie morze, oblegane przez turystów.
11: Polskie morze jest przepiękne.
12: Ja uważam, że Polska to jest najładniejszy kraj, no i nigdzie się nie wybieram.
13: Nic nie jest gorsze od wakacji za granicą.

0: Pogoda.
1: A ta sonda na koniec to ze złotych czasów telewizji polskiej. Nic nie jest gorsze od wakacji za granicą. No ale co, źle powiedzieli? Proszę.
2: Powiem ci tak, jak pamiętam twoje wakacje, Wojtku, nad Polskim Morzem w zeszłym roku, to śmiem się nie zgodzić.
1: Spokojnie, w zeszłym roku rzeczywiście może gorąco nie było, te 13 stopni w deszczu to urocze wakacje, ale proszę państwa, jeżeli ktoś się wybierze na urlop, na przykład w tym tygodniu, tak jak już Ania przed chwilą zapowiadała, to spokojnie, myślę, że na chodniku we Władysławowie można jajecznicę będzie smażyć.
3: To ładne. Drodzy państwo, bo dzisiaj też zerkamy do kartki z kalendarza, mamy przecież mundial, on sobie trwa w 2021 roku, 24 czerwca, to było UEFA poinformowała, że nie będzie już tej takiej zasady bramki liczonej na wyjeździe podwójnie. I szkoda, no, bo moim zdaniem wtedy skończyły się czasy...
4: Golaso! Golaso! Golaso! Golaso! Golaso!
5: Słuchacie Eskirok.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: 6 na 9. Na 9. Zientarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
2: To ja nawet ja znam to golaso, golaso. Ktoś mi to kiedyś puścił, jak powiedziałam, że lubię plaże dla nudystów.
3: No dokładnie, a golaso to gol strzelony na wyjeździe, bo teraz zwykły gol na wyjeździe po prostu to gol.
1: Ach, nie wiedziałem. Co zdarzyło wam się w życiu przytulić? O tym dziś rozmawiamy.

0: Ja przytuliłam tych wspaniałych dzieci. Jedno już ma 25 lat, drugie 23, a trzecie jeszcze daje się przytulać, chociaż ma 15 lat.
1: Także gdy nie ma dzieci, bo wyjadą na wakacje, to ich przytulać owszem nie można, ale wtedy jest jakoś tak jakby...
2: No, przez to nie, bo po prostu sami wiecie, że ja moją córkę to mogę przytulać w kółko i na okrągło, ale nie bardzo mi to wychodzi, bo jest w Edynburgu, więc to nie jest takie proste, więc jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik, już niedługo znowu ją przytulę.
1: No widzisz, to ja mam zupełnie inaczej, bo ja jeszcze tylko do soboty, nie mogę się doczekać tej soboty, pakujemy do autokaru, hasta la vista.
3: I gdy nie ma dzieci wtedy?
1: Otóż to!
3: Kądziu będzie niegrzeczny.
1: Na łyżeczkę!
3: Proszę Państwa, bo kądziu lubi gotować, więc chodzi o to, że będzie po prostu gotował tą łyżeczką. Dzisiaj pytamy, co w życiu zdarzyło Wam się przytulić i proszę bardzo.
4: Dygresja a propos przytulania. Tak, 8 razy jest, aby było mi nam miło, trzeba razy się przytulić, ale jak to było w memie, analogicznie wystarczy jednej osobie za przeproszeniem i będzie ten sam efekt. Popatrz na kolegę z pracy i zastanów się.
5: Pridać mogę dać.
6: Też pridać mogę dać.
7: Poranne 6 na 9. W SCRO ten kawałek dobrze rokuje.
3: No tak patrzymy z Aśką na kolegę z pracy.
1: No.
2: Tak? No.
1: Ale zobacz, z drugiej strony taką facjatę piękną popsuć, no gdzie? Wojtusia w życiu. No, kwiatkiem nawet nie. No chyba że. Foo Fighters, drodzy Państwo.
2: Mogę zwalić.
1: Nie kaszlemy. Unconditional.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
7: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
8: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
7: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
9: Sali się nie poddają!
10: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
7: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
11: Ogień zszedł z boczem góry.
7: Awatar, ogień i popiół.
12: Stajemy do walki!
7: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Ten moment, w którym dzwonimy do jednego ze słuchaczy, do jednej ze słuchaczek, zaraz się dowiemy, który wybiera się do Ostrawy. Znaczy zaraz się okaże, że się wybiera.
1: No, między 15 a 18 lipca, dobrze mówię, mówię. W Ostrawie miejmy nadzieję, że zabierzemy kogoś, kto się tam dogada.
2: Halo?
0: Dzień dobry, czy to Ahoj. Piotr?
2: Ahoj!
1: Dobry den!
2: Dobry den!
1: Umiemy!
2: Jak już mówiłem, moja żona jest w to lepsza, bo studiowała czeską, dlatego wyjazd do Ostrawy to na pewno tam by się lepiej odnalazła niż ja w tym pięknym czeskim.
3: Słuchaj, co studiowała,
2: języku.
3: Przepraszam?
2: Bohemistykę, czyli czeską. W Toruniu jest taki wydział, rzeczywiście.
1: No, czyli czeski, ale też i literatura, i chyba może być też tłumaczem po takiej bohemistyce, nie?
0: My skądzie myśleliśmy, że to chodzi o Bohemian Rhapsody.
3: Dokładnie, myśleliśmy, że pogadamy o muzyce Queen, a okazuje się, że niekoniecznie. No. Będziemy sobie radzić Queenem w inny sposób już za chwilę, ale to muzycznie na antoniewski rok. Najpierw, Piotrze Łotrze, musimy ustalić parę rzeczy. Jak jest Piotr po czesku?
2: Peter.
1: Peter! No właśnie.
0: A Klepiczek jak jest po czesku?
3: Wojtku, tak nie wolno.
1: Zostawcie knedliczki po prostu dla siebie. Słuchaj, jeżeli cię wyślemy z żoną, to rozumiem, że w razie czego naszej ekipie będziesz w stanie przetłumaczyć co nieco, jak będzie trzeba się dogadać.
2: Nie, no dokładnie żona przetłumaczy.
1: O to.
0: Masz swoje ulubione słowa po czesku? Znasz jakieś takie, którymi zawsze zażywasz swoich znajomych w towarzystwie?
2: To wiesz co, to musiałbym się chwilę tutaj zatrzymać, ale na przykład kiedyś był słynny napad, czyli drużyna w hokeja, która się składała z Popil, Poruchal, Smutny.
0: No wiem!
2: Jak byli w ataku, no to właśnie to było bardzo interesujące zestawienie tych słów.
0: Tak, mogliśmy nie pytać.
3: Słuchaj, to żebyśmy...
1: Sam chciałeś.
3: Żebyśmy mieli jasność, wybieracie się do Czech.
2: Gratulacje, dzięki wielkie. A jeszcze na to wszystko, słuchajcie, chcę powiedzieć, że mam dzisiaj urodziny, więc to rewelacyjny w ogóle prezent dla mnie.
0: Gratulacje, Skarą, że tak wybraliście.
1: Trzymaj się.
3: No to
1: baw
3: chłopie.
1: Baw się dobrze, bierz żonę.
3: Baw się dobrze.
1: No.
3: Popil.
2: Dzięki wielkie. No.
3: Smutny. No.
4: Dobre rano. Zdrawiam wszystkich posłuchaczy rozhlasu Eskarok.
5: Eskarok.

0: Proszę Państwa, z malutką obsuwą, 8.32 na zegarach, czas na raport Eski Rok. Ania Kruszyńska przed Państwem.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Poważne utrudnienia na pierwszej linii warszawskiego metra. Zamkniętych zostało 10 stacji. Pociągi nie kursują pomiędzy stacjami Kabaty, Politechnika. Uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa i tramwajowa. Systemy alarmowe wykryły w metrze osobę, która nie powinna się tam znaleźć. Teraz Szczecin i kolejny dzień składania wyjaśnień. W Sądzie Okręgowym ruszył proces Dariusza Mateckiego w tak zwanym szczecińskim wątku Funduszu Sprawiedliwości. Jest on oskarżony o popełnienie 6 przestępstw, w tym przewłaszczenie pieniędzy, zawieranie fikcyjnych umów oraz pranie pieniędzy. Oprócz posła PiS na ławie oskarżonych jest jeszcze 7 osób, a do tematu będziemy wracać.
1: To jest raport.
2: Do Polski nadciągają wysokie temperatury. Od jutra do soboty w niektórych regionach termometry mogą pokazać blisko 40 stopni. Jak sobie radzić w takich warunkach?
3: Nosić krótkie ubrania i spodenki, albo jechać nad jezioro.
4: No, wody się napić.
5: Stosownie się ubierać, nosić czapkę z daszkiem.
4: Pić dużo wody, chować się w cieniu i w najgorszy u pana lepiej nie wychodzić z domu.
2: Specjaliści dodają, że należy stosować kremy z filtrem i w miarę możliwości unikać wysiłku fizycznego w najgorętszych godzinach dnia, czyli między 10 a 17.
1: SK Rock Sport.
2: Polscy siatkarze przed własną publicznością zagrają o zapewnienie sobie awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Drugi turniej odbywa się w Gliwicach. Wieczorem zagrają z Belgią, a w kolejnych dniach zmierzą się z Turcją, Niemcami i Argentyną. Na razie drużyna Nikoli Grbicia zajmuje 7 miejsce z bilansem 2 wygranych i 2 porażek. Pewne udziału w 1/16 finału Mistrzostw Świata są już Meksyk, USA, Niemcy, Francja, Norwegia, Argentyna i Kolumbia. Z mundialem pożegnają się na pewno Haiti, Turcja, Tunezja, Jordania i Panama. A dziś ruszy ostatnia kolejka fazy grupowej. O 21:00 Szwajcaria zagra z Kanadą, a Bośnia-Hercegowina z Katarem. O północy Maroko zmierzy się z Haiti, a Szkocja z Brazylią. Natomiast o 3:00 w nocy mecz RPA z Koreą Południową i Czech z Meksykiem.
6: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: I już, drodzy Państwo, powolutku zmierzamy do końca naszego dzisiejszego programu. Będzie po programie, można się przytulać, ale na razie rozmawiamy jeszcze o tym, co byście chętnie przytulili.
1: Dlaczego po programie?
0: A co w programie mam się w czasie
1: dlaczego?
0: Programu?
1: Dlaczego? Nie można, hello. Tak? Nie? No dobra.
0: To jeszcze trzeba chcieć, mieć skin. Tak.
2: Można, tylko na tym polega odpowiedzialność, że później trzeba ponieść tego konsekwencje. I znowu kończy przez tydzień, będzie się z żoną nie odzywał.
0: Przez tydzień?
1: Słyszałeś, ty powiedział, trzeba jeszcze chcieć, on nie chce nas przytulać.
0: No to od czego by to zacząć? Od półtorej bańki?
2: Proszę bardzo.
3: Do tej pory nie zdarzyło mi się jeszcze przytulić, ale bym chciał, tak jak pewien lekarz, półtorej bańki w rok. Miłą chęcią bym taką rzecz przytulił.
2: A to jest strasznie trudne, bo masz jedną bańkę, to można jakoś objąć i tak dalej, a tą drugą trzeba przeciąć na pół.
0: Tak.
1: No poważna sprawa, dlatego już podobno pół oddał.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: To dobry czas na letni remont, bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę, a panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
11: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającym

0: więcej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl. Reklama.
1: SK Rock Warszawa.

0: Ach, dzisiaj o przytulaniu było tyle. Tyle byśmy rzeczy przytulili i tyle pieniędzy byśmy przytulili i siebie byśmy przytulali. Nie, przepraszam, żartowałam. Kondzie jednak nie chciał.
1: No ale my z Aśką możemy, nie ma problemu, nikt nam nie zabroni. Poza moją żoną. Proszę Państwa, co chcielibyście w życiu przytulić albo co Wam już się zdarzyło przytulić?
2: Przytuliłem tyle przypałów, że jeden zaczął mówić do mnie tato.
1: Dobrze, okay. Sprawdźmy dalej.
3: A ja potrzebuję przytulenia teraz, natychmiast, ponieważ zostałem do pracy. Miałem być o 9 w Warszawie, a wyjeżdżam dopiero z Konina. Także Kondzie pewnie wie, ile to zajmie. Jest dramat, bąbelki, potrzebuję przytulenia. Przytulajcie, dziękuję.
0: Bąbelki przytulają. Nie denerwuj się, wszystko będzie dobrze.
1: Za 2 godziny pan będzie w biurze, szef pana przytuli.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
5: O, nas przytuli już za kilkanaście minut.

0: padał deszcz.
1: No w sumie ten deszcz trochę by się przydał.
2: No i przez długi czas nie będzie padał. Są tacy, co sobie życzyli, żeby była taka pogoda, więc mam nadzieję, że będą się teraz cieszyć przy 32, ale 4, 6, 8 stopniach.
1: Może tak padać przy 38 ciepłym deszczem.
3: No nic deszcz nie będzie padał, my padniemy na ryj. Dziękujemy Państwu, do jutra.
4: To było 6 na 9 w ESC Rock.
5: Wychodzę z pomieszczenia i mnie nie ma.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Reklama.
8: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Cześć, sąsiad, nowe auto?
10: No tak, to nowy Changan.
9: Pierwszy raz słyszę.
10: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
9: No, robi wrażenie.
10: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
9: A cena?
10: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
9: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
10: U najbliższego dealera.
11: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
12: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
17: Citroen.
18: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
19: Reklama.
1: W weekend możliwy rekord ciepła w Polsce. Służby są w pełnej gotowości. Dziś drugi dzień procesu. W raporcie Szczeciński wątek afery w Funduszu Sprawiedliwości. Dyżury po 17 godzin na dobę. NIK o nieprawidłowościach w placówkach medycznych.
20: SK Rock. Raport.

0: 9. Anna Kruszyńska, zapraszam. Upały w natarciu to realne zagrożenie. Synoptycy ostrzegają w weekend możliwy rekord ciepła w Polsce. Mapy pogodowe pokazują, że temperatura w niedzielę i poniedziałek na zachodzie oraz w centrum kraju może przekroczyć 40 stopni. Na ten scenariusz szykuje się rząd. W ostatnich godzinach w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się narada z udziałem służb. Co nas czeka w pogodzie? O tym nasz reporter Michał Rawa.
1: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ostrzega, że w niedzielę temperatura, zwłaszcza w dużych miastach, przekroczy 40 stopni i może dochodzić nawet do 43. Z takim upałem w Polsce nie mieliśmy jeszcze do czynienia, dlatego po rządowej naradzie zdecydowano, że urzędnicy sprawdzą zagraniczne procedury na wypadek takich temperatur. Lekarze szczególnie apelują, by ograniczyć wychodzenie na zewnątrz i pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci w samochodach.
2: Jeżeli w odpowiednim czasie nie zareagujemy, czyli nie przerwiemy ekspozycji na wysoką temperaturę, dochodzi do śmierci.
1: Podkreśla dr Sławomir Ogórek ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Oficjalny rekord ciepła w Polsce padł ponad 100 lat temu w opolskim Pruszkowie, gdzie na termometrach pokazało się 40,2 stopnia Celsjusza.
3: To jest raport.
0: Teraz Szczecin. Dziś w Sądzie Okręgowym drugi dzień procesu w tak zwanym szczecińskim wątku Funduszu Sprawiedliwości. Oprócz posła PiS Dariusza Mateckiego na ławie oskarżonych jest jeszcze 7 osób, a szczegóły zna Mateusz Tomaszewicz.
4: Podczas pierwszego dnia procesu sam Dariusz Matecki zeznawał prawie 6 godzin i jak wtedy mówił, to dopiero początek, sam ma dużo do powiedzenia.
5: Fundusz Sprawiedliwości zajmie mi być może i tygodnie zeznania, bo tam będą dziesiątki tysięcy stron dowodów.
4: Chodzi o nieprawidłowości przy organizacji konkursu Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych przetargi były ustawione, a pieniądze trafiały do stowarzyszeń powiązanych z Mateckim. Poseł usłyszał 6 zarzutów. To między innymi pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenie milionów złotych czy fikcyjne zatrudnienie w lasach państwowych. Nikt z oskarżonych nie przyznaje się do winy.
0: Początek drugiego dnia procesu o 9.30. Teraz echa afery w Szpitalu Południowym. Wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w placówkach medycznych. Pod lupę wzięto czas pracy lekarzy i tak zwane kominy płacowe. Kontrola pokazała, że w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia medyk przepracował 488 godzin. W ciągu miesiąca to prawie 17 godzin na dobę, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu chce, aby rekomendacje przygotowali teraz ministrowie sprawiedliwości i zdrowia.
6: O tym będzie także kontrola NIK-u, ale patrzę na pana ministra Żurka, panią minister zdrowia też, żebyście wspólnie przygotowali rekomendacje tak, aby przede wszystkim uniemożliwić wykorzystywanie

0: W ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Pokazali, że są kreatywni i potrafią zespołowo pracować, a wszystko podczas finałów Międzynarodowego Programu Edukacyjnego Odyseja Umysłu w Stanach Zjednoczonych. Uczniowie łódzkiej szkoły podstawowej z Czerwonej udowodnili, że nieszablonowo rozwiązują zadania.
2: Czym zaskoczyliście jurorów?
3: Mieliśmy takie pomysły, których chyba nikt nie wymyślił. Mieliśmy na przykład takie tornado, co się kręci i że zamykało się w takiej kostce. Zaskoczyliśmy też naszymi wszystkimi strojami.
2: Jak było?
4: Tam jest taki klimat i jest taka energia pozytywna. Wszyscy się dogadują, możemy rozmawiać z osobami, z którymi normalnie byśmy nie mieli szans się spotkać. Możemy zintegrować się też z innymi drużynami i jest cudowna atmosfera. I jest tam w tle ta rywalizacja, ale to nie ma znaczenia, bo wszyscy się świetnie bawią. Cały ten konkurs, robienie tych problemów czy spontanów jest cudownym uczuciem dla każdej drużyny.
0: A z kreatywnymi uczniami rozmawiała Elżbieta Piotrowska.
5: Pogoda.
0: Dziś słonecznie, temperatura od 25 do 28 stopni, najcieplej na ziemi lubuskiej. W Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, tam na termometrach około 30 stopni. Chłodniej nad morzem, około 20 kresek. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hektopaskale. A jeśli chodzi o weekend, będzie gorąco. Termometry mogą wskazać na niektórych obszarach około 40 stopni. W sobotę na zachodzie do 36, a w niedzielę do 38 stopni.
5: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Za jej poli Raksy twarz, każdy by się zabić dał. Pole Raksa, niezwykła postać. Filmowa, teatralna, telewizyjna, aktorka, która ma już trochę lat, ale wciąż żyje i wciąż jest przepiękną kobietą. Proszę sprawdzić, jeśli ktoś nie kojarzy. 16 minut po 9, pan Jaro mówi dzień dobry. 24 dzień czerwca. Wczoraj dostałem na Dzień Ojca kwiaty od swoich dzieci. Pierwszy raz chyba w życiu. Ale miło. Teraz już jest po Dniu Ojca. Możemy zaczynać kultowe, czwartkowe, wróć, środowe. Nie chcę przyspieszać czasu. Historię.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Pan Paul McCartney z nową piosenką Come Inside.

0: Greg Alexander z kolegami, czyli grupa New Radicals w piosence You Get What You Give. Dostajesz od życia to, co dajesz, czyli jakby karma wraca. Tak można w skrócie opisać tekst tej piosenki. Pomyślałem sobie, że tak jest na świecie, albo przynajmniej ja bym tak chciał, żeby było, że kiedy jesteśmy mili dla innych, no to oni też potem z tą miłością do nas wracają. W związku z tym, skoro mam do wydania płytę 8 Tracks zespołu Pink Floyd, a więc poskładane 8 numerów z różnych albumów z lat 70. przez Stevena Wilsona, pomiksowane, tak by brzmiało jak jedna płyta, to ja dzisiaj zaproponuję Państwu taki prezent płytowy, ale dla tych, którzy ostatnio zrobili coś dobrego w życiu. I o te dobre rzeczy zapytam. Państwo piszą drogą messengerową, albo nagrywają głosówki, ale jak najkrótsze się da, bo wiedzą Państwo, radio jednak lubi, kiedy coś nie jest zbyt długiego. No i w związku z tym będę Państwa prosił o głosówki albo o tekstowe chwalenie się, co ostatnio Państwo dobrze zrobili, a ja być może, znaczy na pewno komuś, ale być może akurat pani, panu, płytę 8 Track zespołu Pink Floyd dam w prezencie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: To czas start. A propos czasu, zespół Jam. Oficjalnie ta historia wcale nie miała miejsca, jeżeli chodzi o początek w roku 73. Tam są pierwsze wzmianki o Jamie, ale przełom w ich historii stanowi rok 79, gdy zespołowi zaproponowano wyjazd do Wilkasów. Miejsce, które można powiedzieć narodziło oficjalnie ten zespół. Tam Jam przez miesiąc grał dla uczestników obozów szkoleniowo wypoczynkowych. No i stąd 24 czerwca roku 89 w katowickim Spodku zorganizowano koncert z okazji ich dziesięciolecia. Impreza na tak zwanego grubasa. Bo oprócz jubilatów na scenie wystąpił m.in. zespół WW, DAP, no i miało zagrać TSA. No tyle, że właśnie tego dnia doszło do rozpadu grupy. Jak później czytałem historię zespołu TSA, był taki komunikat wysłany, który oczywiście w tamtych latach nie mógł pojawić się w internecie, bo internetu nie było. Ale potem brzmiał tak. Andrzej Nowak, Stefan Machal i Janusz Niekrasz odmówili występu, ponieważ organizatorzy zabronili wprowadzenie pod scenę motocykli muzyków. Zbulwersowany zachowaniem kolegów, Marek Piekarczyk postanowił odejść z TSA. Na szczęście dla prawie 10 tysięcy widzów. Tak, tyle wtedy wpuszczano do Spodka. Reszta programu, w tym koncert Jamu, była bez zmian.

0: To Fly Away. Pan Lenny Kravitz. Kiedy wczoraj robiłem audycję o nie najlepszych ojcach w historii, też miałem jego kandydaturę, by zagrać go wieczorem, bo jak Państwo pamiętają, jest to ojciec pewnej córy, z którą kontakt przez dłuższy czas był średni, bo się rozwodził z mamą. Ale potem uznałem, że to taki lekko słaby ojciec, byli gorsi, co pewnie Państwo doskonale słyszeli wieczorem. Wczoraj. Fly Away. W temacie dobrych uczynków, Krzysztof, odnośnie tego, co ostatnio udało mi się zrobić dobrze. Niedawno dowiedziałem się, że w styczniu zostanę po raz pierwszy ojcem. Chodziło mi o dobre uczynki, no chyba, że żona Krzysztof jest z tego powodu bardzo, ale to bardzo zadowolona. No to gratuluję.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
6: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
7: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
11: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
14: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
15: Skakuj do San...

0: Lago, największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago. Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
1: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calzedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno Puławska 42E.
2: Reklama. Eska Rock.
3: Radar. Zapraszam. Michał Prokopowicz. Choć ciężko w to uwierzyć, za miesiąc minie dokładnie rok od nagłej, niespodziewanej śmierci Ozziego Osborna. Zaledwie dwa tygodnie wcześniej Książę Ciemności zagrał ostatni koncert w swojej karierze. Muzyk występował siedząc na imponującym tronie. Ten trafi już za kilka dni do muzeum w Birmingham i będą go mogli zobaczyć fani z całego świata. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
2: Eskarok Radar.
4: All right, this is Kirk from Metallica.
5: Hello, I'm David Gilmour.
6: Hello, I'm Richard Wright.
7: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
8: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

0: albo tekstowo i wysłać wszystko messengerem na profil Eski Rock. Ja to przeczytam, posłucham, no i przed 12 komuś 8 Tracks Pink Floyd podaruję.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Esce Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w Esce Rock. Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
10: jest! Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
11: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
12: Weź udział w konkursie Closhi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Closhi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii Neuro Adapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurs.closhi.com. Do zobaczenia w Hebe.
13: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
14: Citroen.
15: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
16: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
17: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
18: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
19: Gastorama. Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii miał być nowy grill,
20: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
21: Reklama.

0: Jest reakcja prokuratury. Dziś przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego. Jedna osoba ranna w raporcie groźny incydent na Komendzie w Iławie. Udostępni kilkaset kilometrów ścieżek. Bieszczadzki Park Narodowy gotowy na wakacje.
1: SK Rock. Raport.
0: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jeszcze dziś prokuratura ma przesłuchać byłego ordynatora ze Szpitala Południowego. Wczoraj dr Emil Jędrzejewski w rozmowie z Kanałem Zero alarmował, że na szpitalnym oddziale ratunkowym dochodziło do szeregu nieprawidłowości. Miał być odpowiedzialny za to były kierownik SOR-u Dawid Kacprzyk. To kolejny ważny punkt afery w Szpitalu Południowym, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Jak udało się nam potwierdzić w warszawskiej prokuraturze okręgowej, dr Emil Jędrzejewski dziś zostanie przesłuchany. W rozmowie z Kanałem Zero mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a Dawid Kacprzyk miał fałszować dokumentację medyczną. W reakcji na ten wywiad prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma zwrócić się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne sprawdzenie tych doniesień przez śledczych. Prokuratura już teraz prowadzi dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na nim tak zwanej ścieżki VIP dla polityków koalicji obywatelskiej.
0: Przypomnijmy, Dawid Kacprzyk był członkiem Koalicji Obywatelskiej i radnym warszawskiego Ursusa. Po medialnych doniesieniach na swój temat odszedł z partii i zrezygnował z mandatu radnego. Oddał też 500 000 zł na konto Szpitala Południowego.
1: To jest raport.
0: Jedna osoba ranna po groźnym incydencie na Komendzie w Iławie. Wczoraj wieczorem kobieta przyniosła policjantom niechcianą przesyłkę. Doszło do rozszczelnienia. Zawartość poparzyła funkcjonariusza, a szczegóły zna Dawid Jakubowski.
3: Kobieta przyniosła paczkę nadaną ze sklepu internetowego, ale twierdziła, że jej nie zamawiała. Policjant podczas jej oględzin został oparzony w twarz substancją. Na czas działań policji i straży pożarnej, w tym specjalnego oddziału do zagrożeń chemicznych, ewakuowano komendę. Policjanta opatrzono na miejscu i przewieziono do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Po sprawdzeniu budynku innych zagrożeń nie znaleziono. Policja ustala teraz drogę nadania paczki i cel jej wysłania. Nie wiadomo jeszcze, jaka substancja była w środku.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Policjanci, strażacy oraz ratownicy WOPR i GOPR gotowi na wakacje. Na letni napływ turystów przygotował się także Bieszczadzki Park Narodowy, który w tym roku udostępni odwiedzającym kilkaset kilometrów ścieżek.
4: W Bieszczadzkim Parku Narodowym przygotowaliśmy 140 kilometrów szlaków pieszych. Szlaki te są codziennie patrolowane. Służba parku służy radą i pomocą turystom, którzy odwiedzają park.
0: Mówi Ryszard Prędki, dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Pracownicy parku przypominają o zasadach bezpiecznego poruszania się po szlakach i zachęcają do korzystania z punktów edukacyjnych. O ostrożność apelują również służby ochrony środowiska.
5: Należy zwrócić tutaj uwagę na konieczność zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza niezbaczania ze szlaków, dróg, zachowania oczywiście w razie ewentualnego spotkania z niedźwiedziem szczególnej ostrożności.
0: Mówi Sławomir Serafin, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Służby apelują także, by nie zbliżać się do dzikich zwierząt i nie prowokować ich swoim zachowaniem.
1: SK Rock Biznes.
0: 5,9% tyle wyniosła stopa bezrobocia w maju, podał Główny Urząd Statystyczny. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła prawie 916 tysięcy, a liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych ponad 81 tysięcy. Kara dla Neonet. Spółka musi zapłacić 3 miliony złotych. Chodzi o brak informacji o opóźnieniach przy wysyłce towaru, poinformował UOKiK. Neonet sprzedaje sprzęt RTV i AGD za pośrednictwem platformy Allegro. Z komunikatu urzędu wynika, że wprowadza konsumentów w błąd. Często zamówienia nie są wysyłane w zadeklarowanym terminie, a klienci sami muszą dopytywać o realizację wysyłki. Polscy przewoźnicy kolejowi płacą za cudze oszustwa celne. Skarbówka żąda od nich cła za import z jedwabnego szlaku, obarczając ich solidarną odpowiedzialnością. Podobny problem mają firmy logistyczne w całej Unii Europejskiej, pisze dziś Puls Biznesu. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,76 zł, za euro 4,28 zł. Aktualny kurs franka to 4,64 zł, a funta 4,96 zł.
1: Pogoda.
0: Przed nami upalny weekend. Termometry mogą wskazać na niektórych obszarach około 40 stopni, a dziś od 25 do 28 stopni najcieplej będzie na ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, gdzie termometry pokażą około 30 kresek. Chłodniej nad morzem około 20 stopni, a ciśnienie w południe wyniesie 1003 hektopaskale.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Jest taka teoria spiskowa mówiąca o tym, że Wind of Change został współnapisany przez zespół Scorpions razem z amerykańskim wywiadem, czyli CIA, w ramach propagandy zakończenia zimnej wojny. Muzycy temu zaprzeczali, ale dziennikarskie śledztwo w Ameryce i w Niemczech było kiedyś przed laty. Dawno, dawno temu. Wind of Change, zespół Scorpions. Zespół, który nie wiem, czy Państwo pamiętają, 20 kilka lat temu grał na lotnisku pod Krakowem i według niektórych osób, które zajmowały się tym koncertem, a także policji, było tam pod sceną, czy też w okolicy, na terenie koncertu, nawet 800 tysięcy ludzi. No to byłby jeden z największych koncertów w historii Polski. Wind of Change z grupy Scorpion za nami, a teraz kapela, która takiego tłumu nigdy w Polsce pod sceną nie miała, ale też jest bardzo popularna.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Nazywają się Muse.

0: Waterman, piosenkę, którą Eddie miał napisać jeszcze przed przyłączeniem się do zespołu Pearl Jam. Piosenka, która mówi o kobiecie, która zadowala się mężczyzną, którego babo uważa, że nie stać jej na nic lepszego. Jest bohater prawdziwy tej piosenki. Eddie, pisząc ją, miał na myśli swojego ojczyma, no i swoją matkę. Po śmierci tego biologicznego ojca pani Vedder wyszła ponownie za mąż, a Eddie uważał, że zrobiła to tylko dlatego, że potrzebowała kogokolwiek, kogo mogłaby mieć obok siebie. Better Man, Pearl Jam.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: A teraz będzie o człowieku, który ma dzisiaj urodziny, który miał jakieś długie włosy. Dziś już włosów w zasadzie nie ma, ale kiedyś pióra. I też hipisowskie poglądy, które powodowały zresztą liczne spięcia z nauczycielami. Potem była fascynacja ruchem punkowym, która towarzyszyła mu też, gdy wybrał się na studia we Wrocławiu. Bodaj studia administracyjne. No ale nauka jednak jego umysłem zbyt mocno nie zawładnęła. Wolał muzykę. Pierwszy zespół to był CDN, potem był Hack, który założył po przeprowadzce do Opola, no i razem z Hackiem wygrał w roku 83 festiwal w Jarocinie. Rok później występował tam z nowym zespołem, który nazywał się Aja RL. Były jeszcze piersi, no wiadomo. Paweł Kukiz, niezmiennie życzę mu jak najszybszego powrotu do muzyki. Ma dzisiaj urodziny. Już 63. A to on ze wspomnianym zespołem IRL i największym hitem o tytule

0: Tak, w armii być, no to kiedyś nie było marzenia każdego chłopaka w Polsce, no ale czasy się zmieniły i ta armia też się zmieniła, prawda? To status quo, West Rock. Pytałem o dobre uczynki, Kamil chwali się, że umył okna, no to jest bardzo ważna rzecz, tym bardziej jeśli pani twoja bardzo tego pragnęła, a bo żona pisze, że wystawiła dużo ocen wzorowych zachowania swoim uczniom, choć tutaj dodaje, obiektywnie nie zasłużyli. No, pięknie, Bożena, gratulujemy. Ale państwo odzywają się także w innej sprawie, w innych sprawach, na przykład nawiązując do tego koncertu grupy Scorpions, o którym mówiłem, który wydarzył się ponad 20 lat temu na lotnisku pod Krakowem.
1: Miałem przyjemność tam być, bo obsługiwałem ten koncert z ramienia firmy, która była tam dostawcą, sprzedawcą napojów niealkoholowych, gazowanych i niegazowanych, więc tak, to był fajny koncert, faktycznie mnóstwo było ludzi, bardzo, bardzo dużo. To była tak, ostatnia inwazja mocy. Pozdrawiam, cześć.
0: Tak, pamiętam. Seria naprawdę znakomitych, wielkich występów. Na jeden nawet się wybierałem, na koncert Joe Cockera. Ale było, minęło, to se ne wraci.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Cześć, sąsiad, nowe auto?
7: No tak, to nowy Changan.
6: Pierwszy raz słyszę.
7: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
6: No, robi wrażenie.
7: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
6: A cena?
7: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
6: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
7: U najbliższego dealera.
5: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
8: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
13: I dokąd wtedy jedziemy?
12: No nie wiem.
13: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
12: A, dobry komana.
13: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
16: Jak tak, to Allegro.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: Reklama.
22: Hi, I'm Phil Collins.
23: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
24: Hi, this is Beto.
25: And this is Bauer from Apocalyptica
26: on SK Rock. SK Rock.

Hot Chili Peppers, Westero. A teraz artysta, który odchodził przedwcześnie, umierając po walce z rakiem w roku 93. Frank Zappa. Jednym z jego ostatnich koncertów był udział 24 czerwca, 35 lat temu, na koncercie Armia Radziecka Die, który był organizowany w Pradze, w hali sportowej. No to było rzeczywiście pożegnanie ostatnich wyjeżdżających z Czechosłowacji jeszcze wtedy żołnierzy radzieckiej Armii Czerwonej. Przypomnijmy, że byli tam ci czerwonoarmiści, głównie od czasu praskiej wiosny. Zappa spotykał się wtedy m.in. z prezydentem Czechosłowacji, który bardzo lubił spotykać się z artystami, Václavem Havlem. Jego występ Zappy jest nagrany i wydany na płycie, więc można sobie do niego dzisiaj wrócić z okazji tej 35. rocznicy.

prezydentem Czechosłowacji, który bardzo lubił spotykać się z artystami, Václavem Havlem. Jego występ jest nagrany i wydany na płycie, więc można sobie do niego dzisiaj wrócić z okazji tej 35. rocznicy. Hey there, people, I'm Bobby Brown.

0: mimo że w tytule tej piosenki zespołu Def Leppard jest cukier, to nie o niego do końca chodzi, a nawet dokładnie nie o cukier. Ale to się muszą Państwo sami domyślić. 11 raport Eskirok przed nami, a potem m.in. Fall Out Boy.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eskirok.
2: Wiem, że dom był bezbożny.
3: Bezbożny?
2: Dobre słowo.
3: Moja mama teraz, patrząc na kalendarz z Janem Pawłem II, co ten
2: ale nie
3: gada? Wkładasz kij w mrowisko. Mamo, nie słuchaj tego gościa. Pan Marcin tak sobie gada pod nosem.
2: Ale pomaga ci. Pomogło ci to, że zrobiłeś ten materiał.
3: To też było ciekawe, bo nikt w Polsce się nie zajął, nie wziął jeszcze na tapet takiego motywu.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie król stand-upowych złośliwców Sebastian Rejent.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
10: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesu w centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z

0: Rady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
2: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
3: Sali się nie poddają!
4: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
1: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
5: Ogień zszedł z boczem góry.
1: Awatar, ogień i popiół.
4: Stajemy do walki!
1: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
8: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening... Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Reklama.
6: Patologia musi się skończyć. Szef Naczelnej Izby Lekarskiej o sytuacji w Szpitalu Południowym. To będzie spotkanie premierów. Jutro w Gdańsku forum dotyczące odbudowy Ukrainy. Przed sesją do lasu. Studenci chcą regularnych zajęć na łonie natury.
7: SK Rock. Raport.
6: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Patologia musi się skończyć.

0: Do lasu studenci chcą regularnych zajęć na łonie natury.
1: SK Rock. Raport.
0: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Patologia musi się skończyć.

0: Prawa wykonywania zawodu przez Dawida Kacprzyka. Na specjalnie zwołanej konferencji wypowiadał się na temat nowych doniesień, które w rozmowie z Kanałem Zero przekazał były ordynator Szpitala Południowego. Mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a Dawid Kacprzyk miał fałszować dokumentację medyczną.
1: Te zarzuty, które się pojawiły, one przekraczają możliwości odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo są po prostu zarzutami stricte karnymi, zagrożonymi sankcjami, które z tego wynikają.
0: Mówi dr Łukasz Jankowski. Szef Naczelnej Rady Lekarskiej dodaje, że nie udało mu się w ostatnim czasie spotkać z premierem na temat sytuacji w służbie zdrowia.
1: W trakcie tej afery, która teraz wybuchła, już dwukrotnie prosiłem pisemnie pana premiera o spotkanie w tej sprawie naprawienia ochrony zdrowia. Na razie bez efektu, ale liczę na to, że do takiego spotkania dojdzie.
0: Przypomnijmy, prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenie na nim tzw. ścieżki VIP dla polityków KO.
2: To jest raport.
0: Zdania podzielone. To będzie spotkanie premierów i szerokich zespołów eksperckich. Tak zapowiada się ruszające jutro w Gdańsku forum dotyczące odbudowy Ukrainy. Kijów mówi o swoim pragmatycznym podejściu i zapowiada obecność premier Julii Sfirydenko, która będzie przewodniczyć ukraińskiej delegacji. W wydarzeniu nie weźmie udziału prezydent Wołodymir Zełenski. Szczegółowo omówiliśmy z premier Julią Sfirydenko zadania na konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ważne jest, aby być konstruktywnym w relacjach z Polską i jestem wdzięczny wszystkim partnerom, każdemu, kto jest z nami, kto jest z Ukrainą, każdemu, kto przygotował wartościowe analizy na spotkanie w Gdańsku.
3: W
0: konferencji pierwotnie miał wziąć udział prezydent Zełenski, zrezygnował jednak po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego. Poszło o decyzję o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Przed sesją do lasu studenci chcą, by uczelnie organizowały zajęcia w plenerze. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Czysta Rzeka. Ponad 70% ankietowanych studentów chce regularnych zajęć na łonie natury. Według autorów badania kontakt z zielenią może być odpowiedzią na problemy ze zdrowiem psychicznym studentów.
4: Właśnie na krakowskich studentach przeprowadzaliśmy to badanie. Studenci jednomyślnie uznają zbawienny wpływ przyrody na zdrowie psychiczne, jednak infrastruktura uczelni oraz bariery systemowe drastycznie odcinają ich od regeneracji.
0: Mówi Izabela Sałamacha z Fundacji Czysta Rzeka. Blisko 80% studentów wskazuje, że stara się odwiedzić tereny zielone przynajmniej raz w tygodniu, wskazując jednocześnie na pozytywny wpływ natury na zdrowie psychiczne. A niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach do świadczeń. Na SE.pl znajduje się raport w tej sprawie. Wystarczy wybrać specjalistę i swoją okolicę, a specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na badanie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jak urlop, to najchętniej nad polskim morzem. Bałtyk jest najpopularniejszym kierunkiem urlopowym, wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej i Travelist.pl, a rosnąca popularność przekłada się na coraz wyższy standard, jaki proponują hotelarze.
5: Około 1/5, 1/4 obiektu mamy więcej nad morzem, jeżeli chodzi o właśnie baseny chociażby, tak? I to w stosunku jeszcze do sytuacji sprzed kilku lat.
0: Mówi Eugeniusz Triasun, rzecznik prasowy Travelist.pl. W ciągu ostatnich 3 lat w nadmorskiej ofercie pojawiło się o 80% więcej hoteli 5-gwiazdkowych.
6: Pogoda.
0: Dziś słonecznie i ciepło, temperatura od 25 do 28 stopni. Najcieplej na ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, tam około 30 stopni. Chłodniej nad morzem, około 20 kresek. Przed nami niestety upalny weekend, termometry mogą wskazać na niektórych obszarach około 40 stopni.
7: Hura, a nie, czekaj, 40 to chyba za dużo, nie?
0: No, nawet ponad 40, lubisz?
7: Nie, zdecydowanie. Zresztą wiesz o tym, że ja latem na przykład na wakacje to ja północne kierunki. Takie plus 20 idealnie.
0: I słusznie.
6: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza.

0: zespół, którym miała być katowana przez kanadyjską drogówkę ta część kierowców, która przekraczała przepisy. Przynajmniej w jednym stanie, w jednym hrabstwie. Zastanawiam się, gdy polska policja miała wpaść na podobny pomysł, głupi dodam oczywiście od razu, to którym polskim zespołem by katowali takich niegrzecznych kierowców? Mają Państwo jakieś sugestie? How You Remind Me, Nickelback, za nami. A teraz Evolution, nowy singiel Nothing But Thieves.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To było niedawno wszystko. Kocham cię, a miłością swoją. Zespół Kult. Pytałem państwa o ten zespół, który mogłaby katować niegrzecznych kierowców polska policja. No i już są propozycje. Niektóre się powtarzają.
1: Witam, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Jeśli polskich kierowców, a przynajmniej słuchaczy Eski Rock, mieliby katować, to podejrzewam, że byłby to pan Zenek Martyniuk. Żaden z słuchaczy Eski Rock nie przekraczałby dozwolonej prędkości. Każdy jeździłby przepisowo.
0: Pewnie tak. Z panem Przemkiem zgadza się pan Tomek?
2: Cześć, ja mam pomysł odnośnie katowania polskich kierowców jakąś smętną muzą. To najlepiej albo Zenek Martyniuk, bo on ma nawet piosenkę o mandaciku. Ewentualnie z Kolim albo coś w tym stylu, bo to by była masakra, jakby tak puszczali przez pół godziny, to idzie zwariować. Pozdrawiam wszystkich, trzymaj się.
0: Pozdrawiam Tomek, pozdrawiam. Mandacik mówisz, tak? Zespół Akcent, muszę sprawdzić. Lubię takie muzyczne smaczki odkrywać.
3: Kultowe historie w SC Rock.
0: No oczywiście w SC Rock nie gramy Zenka Martyniuka, chociaż pojawił się kiedyś w 6-sekundowym fragmencie, za co do tej pory państwa bardzo serdecznie przepraszam. Swoje urodziny miałby, gdyby żył Jeff Beck. To byłyby urodziny 82. Jeden z najwybitniejszych gitarzystów w historii rocka. Joe Peroni tak mówił, że to najlepszy gitarzysta na ziemi. Facet zaczynał karierę w latach 60. Jeszcze w tychże latach zastępował Erika Claptona w znanej grupie The Yardbirds, a potem założył swój własny zespół The Jeff Beck Group, w którym wokalistą był jeszcze wtedy mało znany Rod Stewart. A na gitarze basowej grał niejaki Ron Wood. Znane towarzystwo. Z panem Rodem współpracował później na przykład przy nagraniu tej piosenki. People Get Ready.

0: Gdyby mi tak pani Agnieszka zaśpiewała te 25 lat temu. No ale nie śpiewała, śpiewa komuś innemu. Oena i znalazłam Westy Rock. Jeszcze pociągniemy temat tych piosenek dla niegrzecznych kierowców.
1: Witaj Jaro, z tej strony Adrian. Ja myślę, że największą karą i bolączką dla kierowców byłoby puszczanie im przez cały rok Last Christmas i All I Want For Christmas Mariah Carey. Myślę, że nikt by tego nie zniósł. Pozdrawiam.
0: Widać, a raczej słychać, że pan nie lubi świąt Bożego Narodzenia, panie Adrianie. Nie no, te piosenki są koszmarne. Znaczy, jak się raz posłucha, to może nie do końca aż tak bardzo, ale jak się słucha ich po 15 razy dziennie, no to przyznaję, jest ciężko. Ale dobrze, miałem chyba rozwiązać temat związany z 8 Tracks zespół Pink Floyd. Pani Bożeno, bardzo proszę mi wysłać dane do wysyłki. Dziś będzie płyta dla pani w prezencie. Gratuluję. Jutro znów będę mieć taką płytę dla państwa. Proszę nadstawić ucha po godzinie 9. A teraz będziemy czekać na zespół Bon Jovi.
2: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
11: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, puro fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Reklama.
16: Eska Rock. Radar.
17: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Edytorsi wracają. Ogłosili szczegóły 8. studyjnego albumu Surface Echo and Sound, który ukaże się już 30 października. Wraz z zapowiedzią płyty zespół zaprezentował nowy singiel The Rush. Według wokalisty ten utwór przedstawia wyobrażoną scenę w barze, w której dwie osoby rozmawiają o życiu, piją i zastanawiają się nad jego wzlotami i upadkami. Podobno mandolina gra tu pierwsze skrzypce. A więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
16: Eskarok. Radar.
15: is Rob Zombie.
18: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
19: Hey, this is Barry.
20: Brad.
21: Neil.
22: And Matt from 3 Days Grace.
12: Eska Rock Warszawa.

Bad Medicine zespołu Bon Jovi. A teraz opowiem Państwu o słynnym modelu Brownie Erika Claptona. Jakiś czas temu Fender przedstawił replikę gitary, którą w latach 70. Używał i na której nagrywał m.in. słynny przebój Layla. Na początku było wyprodukowanych 100 ręcznie egzemplarzy, zanim za tą produkcją stał osobisty lutnik Claptona, master builder Todd Krause. Gitara odzorowana w najdrobniejszych szczegółach, taka wierna kopia jego przepalanego Strata, którego zdjęcie zdobi m.in. okładkę debiutanckiego albumu Claptona z roku 70. Te kopie drogie bardzo, ale i tak nie mogą równać się z ceną oryginału. Który to oryginał wystawił pan Eric Clapton na aukcji w roku 99. Wszystko po to, by zdobyć pieniądze na klinikę, którą założył, klinikę uzależnień Crossroads w miejscowości Antigua. I ten słynny Fender Stratocaster Brownie został sprzedany wtedy, te 27 lat temu, za kwotę 500 tysięcy dolarów.

0: Radiowiecie. Eski Rock.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: piosenka o jedwabiu. Raczej o pani, której skóra, która ona cała pewnie była jak ten delikatny materiał. Śliczna piosenka miłości róż Europy. I to wszystko ode mnie. Pan Jaromów, do usłyszenia. Dziękuję za spotkanie środowe. Kolejne jutro po 9 rano. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
1: Łukasz Bąk.
3: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano. Tak. No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Biebrzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.

0: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
1: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni.

0: Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Cześć, sąsiad, nowe auto?
5: No tak, to nowy Changan.
4: Pierwszy raz słyszę.
5: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
4: No, robi wrażenie.
5: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
4: A cena?
5: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
4: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
5: U najbliższego dealera.
6: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
7: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama. Poseł PiS-u Dariusz Matecki zeznaje przed szczecińskim sądem okręgowym. Tłumaczy się z rzekomo fikcyjnego zatrudnienia. Stołeczna linia metra M1 już działa normalnie po incydencie w jednym z tuneli.
13: SK Rock. Raport.
12: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. W warszawskiej prokuraturze przesłuchany będzie dr Emil Jędrzejewski, przekazał minister sprawiedliwości. Jednak od tego zaczynamy raport. To był koordynator w stołecznym szpitalu południowym na Ursynowie, który alarmował o sytuacji na SOR-ze tej placówki. W wywiadzie dla Kanału Zero oskarży byłego kierownika oddziału ratunkowego Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędne decyzje, które miały prowadzić do śmierci pacjentów. Waldemar Żurek przekazał, że otrzymał już pismo od prezydenta Warszawy, który prosi o pilne działania prokuratury w sprawie szpitala południowego.
14: Analizujemy wszystkie sprawy w prokuraturze właściwej temu szpitalowi, jakie toczyły się od 2023 roku. Łącznie mamy 32 postępowania, które były w prokuraturze. Spraw dotyczących zgonu było 12 na przestrzeni tych lat.
12: Minister Sprawiedliwości dodaje, że śledczy muszą dokładnie sprawdzić przypadki, o których mówi dr Jędrzejewski.
14: Usłyszeliśmy bardzo ogólne tezy, nie wskazujące ani konkretnych przypadków, ani osób. My możemy rozumieć, że tutaj jest trudność, ale jednak chcielibyśmy poznać, jakie przypadki miały miejsce.
12: Przypomnę, prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie szpitala południowego. Dotyczą oszustw finansowych lekarza Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP-owskiej dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia właśnie tzw. szybkiej ścieżki VIP-owskiej.
13: To jest raport.
12: Poseł Dariusz Matecki zeznaje przed szczecińskim sądem okręgowym. Polityk PiS-u mówi tam o swojej roli w Lasach Państwowych. Według śledczych został tam zatrudniony fikcyjnie. Sam Matecki temu zaprzecza i zapewnia, że ma wiele do powiedzenia o pracy w tej instytucji.
15: Sądzę, że 1/3 dopiero powiedziałem, więc to jest taki przykład, w jaki sposób ani godziny nie pracowałem w Lasach Państwowych.
12: Prokurator Dariusz Ślepokura czeka na możliwość zadania pytań posłów.
16: Na razie jest etap składania spontanicznych wyjaśnień przez oskarżonego. Po tym etapie nastąpi etap odpowiadania przez niego na pytania stron. I wtedy dopiero będziemy mogli uszczegółowić te wszystkie kwestie, o których mówi oskarżony.
12: Fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych to nie wszystko. Polityki i siedem innych osób są oskarżeni o pranie brudnych pieniędzy i wyłudzanie milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Pociągi linii metra M1 warszawskiego metra kursują już na całej trasie bez problemów, poinformował Zarząd Transportu Miejskiego. Wcześniej z ruchu wyłączono 10 stacji.

0: policji. Powodem utrudnień był mężczyzna, konkretnie obywatel Francji, który nie wiedzieć czemu wszedł sobie do tunelu podziemnej kolejki. Został tam zatrzymany i będzie teraz przesłuchany.
1: SK Rock Biznes.
0: Spółka Centralny Port Komunikacyjny wypłaca właścicielom nieruchomości zaliczki na poczet odszkodowań za ich przejęcie. Dotychczas spółka otrzymała 225 wniosków, z czego 180 zostało już zrealizowanych, przekazał dziś CPK. Ministerstwo Energii przedstawi w najbliższy piątek nową strategię dla ciepłownictwa, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Zgodnie z założeniami, głównym celem strategii jest transformacja sektora ciepłownictwa systemowego przez stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz źródeł nisko i bezemisyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz akceptowalnych kosztów dla odbiorców. Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości w rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych przez przedsiębiorców z branży deweloperskiej. Po kontroli 11 przedsiębiorców wpłaciło do budżetu państwa ponad 43 miliony złotych zaległego podatku PIT razem z odsetkami.
1: Pogoda.
0: Środa powinna być pogodna, z dużą dostawą słońca. Więcej chmur tylko w centralnych i północnych regionach. Nie będzie padać. Na termometrach od 22 stopni nad morzem, przez 25 w Łódzkiem, do nawet 31 na Dolnym Śląsku.

0: Są takie dni w tygodniu, proszę Państwa, kiedy zegarek, oj, potrafi mierzić, szczególnie rano. Szczególnie na przykład, kiedy wtorek był trochę jak mały piątek i na przykład w Warszawie odbyły się dwa naprawdę niesamowite koncerty. Po pierwsze, Breaking Benjamin na letniej scenie Progresji, a po drugie Steel Panther w środku, w klubie, w Progresji. Sporo ludzi widziałem było i na jednym, i na drugim koncercie. Ja byłem na tym drugim, na tym wewnątrz. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli. Natomiast sporo ludzi, podejrzewam, dzisiaj po tych koncertach miało problem ze wstaniem do pracy. Ja na szczęście nie, bo położyłem się grzecznie spać prawie że po koncercie. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry Państwu, 13 minut po 12. Jest środa, 24 dzień czerwca. Zapraszam, będziemy razem do 15. Teraz Suede i Emotionally Unavailable. No, to jest łamaniec językowy. Po polsku po prostu emocjonalnie niedostępny.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Why Don't You Get The Job? The Offspring, które grało niedawno w naszym kraju w ramach Lost Generation Festival, nadal jeździ po Europie. O, na przykład dzisiaj będzie można ich zobaczyć w Oslo, w Norwegii, na festiwalu Tones of Rock 2026. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę jeszcze raz Offspringów zobaczyć, to oni jeszcze przez chwilkę po Europie będą krążyć. Dopiero w połowie lipca, wracają za wielką wodę do siebie. Tymczasem teraz, proszę Państwa, piosenka, o której autor tekstu opowiedział w wywiadzie The Sun takie oto słowa. Zawsze staram się rozwikłać te same zagadki, te same tajemnice, kiedy piszę. Te same tajemnice i zagadki, które próbuję już od kilku dekad rozwikłać. Czy to są tajemnice naszej egzystencji? Jaki jest cel naszego życia? Co zostanie po nas w przyszłości? W takim oto nastroju był Eddie Vedder.

Pisząc utwory na płytę Lightning Bolt z 2013 roku. Jednym z tych utworów w takiej to właśnie, w takim to właśnie nastroju jest numer Getaway. I właśnie teraz tego numeru sobie posłuchamy, Westerok, chociaż jak patrzę na tekst tego kawałka, to wydaje mi się, że pisząc ten numer, to pan Eddie Vedder już kilka tajemnic miał rozwiązanych. Posłuchajmy.

0: Metallica i absolutny klasyk Enter Sandman, czy jak to się u mnie w technikum mawiało, Enter Segment. Już za chwilkę natomiast będzie nowość, nowość od grupy YouTube, no i będą też, proszę Państwa, bilety na męskie granie na ten weekend do Żywca. Proszę koniecznie zostać ze Skorok.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer

0: Outlet. Piaseczna Puławska 42E.
1: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
2: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
5: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
8: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
9: Reklama.
10: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
11: Oczywiście.
12: Hi, this is Ray Wilson. You are listening.

YouTube in the Life w Esterok, a ja zgodnie z obietnicą mam kolejne zaproszenia na ten weekend do Żywca na start trasy męskiego grania. Na piątek i na sobotę pojedyncze zaproszenie można je zdobyć, odpowiadając mi za pomocą głosówki na Messengerze Eskirok na pytanie. Pytanie jest dzisiaj troszkę skomplikowane, więc poproszę o chwilę uwagi. Pytanie brzmi: w drugim hymnie męskiego grania z 2011 roku zatytułowanym Kobiety nam wybaczą, solówkę gra polski pianista. Ogromny polski pianista. I nie chodzi tutaj o jego rozmiar jako człowieka, tylko rozmiar jako pianisty. Grają rzecz jasna na pianinę. Proszę podać imię i nazwisko tegoż właśnie pianisty. Kto na pianinie gra solówkę w numerze Kobiety nam wybaczą, czyli w drugim hymnie męskiego grania? Na Państwa odpowiedzi czekam na Messengerze Eskirok. Proszę nagrywać głosówki. A teraz Westerok już Foo Fighters i All My Life.

0: Po naszemu INXS, po zagranicznemu INXS i Never Tear Us Apart w SC Rock na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 13, a to oznacza najświeższy raport. Po raporcie natomiast pojawią się panowie z grupy Genesis. Mam dla państwa numer Jesus, He Knows Me.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
7: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
12: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
13: No to w czym problem?
12: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
13: No i?
12: No i obawiam się, że nie zdąży.
13: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
14: Zamiast się stresować,

0: kupować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Reklama.
3: Doktor Emil Jędrzejewski już w prokuraturze okręgowej w Warszawie. To były ordynator w szpitalu południowym. Będzie odpowiadał na pytania śledczych. Sceny w urzędzie gminy Bełchatów. Zastępca wójta wyprowadzony z urzędu w Kajdankach. Zablokowana jedynka w Śląskiem w kierunku Łodzi.
4: SK Rok. Raport.
3: Minęła 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Doktor Emil Jędrzejewski jest już w prokuraturze okręgowej w Warszawie. To lekarz sygnalista, były ordynator w szpitalu południowym, który w Kanale Zero mówił o nieprawidłowościach na SOR-ze. Byłego już koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka oskarżył o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów. Przed prokuraturą jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Jak lekarz Mateusz zamierza udowodnić informacje dotyczące tych wszystkich nieprawidłowości?
5: Tego nie powiedział, wchodząc do prokuratury. Nie odpowiadał na żadne pytania dziennikarzy. Po okazaniu dokumentu wszedł na górę do pokoju śledczych na przesłuchanie. Dziesiątki reporterów czekają więc na zakończenie przesłuchania i informacje ze strony śledczych. Wcześniej prokurator generalny Waldemar Żurek informował, że od zeznań lekarza zależą dalsze działania prokuratury w szpitalu.
6: To jest bardzo ważne przesłuchanie, bo jeżeli ktoś ma taką wiedzę, to teraz już ma organ i ma obowiązek zeznawania prawdy. Jak państwo wiecie, jest stosowne pouczenie.
5: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy nie wiedzą tymczasem, gdzie przebywa i jak usłyszeliśmy, nie próbowali tego ustalić. Lekarz Dawid Kacprzyk, od którego sposobu pracy wybuchła afera związana ze szpitalem. Sprzed prokuratury okręgowej w Warszawie Mateusz Chłystun.
3: Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych raportach.
7: To jest raport.
3: Czy radny Koalicji Obywatelskiej publicznie mówił nieprawdę? Skandal w Lubinie i ustalenia Radia SK Rok teraz w raporcie. Konrad Wcisło został przełapany na tym, jak parkował autem na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Zapewniał, że ma do tego wszystkie uprawnienia. Posłużył się przy tym jednak kartą wydaną na jego ojca. A nieoficjalnie ustaliliśmy wniosek o wydanie takiego dokumentu na siebie, dla siebie. Radny złożył dopiero w poniedziałek, 10 dni po przyłapaniu go na gorącym uczynku. Zapytaliśmy go o komentarz.
8: Ja już nie zamierzam komentować tego tematu. Wszystko, co powiedziałem, to już wyjaśniałem, także ja już nie zamierzam kontynuować tego tematu. Wszystkie, że tak powiem, wyjaśnienia złożyłem.
3: Incydent z radnym widział i zarejestrował mieszkaniec Lublina Seweryn Szczepania, który poszedł z tym na policję.
9: Złożyłem własne zawiadomienie, żeby mieć pewność, że te wszystkie wątki, które ja zauważyłem, będą poruszone w tej sprawie. Więc tak, wczoraj złożyłem zawiadomienie oficjalnie.
3: Dodam, że radny Wcisło może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Miał wtedy założony gips od pasa w górę aż do szyi. Zwróciliśmy się w tej sprawie do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie. Czekamy jeszcze na komentarz urzędników. Zastępca wójta wyprowadzony z urzędu w Kajdankach. Takie sceny rozegrały się dziś rano w urzędzie gminy Bełchatów. Sprawą zajmuje się Rafał Różycki. Rafale, co udało się dowiedzieć?
10: Jak udało mi się dowiedzieć, służby Centralnego Biura Śledczego zatrzymały zastępcę wójta gminy Bełchatów Tomasza Jachymka. Póki co nie są znane powody zatrzymania. Tej sprawy nie chce na razie komentować sam urząd, który w krótkim oświadczeniu dla mediów poinformował, że przeprowadzone czynności nie miały związku z pełnionymi przez niego obowiązkami służbowymi.
3: Lokalny polityk jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. CBŚP poinformowało, że prowadzi działania dotyczące zorganizowanej przestępczości ekonomicznej. Szczegółów na razie nie ujawnia.
7: Słuchacie raportu w SC Rok.
3: I jeszcze zablokowana jedynka w Śląskiem w kierunku Łodzi. To po wypadku na autostradzie w Dobieszowicach. Tam zderzyły się 3 pojazdy, w tym ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi od węzła Piekary Śląskie.
2: Pogoda.
3: Środa powinna być pogodna z dużą dostawą słońca. Więcej chmur tylko w centralnych i północnych regionach. Nie będzie padać. Na termometrach od 22 stopni nad morzem, przez 25 w Łódzkiem, do nawet 31 na Dolnym Śląsku.

0: Niepokonani to Perfekt w Esterok. Perfekt z Łukaszem Drapałą są w trasie już w najbliższy piątek. Zagrają w Czechach, w Karwinie, a w sobotę w Przemęcie. I tak patrzyłem sobie na spis koncertów panów z Perfektu. No i najciekawszy, przynajmniej jeżeli chodzi o nazwę, no to rzecz jasna, moto ryjowisko w Szczebrzeszynie. Tam, gdzie chrząszcz brzmi w Trzcinie. Natomiast teraz przed nami, proszę Państwa, zespół, który w trasę to już raczej nie wyruszy, ale nie wyklucza rezydencji. Czy to będzie Londyn, Nowy Jork, Paryż, ba, może to nawet być Rzym. Tak przynajmniej powiedział ostatnio Keith Richards, pytany właśnie o to, czy przewidują ze Stonesami trasę promującą nowy album. Ten album już 10 lipca, Foreign Tongues, a my mamy numer z tego albumu, czyli In the Stars, i teraz nie zawaham się tego kawałka użyć. Jest środa, 24 dzień czerwca. Ja nazywam się Łukasz Szeciłowski. Witam w Esterok.
1: Ten kawałek to

Są takie numery, proszę Państwa, nad którymi muzycy męczą się miesiącami. Nie mogą ostatecznie dopieścić ich i sprawić, żeby kompozycja zadowalała ich w 100%. Na szczęście takim utworem nie był Ashes to Ashes z grupy Faith No More. Jak w jednym z wywiadów opowiadał Billy Gould, czyli basista formacji Faith No More, to była piosenka, którą napisali jakoś w tydzień, jeżeli chodzi o kompozycję muzyczną. Zaaranżowali ją, przygotowali i wysłali taśmę Mike'owi Pattonowi, który wówczas przebywał we Włoszech. Mike szybciutko napisał do niej tekst, napisał linię melodyczną. No i w zasadzie to była jedna z takich piosenek, która od razu kliknęła i od razu stała się naturalnym soundem i naturalnym numerem zespołu Faith No More. To był rok, proszę Państwa, 97. 9 lat później natomiast walijscy muzycy z grupy The Automatic wydali numer Monster. To co? Posłuchamy sobie go teraz.

Kings of Leon i Sex on Fire w Asterok. Dokładnie tydzień temu, proszę Państwa, o tej porze mniej więcej byłem w drodze do mojej rodzinnej Łodzi po to, żeby zobaczyć panów na żywo w Atlas Arenie. No i powiem szczerze, że to był jeden z lepszych koncertów tegorocznych, które zdarzyło mi się zobaczyć. Czy najlepszy? Tego nie wiem, ale na pewno, gdy kolejna okazja zobaczenia Kings of Leon się pojawi, proszę z niej skorzystać, bo naprawdę warto. Za chwilkę w Esterok grupa Queen. Mam dla Państwa numer Killer Queen.

0: promocja. Melina. Melina
1: S. Rock. Siemanko, z tej strony Sebastian Rejent i zapraszam was bardzo serdecznie, żeby posłuchać sobie podcastu albo nawet go obejrzeć. Byłem w Melinie u pana Mellera i próbowałem mu wytłumaczyć przez godzinę 8, że nie mam ADHD. Wydaje mi się, że się nie udało, więc sprawdźcie, jak autysta rodzi sobie z tym, żeby wytłumaczyć, że nie ma ADHD. Co w ogóle ma swoją nazwę, tak? AU!
0: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Cześć, sąsiad, nowe auto?
9: No tak, to nowy Changan.
8: Pierwszy raz słyszę.
9: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
8: No, robi wrażenie.
9: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
8: A cena?
9: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
8: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
9: U najbliższego dealera.
10: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
11: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
12: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
13: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
14: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
13: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
15: Wcale się nie poddają.
16: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
13: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
17: Ogień zszedł z boczem góry.
13: Awatar, ogień i popiół.
18: Stajemy do walki.
13: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
19: Aha.
20: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow.
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: Zapraszam do stanowiska.
23: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
22: Pani Ania jest na urlopie.
23: Czyli niczego nie załatwię.
22: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
23: Uff, no i to jest zmiana.
24: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
0: Reklama. SK Rock Radar.
25: Zapraszam, Michał Prokopowicz. T-Love wraca z nową kompozycją. Totto Lotto jest manifestacją.

0: jestem czasów niepewności. Wojny, epidemie, kryzysy, z drugiej strony rozwój technologii i rozwój AI na niezwykle dynamicznym poziomie, który rodzi niepokój o przyszłość. Niczym w totolotku. Wynik może być różny, mówi Munich Staszczyk. A więcej szczegółów odnośnie tych dźwięków z płyty Alright znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok Radar. Dobrze rokuje.

ale ja lubię ten numer. To Lux Torpeda i lubię się w Esce Rock. Lubię też sprawiać Państwu prezenty. Takie prezenty mam, takie prezenty bardzo chętnie wręczam. Dziś mam zaproszenie dla jednej osoby na piątek i na sobotę na start trasy męskiego grania, ten już w ten weekend w Żywcu. Jeśli Państwo takie zaproszenie chcą ode mnie dostać, chcą przytulić takie zaproszenie, no to za pomocą głosówki na Messengerze Eski Rock trzeba mi odpowiedzieć na pytanie, kto grał na pianinie solówkę w utworze Kobiety nam wybaczą. To był drugi hymn męskiego grania z roku 2011. Czekam na Państwa odpowiedzi na Messengerze Eski Rock po 14. Wręczę komuś to zaproszenie. A już teraz The Hives i Hate to Say I Told You So.

0: To Pink Floyd i Money w Esterok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za chwileczkę wybije 14, a to oznacza najświeższy raport. Zapraszam w imieniu Michała. A po raporcie zagramy Wehikuł Czasu od Dżemu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Generalnie jest też taki człowiek na świecie, ja nie wiem, czy on jeszcze żyje, czy nie, który 7 razy został trafiony piorunem. No to dlaczego by 7 razy nie wygrać, nie?
3: Ale słuchajcie, są tacy ludzie, którzy właśnie w różnych loteriach na świecie wygrywali po kilka razy i rzeczywiście by nawet byli poddawani kontroli. Okazało się, że to był czysty przypadek.
4: Nie, no na pewno.
3: W Tokio działa kawiarnia, która ma właśnie na celu doprowadzać gości do łez.
4: Ale słuchajcie, ten trend jest w Polsce znany już od wielu lat, tylko zamiast do restauracji czy do kawiarni chodzi się do pracy.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Ester Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Janko Łapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na chjanki.pl.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
16: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
17: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
18: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
19: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
20: I dokąd wtedy jedziemy?
19: No nie wiem.
20: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?

0: liczy.
1: A, dobry komana.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Weź udział w konkursie Cloche. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Kukauwer Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Cloche. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii Neuro Adapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurscloche.com. Do zobaczenia w Hebe.
4: Reklama. Lekarz sygnalista i były ordynator dr Emil Jędrzejewski zeznaje właśnie w prokuraturze. Chodzi o aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie. Premier dziś znów zabrał głos w tej sprawie. W Rumi koło Trójmiasta płonie magazyn, w akcji 10 zastępów strażaków.
5: SK Rock. Raport.
4: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy, zapewnia premier w reakcji na nowe informacje dotyczące afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Lekarz sygnalista i były ordynator dr Emil Jędrzejewski zeznaje właśnie w prokuraturze. Wcześniej w Kanale Zero oskarżył byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędy, które mogły doprowadzić do śmierci pacjentów. Donald Tusk liczy na to, że przesłuchanie przyniesie więcej informacji.
6: I tak jak powiedziałem, nie będzie żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się ewentualnych przestępstw, to oczywiste, albo wykroczeń o charakterze moralnym, to także znajdzie swój finał, tak czy inaczej.
4: Przesłuchanie ruszyło tuż przed 13:00. Doktor Jędrzejewski, wchodząc do prokuratury okręgowej, odmówił odpowiedzi na pytania dziennikarzy.
7: Podsumuje pan, panie doktorze, to, co wczoraj powiedział w wywiadzie w Zero?
8: Ja już się wypowiedziałem, no panie.
9: Czy ma pan dowody?
7: A może po przesłuchaniu znajdzie pan doktor chwilę do nas?
8: Możecie państwo czekać, nie wypowiem się.
4: Prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie Szpitala Południowego na Ursynowie. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka, lekarza, oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenie na oddziale tzw. ścieżki VIP-owskiej.
10: To jest raport.
4: Kłamał i parkował na miejscu dla niepełnosprawnych. Bulwersujące zachowanie lubelskiego radnego Koalicji Obywatelskiej, prywatnie syna europosłanki. Jak ustaliło radio SK Rock, Konrad Wcisło dopiero 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku wystąpił o dokument, który, jak wcześniej twierdził, posiadał. Jak nagrano go, gdy parkował na kopercie, zapewniał, że ma do tego wszystkie uprawnienia. Temat śledzi Bartek Ważny, który jest przed lubelskim ratuszem. Co na to, magistrat?
11: Tak, jestem. Jak powiedziała mi rzeczniczka prezydenta Lublina Justyna Guść, o całej sprawie dowiedziała się dopiero ode mnie. Czekamy cały czas na oficjalny komentarz od ratusza oraz na informacje od Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie. No to właśnie ten organ wydaje takie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
4: Radny może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Miał wtedy założony gips od pasa w górę.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: 10 zastępów strażaków akcji w Rumi. Koło Trójmiasta płonie magazyn o powierzchni około 100 m².
12: Ze wstępnych informacji wynika, że nie ma osób poszkodowanych. W chwili wybuchu pożaru nie przebywały w nim osoby.
4: Relacjonuje Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Ogień, jak słyszymy od służb, już nie rozprzestrzenia się.
13: SK Rock Biznes.
4: Minister energii Miłosz Motyka spotyka się dziś z ukraińskim wicepremierem Denysem Szmyhalem, aby rozmawiać m.in. o wykorzystaniu połączeń transgranicznych. Zdaniem szefa resortu energii, z rozbudowy zdolności importowych Polski mogą skorzystać Ukraina, Węgry oraz Słowacja. W poznańskiej odlewni spółki Volkswagen Poznań powstanie koncernowa odlewnia prototypów. Zakład będzie produkować komponenty wykorzystywane na etapie rozwoju i testów pojazdów nowej generacji. Generalna Dyrekcja Dróg pozyskała blisko 700 milionów złotych dofinansowania z unijnego programu Fenix na budowę drogi ekspresowej S19 między Rzec Podlaski Lubartów na Lubelszczyźnie oraz obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w Świętokrzyskiem.
13: Pogoda.
4: Środa powinna być pogodna do końca, z dużą dostawą słońca. Więcej chmur tylko w centralnych i północnych regionach. Nie będzie padać. Na termometrach od 22 stopni nad morzem, przez 25 w Łódzkiem, do nawet 31 na Dolnym Śląsku.

Smash Mouth i All Star w Estrock za nami. Zaczynamy trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam do 15. Jeszcze jesteśmy razem. W tej godzinie sporo się będzie działo, bo między innymi za momencik wręczę komuś zaproszenie na męskie granie. To już w ten weekend, w piątek i w sobotę w Żywcu. Ja mam pojedyncze zaproszenie, ale na obydwa dni. No ciekawy jestem, kto to zaproszenie ode mnie dostanie. Przekonamy się już za kilkanaście minut. Łukasz Szaciłowski, już mówiłem, dzień dobry. Artur Rojek teraz w objęciach. To

0: Panowie z Papa Roach niedawno grali w Polsce i już zapowiedzieli kolejne koncerty w naszym kraju. Bardzo mnie to cieszy, bo bardzo te formacje lubię i na pewno któryś z tych koncertów mam zamiar zaliczyć. Tak samo jak ktoś z Państwa zaliczy ten weekendowy koncert, który w Żywcu odbędzie się już w piątek i w sobotę, czyli start trasy męskiego grania. Zaproszenie pojedyncze na obydwa dni mam dla Państwa. No i pytanie było następujące. Kto w drugim hymnie męskiego grania w roku 2011, zatytułowanym Kobiety nam wybaczą, grał solówkę na fortepianie? No i z odpowiedzią prawidłową, rzecz jasna, nagrał się Maciej.
1: Solóweczkę na maszynie zapodał słynny Leszek Możdżel. Byłem wtedy na tym koncercie w Żywcu. Pozdrawiam, hell yeah.
0: Hell yeah, pozdrawiamy, Maćku. To historia zatoczy koło, bo znowu będziesz na koncercie w Żywcu i to na koncercie męskiego grania. Co prawda Leszka Możdżera raczej tam nie uświadczysz, no ale męskie granie, wiadomo, to męskie granie. No to posłuchajmy, co tam Leszek Możdżer na tym fortepianie wymodził, ale oprócz tego, to tylko tak dla porządku powiem, że w tym numerze również Wojtek Waglewski się pojawia, Lech Janerka, spięty, fisz, Karim Martusiewicz na basie i na perkusji nieodżałowany Piotr Stopa Żyżylewicz. No to jedziemy. Męskie granie, orkiestra 2011, Westerok i Kobiety nam wybaczą.

Wszyscy doskonale wiedzą, że jeżeli chodzi o mężczyzn, to my w zasadzie nigdy nie dorastamy, tylko zabawki stają się coraz droższe. Dlatego też wszyscy faceci, jak jeden, praktycznie uwielbiają filmy o zabawkach i to o takich zabawkach, którymi na przykład bawili się w dzieciństwie. No i właśnie o takich zabawkach był film zatytułowany Transformers – Zemsta Upadłych. To drugi film w kolejności, jeżeli chodzi o świat Transformersów. No i właśnie z tego filmu pochodził numer Linkin Park – New Divide. A przed nami, proszę Państwa, już za momencik absolutny klasyk. Wybrałem dla Państwa numer Doorsów – Break On Through i

0: Drugi film w kolejności, jeżeli chodzi o świat Transformersów. No i właśnie z tego filmu pochodził numer Linkin Park, New Divide. A przed nami, proszę Państwa, już za momencik, absolutny klasyk. Wybrałem dla Państwa numer Doorsów, Break On Through. I jak już wcześniej wspominałem, przy innych kawałkach podobnych nie zawaham się go użyć.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w żywcu. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
10: No to w czym problem?
9: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
10: No i?
9: No i obawiam się, że nie zdąży.
10: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
11: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
13: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
15: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
16: T plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
17: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
20: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Empik Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
21: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening.
20: Suplement diety elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Reklama.

To Inhaler i Nightcall, wersja Triple J Like Version. To za nami Westerok, a przed nami teraz, proszę Państwa, piosenka, która sprawiła, że Billy Joe Armstrong, który ją napisał, pozbył się ogromnego ciężaru, który dźwigał na barkach przez ponad 20 lat.

która sprawiła, że Billy Joe Armstrong, który ją napisał, pozbył się ogromnego ciężaru, który dźwigał na barkach przez ponad 20 lat.

dzieckiem, uciekł z pogrzebu, zamknął się w swoim pokoju i kiedy jego mama próbowała się do niego dobić, powiedział: obudź mnie, kiedy wrzesień się skończy. No i stąd tytuł Wake Me Up When September Ends. To jest piosenka, która rozlicza się po 20 latach z tą stratą, której doznał Billy Joe Armstrong jako bardzo młody chłopiec. No to posłuchajmy teraz w Esterok tego bardzo ładnego numeru. Green Day i Wake Me Up When September Ends.

0: nocnego kochanka, a w środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem
1: kurwa najgrzeczniejszy!
2: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
6: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland!
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Biebrzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
16: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii Neuro Adapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama. SK Rock Warszawa.
8: Stołeczni policjanci przesłuchują zatrzymanego mężczyznę, obcokrajowca, który sparaliżował dziś pierwszą linię warszawskiego metra. Rada Miasta Krakowa zdecyduje dziś, czy udziela wotum zaufania.

0: pytania dla odwołanego już ze stanowiska Aleksandra Miszalskiego.
1: SK Rock. Raport.
0: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Zaczynamy jednak od zupełnie innego tematu. Odpowiadał na pytania śledczych przez niespełna 3 godziny. Zakończyło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, lekarza sygnalisty, który ujawnił kolejne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Szokujące nieprawidłowości. Lekarz został przesłuchany w charakterze świadka. Chodzi m.in. o zgony pacjentów, do których miało dochodzić w wyniku zabiegów prowadzonych przez niedoświadczonych lekarzy na SOR-ze. Przed budynkiem prokuratury Przychocimskiej w Warszawie cały czas jest Mateusz Chłystun. Na czym podczas tego przesłuchania najbardziej zależy śledczym?
2: Przede wszystkim na zweryfikowaniu informacji ujawnionych przez lekarza w mediach i znalezieniu na nie dowodów.
3: Dowód też ma swoją wartość. Jeżeli ktoś mówi słyszałem,

0: cały czas jest Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym podczas tego przesłuchania najbardziej zależy śledczym?
1: Przede wszystkim na zweryfikowaniu informacji ujawnionych przez lekarza w mediach i znalezieniu na nie dowodów.
2: Dowód też ma swoją wartość, jeżeli ktoś mówi słyszałem.
1: Żurek, tymczasem obrońca lekarza, koordynatora SOR-u, czyli Dawida Kacprzyka, od którego zaczęła się cała afera, ogłosił w mediach, że jeśli zeznający dziś lekarz nie udowodni swoich informacji, a potem nie wycofa zeznań, czeka go proces karny. Sprzed prokuratury okręgowej w Warszawie Mateusz Chłystun.
0: Dodam, że trwa konferencja prasowa rzecznika prokuratury okręgowej w Warszawie i do tego tematu wrócimy w kolejnych raportach.
3: To jest raport.
0: Chodził w nocy po tunelu warszawskiego metra. Policja bada, jakie miał motywacje. Stołeczni policjanci przesłuchują zatrzymanego mężczyznę. To około 30-letni obcokrajowiec, prawdopodobnie Francuz. Mundurowi jeszcze ustalają jego tożsamość. Mężczyzna uszkodził kratkę wentylacyjną przy wyjściu ze stacji metra Służew.
4: Na miejscu były prowadzone niezbędne czynności procesowe i wyjaśniające. Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby w wyniku tego zdarzenia ktoś odniósł obrażenia lub doszło do uszkodzenia infrastruktury metra.
0: Mówi nam aspirant sztabowa Marta Haberska z policji na warszawskim Ursynowie. Przez ten incydent i w związku z działaniami policjantów metro rano nie kursowało na odcinku od Kabat aż do Politechniki.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Absolutorium dla prezydenta, którego nie ma. Rada Miasta Krakowa zdecyduje dziś, czy udziela wotum zaufania dla odwołanego już ze stanowiska Aleksandra Miszalskiego. Kuriozalna sytuacja wynika z przepisów, które nie przewidziały takiej sytuacji.
5: No to jest wymóg formalno-prawny. Jeżeli dostajemy opinię od prawników, że to absolutorium dla prezydenta, którego nie ma, musi się odbyć ta dyskusja, musi być druk, musimy go przegłosować, no to my jako radni nie możemy dyskutować z prawnikami. Jeżeli prawnicy mają taką opinię, my musimy tego dokonać.
0: Mówi Michał Starobrat z klubu Kraków. Dla mieszkańców głosowanie pełni funkcję czysto symboliczną. Jego wynik nie będzie miał żadnego wpływu na funkcjonowanie miasta.
6: Gdyby się nie udało udzielić, tak naprawdę nic się nie dzieje. To jest raczej taka sprawa symboliczna, która pokazuje, że po prostu radni nie zgadzali się na politykę, którą prowadził poprzedni prezydent, więc liczę na to, że tak będzie, że radni niezależnie od opcji politycznej zagłosują przeciwko. Natomiast no nie spodziewam się tego. Jak będzie, zobaczymy.
0: Mówi radny Michał Drewnicki z PiSu. Do czasu objęcia urzędu przez nowego prezydenta władzę w Krakowie sprawuje komisarz Stanisław Kracik. Wciąż nie jest jasne, kiedy odbędą się wybory. Datę głosowania ma wyznaczyć premier.
7: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Pogoda.
0: Środa powinna być pogodna z dużą dostawą słońca. Więcej chmur tylko w centralnych i północnych regionach. Nie będzie padać. Na termometrach od 22 stopni nad morzem, przez 25 w Łódzkiem, do nawet 31 na Dolnym Śląsku.
7: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Co się porobiło? No właśnie, plamy na słońcu, upał na ulicy, no i proszę mi wierzyć, to naprawdę ja, Michał Cieślik. No takie są skutki połączenia upału z klimatyzacją, także proszę zachować czujność. A ja się kłaniam po 15 i zapraszam na nasze środowe spotkanie DSK Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Jest 14 minut po 15. Michał Poklękowski na posterunku raportowym co pół godziny będzie nam podrzucał najnowsze informacje. No a ja z Państwem do 18 pozostanę. Kolejny karnet na festiwal Colors of Ostrava będzie do przejęcia. Przed 18 właśnie. I tu też proszę zachować czujność. Teraz Foo Fighters Westerok Unconditional.

0: No tak, lata występów przy natężeniu dźwięku przekraczającym 100 decybeli zbiera swoje żniwo. Od lat zmaga się z przewlekłym szumem w uszach. Kto był w Chorzowie w maju, ten na pewno doceni to poświęcenie Jamesa Hetfielda, właśnie, bo o nim mowa. Metallica i The Unforgiven już za nami West Rock, też James, ale Bond. To będzie inspiracja dla kolejnego utworu, którego posłuchamy za chwilę. You Know My Name, czyli bondowski temat Chrisa Cornella.
1: Reklama.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój formów, witamin, różne rodzaje, 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador, 200 gramów, 9,99 za sztukę. A akcję kończą kabanosy Exclusive paluszki Tarczyński, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
3: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno Puławska 42E.
4: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
5: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 20.

0: 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Jan Kołapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na cechajanki.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest!
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: To jest Chris Cornell, You Know My Name. No, jego imię też Państwo znają. Poklękowski. Michał Poklękowski. Jest 15.30, zatem pora na skrót najważniejszej informacji w raporcie.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Mięso mielone to jeden z najczęściej kupowanych mięsnych produktów spożywczych w Polsce. Tymczasem najnowsza kontrola Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych pokazuje, że konsumenci nie zawsze dostają pełną i prawdziwą informację o tym, co tak naprawdę trafia do ich koszyków. Nieprawidłowości wykryto w ponad 77% skontrolowanych partii produktów. Ponad połowa próbek mięsa mielonego, które trafiło do badań laboratoryjnych, było niezgodnych z opisem. Kąpielisko Zakrzówek w Krakowie po okresowym zamknięciu ponownie otwiera się dla odwiedzających. Badania wykazały naturalne zanieczyszczenie wody. Obiekt ma ogromne zainteresowanie zarówno wśród mieszkańców miasta, jak i wśród turystów.
1: To jest raport.
2: Temperatura wody w niemieckim Renie przekroczyła właśnie 26 stopni Celsjusza. Tak wynika z danych Ministerstwa Środowiska nad Reni Palatynatu. To rekord o tej porze roku. Władze spodziewają się dalszego wzrostu temperatury wody w rzece i ostrzegają przed szkodami, potężnymi szkodami w środowisku naturalnym, w tym przede wszystkim przed śnięciem ryb.
1: SK Rock Sport.
2: Polscy siatkarze przed własną publicznością zagrają zapewnienie sobie awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Drugi turniej, w którym zagrają Polacy, odbędzie się w Gliwicach. Wieczorem zagrają z Belgią, a w kolejnych dniach zmierzą się z Turcją, Niemcami i Argentyną. Na razie drużyna Nikoli Grbicza zajmuje 7 miejsce z bilansem 2 wygranych i 2 porażek. Pewne awansu w 1/16 finału Mistrzostw Świata są już Meksyk, USA, Niemcy, Francja, Norwegia, Argentyna i Kolumbia. Z mundialem pożegnają się na pewno Haiti, Turcja, Tunezja, Jordania i Panama. A dziś ruszy ostatnia kolejka fazy grupowej. O 21:00 Szwajcaria zagra z Kanadą, a Bośnia i Hercegowina z Katarem. O północy Maroko zmierzy się z Haiti, a Szkocja z Brazylią. Natomiast o 3:00 w nocy mecz RPA z Koreą Południową i Czech z Meksykiem.

To był Wysłowidzi z twarzą Marilyn Monroe. No i Artur Rojek, który na wrzesień zapowiada premierę swojej nowej płyty, a wcześniej w sierpniu festiwal, którego jest dyrektorem, no i sprawcą tego całego zamieszania, czyli OFF Festiwal. To wszystko dziać się będzie w Katowicach. No, z Katowic całkiem niedaleko jest do czeskiej Ostrawy, tuż za naszą południową granicą. Będzie odbywał się festiwal, który bardzo serdecznie Państwu polecamy, między 15 a 18 lipca. Będzie zespół Skankanazi, będzie 21 Pilots, Moby także się pojawi, więc no taki duży rozstrzał gatunkowy, ale myślę, że na pewno coś Państwo dla siebie wybiorą. A mówię o tym dlatego, że będę oczywiście dzisiaj miał zaproszenia na ten festiwal. Kolejny podwójny karnet powędruje do kogoś, a no i przecież o bardzo ważnej rzeczy nie powiedziałem. Laureaci drugiej edycji konkursu SK Rockstar, zespół Flying Bison, oni także się tam pojawią. A to już Gansi, Nothing.

0: Guns N' Roses i Nothing w Esterok. Proszę Państwa, reklamację dostałem drogą messengerową. To ja może zacytuję treść wiadomości. Michale, jak mogłeś zacząć mówić na tej pięknej końcówce, kiedy Chris krzyczał You Know My Name? Czekaliśmy z synem na ten moment. Już drugi raz to zrobiłeś. Rany boskie, drogi słuchaczu, nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak źle mi teraz z tym właśnie. No nie wiem, czy to w jakiś sposób wynagrodzi wam tę niedogodność, ale to jest to, na co wtedy czekaliście. Obiecuję, więcej już tej końcówki nie zagadam.
1: Reklama. Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
2: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
3: Wcale się nie poddają.
4: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
1: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
5: Ogień zszedł z boczem góry.
1: Avatar, ogień i popiół.
6: Stajemy do walki!
1: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii Neuro Adapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
11: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
12: I dokąd wtedy jedziemy?
11: No nie wiem.
12: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
11: A, dobry komona.
12: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komona, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld,

0: Bazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet, Piaseczno-Puławska 42E.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

To był zespół Fallout Boy. Thanks for the memories. A propos, to ja już wszystkim życzę w tym momencie, żeby było co opowiadać we wrześniu i później też zresztą. Fantastycznych wakacji życzę. Pojutrze koniec roku szkolnego, no i wakacje! Rzecz jasna, upalnie się to wszystko zacznie. W poniedziałek widziałem gdzieniegdzie nawet ponad 40 stopni jest prognozowanych, rany. No my się tutaj stopimy normalnie. Będzie piekło, będzie ogień. Właśnie, a propos fire. To już teraz będzie. Nawet. Firewoman, dokładnie. The Cult. Tak zakończymy tę pierwszą godzinę naszego środowego spotkania.

kiedy grali rok temu w czerwcu w Poznaniu, aż tak gorąco nie było, jak w czerwcu tego roku, jak w tych dniach właśnie. No był ogień, to na pewno, ale na scenie, kiedy grali w klubie

w czerwcu w Poznaniu, aż tak gorąco nie było, jak w czerwcu tego roku, jak w tych dniach właśnie. No był ogień, to na pewno, ale na scenie, kiedy grali w klubie

0: A za chwilę Michał i najnowszy raport. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa.
11: Prokuratura przekazuje szczegóły po przesłuchaniu lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Policja zleciła zamknięcie stacji służeb. Kolejne problemy w warszawskim metrze.
12: Eska Rock. Raport.
11: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Świadek nie odpowiedział na żadne z pytań, informuje prokuratura. Po przesłuchaniu lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie, dr Emil Jędrzejewski został wezwany po tym, jak wczoraj w Kanale Zero stwierdził, że z powodu zaniedbań uczących się lekarzy w placówce umierali pacjenci. W prokuraturze okręgowej w Warszawie cały czas jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak dokładnie przebiegało to przesłuchanie?
13: Kilkadziesiąt pytań śledczych wezwany na dziś lekarz pominął milczeniem. Przekazał jedynie, że nie zdążył znaleźć adwokata i że na pytania odpowie w jego obecności. Wyznaczono więc nowy termin przesłuchania. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
14: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
13: Lekarz nie zostawił jednak aparatu w prokuraturze, twierdząc, że korespondencję w tej sprawie prowadził z użyciem innego telefonu. Śledczy zamierzają teraz zabezpieczyć kolejne dowody w samym szpitalu. Nie chcą jednak ujawniać, jakie.
14: Nie jest naszą intencją, by zabezpieczać te dowody, które tak naprawdę nie będą nam potrzebne. potrzebne, a być może będą potrzebne przy opiniowaniu lekarzom.
13: Odpowiedział na moje pytanie w tej sprawie prokurator Piotr Skiba. Ponowne przesłuchanie lekarza zaplanowano w

0: Poniedziałek o 9:00 sprzed prokuratury okręgowej w Warszawie Mateusz Kłestun.
1: To jest raport.
2: Kolejne problemy ze wstałecznym metrze. Policja zleciła zamknięcie stacji Służe. Wcześniej zatrzymano tam mężczyznę, który rano wbiegł do tunelu i sparaliżował ruch. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, z czym są związane działania policji?
3: Czekamy na szczegóły od mundurowych. To najpewniej ciąg dalszy wyjaśniania porannego incydentu, choć już wcześniej sprawdzono teren pod kątem obecności potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów czy pakunków. Ruch na pierwszej linii wznowiono przed południem, ale znów są problemy i znów wyłączono z ruchu 10 stacji. Do zakończenia działań policji pociągi linii metra M1 kursują tylko na odcinku Młociny Politechnika.
2: Zatrzymany rano mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów, posługuje się językiem angielskim i francuskim. Policja ustala jego dokładną tożsamość. Wojna pokazała słabe punkty. Przed konferencją na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku Greenpeace apeluje do rządu o uwzględnienie doświadczeń płynących z wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Organizacja przekonuje, że przyszłość energetyki powinna być planowana także z myślą o odporności na potencjalne ataki.
4: Brakuje po prostu takiego myślenia na temat naszego systemu energetycznego, który miałby funkcjonować na przykład właśnie w warunkach kryzysowych czy w warunkach wojennych. Cały czas nasz rząd i polskie spółki energetyczne chcą budować ogromne elektrownie gazowe. Jednocześnie mamy w planach budowę elektrowni jądrowej, no natomiast odnawialne źródła energii jakby będą niestety hamowane.
2: Mówi Anna Meres, autorka raportu w tej sprawie. Aktywiści apelują też o powołanie międzyresortowego zespołu analizującego doświadczenia ukraińskiej energetyki, by wykorzystać je w decyzjach inwestycyjnych i ochronie infrastruktury krytycznej.
1: Słuchacie raport.

0: No natomiast odnawialne źródła energii jakby będą niestety hamowane.
1: Mówi Anna Meres, autorka raportu w tej sprawie. Aktywiści apelują też o powołanie międzyresortowego zespołu analizującego doświadczenia ukraińskiej energetyki, by wykorzystać je w decyzjach inwestycyjnych i ochronie infrastruktury krytycznej.
2: Słuchacie raport.

0: sezon zagranicznych wyjazdów. Wśród podróżnych nie brakuje pośpiechu, dlatego warto szczególnie pilnować swoich walizek.
1: Pozostawiony bagaż budzi podejrzenia służb. I w momencie, kiedy służby zainteresują się takim bagażem, no możemy również przywieźć przykrą pamiątkę z wakacji w postaci mandatu.
0: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie i dodaje, żeby nie zgadzać się na przewożenie rzeczy należących do obcych osób.
1: Apelujemy, aby nie przewozić przedmiotów należących do innych osób i nie zgadzać się na przewiezienie paczki czy walizki od nieznajomych. Każdy podróżny odpowiada za zawartość swojego bagażu. Warto również samodzielnie spakować walizkę i mieć pewność, co się w niej znajduje.
0: Jak nie zostać przemytnikiem na urlopie? Przeczytamy na stronie granica.gov.pl.
2: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Pogoda.
0: Środa powinna być pogodna z dużą dostawą słońca, więcej chmur tylko w centralnych i północnych regionach nie będzie padać. Na termometrach od 22 stopni nad morzem, przez 25 w Łódzkiem do nawet 31 na Dolnym Śląsku.
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Run to the hills. No, bieganie w takim słońcu to raczej nie polecam. Sugeruję odłożyć to na godziny wieczorne, się trochę chłodniej zrobi. Iron Maiden już za nami w SC Rock. Dzień przytulania dzisiaj podobno. Nie wiem, czy Państwo lubią, praktykują. No, ja lubię to określenie w kontekście muzyki. No i w tej godzinie pogram sporo takich dźwięków, do których aż miło będzie się poprzytulać.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A w tym momencie 13 minut po 16. Michał Cieślik, dzień dobry raz jeszcze. No i to będzie Paul McCartney, który w tym miesiącu skończył 84 lata.

0: To jest Pearl Jam w Estrock i Jeremy, czyli Jeremy po naszemu. Tak a propos imion, dziś swoje imieniny obchodzi Simplicjusz, między innymi, czyli osoba, która raczej życia sobie nie komplikuje, tak mniemam. Podobno w Polsce cztery osoby noszą to imię. Ciekawe, czy któraś z nich nas słucha w tym momencie. No pięknie by było. Najlepsze życzenia dla wszystkich dzisiaj świętujących 24 czerwca. Pearl Jam już za nami, 20 po czwartej w tym momencie. Obywatel GC, po krótkiej przerwie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
9: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
10: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
11: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z

0: rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annapol i Faktory Ursos.
1: Reklama. Escalar.

0: To był obywatel GC i nie pytaj o Polskę w Esterok. No tak, dziś rusza ostatnia kolejka fazy grupowej na tegorocznym mundialu. Jakbyśmy tam pojechali, to za chwilę pewnie byśmy grali. Mecz o honor. A tak? No wiadomo. No i po co te złośliwości w ogóle, ktoś powie. Michał Poklękowski w studiu ponownie się pojawił. Za chwilę będzie o sporcie też.
1: Oczywiście będzie.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Tak jak pewien lekarz półtorej bańki w rok. Miłą chęcią bym taką rzecz przytulił.
4: A to jest strasznie trudne, bo masz jedną bańkę, to można jakoś objąć i tak dalej. Jedną drugą trzeba przeciąć na pół.
5: No poważna sprawa, dlatego już podobno pół oddał. Sami wiecie, że ja moją córkę to mogę przydalać w kółko i na okrągło, ale nie bardzo mi to wychodzi, bo jest w Edynburgu, więc to nie jest takie proste, więc jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik, już niedługo znowu ją
6: przytulę. No
5: przecież
6: ja mam zupełnie inaczej, bo ja jeszcze tylko do soboty nie mogę się doczekać tej soboty. Pakujemy do autokaru, jasna la vista.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Eskarok. Raport.
1: Michał Poklękowski, zapraszam. Polka z globalnego konwoju lądowego Sumut, którą zatrzymano w Libii, została uwolniona, poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Aktywistka została zatrzymana na terytorium tego kraju pod koniec maja. Podczas drugiego dnia procesu w Szczecinie polityk PiSu Dariusz Matecki odniósł się m.in. do działań prokuratury, logowań oraz swojej działalności związanej z Lasami Państwowymi. Proces dotyczy m.in. wyłudzeń, fikcyjnego zatrudnienia, wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości i prania brudnych pieniędzy.
7: To jest raport.
1: Temperatura w Polsce z każdym kolejnym dniem będzie tylko rosnąć. Wyjątkowo upalnie, zapowiada się nadchodzący weekend. Nie będzie bezpiecznie. Bardzo prawdopodobne jest osiągnięcie nawet 40 stopni Celsjusza.
7: Rok. Sport.
1: Piłkarze ręcznej industrii Kielce przygotowania do nowego sezonu rozpoczną 27 lipca. Mistrzowie Polski w okresie przygotowawczym wezmą udział w dwóch turniejach. Niecałe 130 milionów ma kosztować hala widowiskowo-sportowa, która powstanie w Zawierciu. Samorząd w lipcu ogłosił przetarg na jej budowę. Z areny będą korzystać m.in. siatkarze aktualnego mistrza Polski, czyli Aluronu CMC Warta Zawiercia.

7 lipca. Mistrzowie Polski w okresie przygotowawczym wezmą udział w dwóch turniejach. Niecałe 130 milionów ma kosztować hala widowiskowo-sportowa, która powstanie w Zawierciu. Samorząd w lipcu ogłosił przetarg na jej budowę. Z areny będą korzystać m.in. siatkarze aktualnego mistrza Polski, czyli Aluronu CMC Warta Zawiercia. Osiągnąć absolutnie rekordowy poziom, pomimo wysokich cen biletów i też ograniczeń w podróżowaniu.

To był Manam w Esterogi, Boskie Buenos. No a w takim Boskim Buenos właśnie, dzisiaj ledwie kilkanaście stopni. No ale tam zima, jak wiadomo, stąd mniej na termometrach. No mógłbym się przenieść, chociaż na chwilę, dla ochłody. Manam już za nami w Esterog, za 25 minut będzie 17 i to jest ten moment. Nie wiem, może jakiś sygnał tu powinien... Może... O! Zadzwonię dzwoneczkiem, choć ten dzwoneczek to do innych celów nam tutaj służy w studiu, ale to jest właśnie ten moment, od którego można do mnie pisać.

0: Aerosmith i Youngblood, My Only Angel, to już za nami w SC Rock. Pan Piotr, zdaje się, na naszym messengerze napisał, był dzwoneczek, to słuchara. Poproszę, no tak, bo to jest taki dzwoneczek, który zwiastuje nadejście słuchara, albo reakcję po słucharze, może w ten sposób. Słuchar? Czy ja nie umiem słuchary? Nie, no dobra, spróbuję, umiem trochę. Dobrze, to wakacje idą. A co ile miesięcy chemik jeździ na wakacje? No co dwa.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Masz furę,

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Janko Łapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na cechajanki.pl.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: To był zespół Paramore i The Code w ST Rock na 8 minut przed 17. Przypomnę, że zbieram chętnych na karnety na festiwal Colors of Ostrava. Kolejna edycja odbędzie się w lipcu, już za niecały miesiąc. No i dwie sztuki, jeżeli chodzi o te karnety, oddam w czyjeś dobre ręce jeszcze przed godziną 18.
1: Słuchajcie, słyszałem, że dzisiaj jest podobno dzień przytulania. Także w takim dniu jak dzisiaj przytuliłbym chętnie karneciki na Colors of Ostrava.
0: Panie Macieju, nie pan jeden, już muszę powiedzieć. No dobrze, pana Macieja też dopisujemy do kolejki chętnych po karnety właśnie. Po godzinie 17 do kogoś zadzwonię i wtedy się wszyscy dowiemy, kto się ucieszy z tych właśnie karnetów i wyjazdu do Czech.

0: To jest Lady Punk, wciąż bardziej obcy. I to był ostatni utwór w tej drugiej godzinie naszego środowego spotkania. 3 minuty pozostają do 17:00. Za chwilę najnowszy raport na naszej antenie.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Melina. S-Rock.
3: No, mając jedno dziecko, jak tak można spać do 10:00?
4: Mam żonę. Ale rzeczywiście powinieneś się urodzić w moich czasach.
3: Nie chciałbym.
4: Nie chciałbyś?
3: Wiesz, ja sobie...
4: Playboy już nie istnieje, no tak, masz rację. Ja, kartka i myślimy.
3: No ja cały czas myślę, wiesz, jest problem. No,
4: ale z tego nic nie ma.
3: No właśnie.
4: Nie, no jestem zapraszany.
3: Jak może tak złośliwym hamem?
4: O, dziękuję za...
3: I jedziemy.
4: Otwarte. Nie wiem, nie mam pojęcia.
2: Melina.
5: A w najbliższej Melinie król stand-upowych złośliwców Sebastian Rejent.
2: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Masz furę, rozbiłeś furę. Z

0: Enda lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Elbowie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Elbowie, wie, wie, wie.
5: Reklama. SKROK Warszawa.
6: Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, wydał oświadczenie, przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada program walki z suszą.
7: SKROK. Raport.
6: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada

0: walk w sądzie w obronie swojego dobrego imienia. To bezpośrednia reakcja na wczorajszy wywiad lekarza sygnalisty. Były ordynator chirurgii informował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał Kacprzyka. Doktor Emil Jędrzejewski dziś został przesłuchany w charakterze świadka. Nie chciał jednak zeznawać bez udziału pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę
1: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych. Chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób, i stwierdził, iż jego

0: pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę
1: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych. Chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób, i stwierdził, iż jego

0: Służew. To pokłosie porannego incydentu, kiedy mężczyzna wbiegł do tunelu, został zatrzymany. To 22-letni obywatel Francji.
1: W związku z tym, że mężczyzna nie chciał współpracować, podjęto decyzję o ponownym, ale bardziej obszernym sprawdzeniu całej stacji, jej zaplecza i infrastruktury technicznej.
0: Mówi Marta Haberska z policji na Mokotowie. Mężczyzna jedynie powiedział funkcjonariuszom, że przyjechał do Warszawy na wakacje. Kolejne czynności z zatrzymanym zaplanowane są na jutro. Nawet do 9 000 zł dofinansowania dla gospodarstw mogących zbierać deszczówkę. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada program walki z suszą. Resort chce postawić przede wszystkim na inwestycje w zbieranie wody opadowej, ale nie tylko. Szczegóły Mateusz Gębiewski.
2: Ministerstwo chce zachęcić do korzystania z ograniczonych zasobów, szczególnie latem. Dofinansowanie będzie można dostać na zbiorniki gromadzące wodę opadową przed domkami jednorodzinnymi, ale nie tylko. Program zakłada również możliwość budowania instalacji przed blokami.
3: Na potrzeby chociażby pielęgnacji przydomowych ogródków, ale także jest takim sposobem odciążenia sieci wodociągowej, ilości pobieranej wody, chociażby właśnie na potrzeby roślin, które pielęgnujemy.
2: Mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Ministerstwo dofinansuje również działania mające wspomóc walkę ze skutkami suszy. Między innymi zakupi ponad 300 wozów dla jednostek OSP w całym kraju.
4: Słuchacie raportu w SC Rok.
0: Na wakacjach nie zapominajmy o zdrowiu. Coraz więcej pacjentów pyta o szczepienia przeciwko chorobom tropikalnym. Przed każdą podróżą, zwłaszcza egzotyczną, warto odwiedzić lekarza medycyny podróży. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Przed wyjazdem, szczególnie do krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej, warto skonsultować się z lekarzem medycyny podróży, który oceni ryzyko zdrowotne, zaleci szczepienia i przygotuje do wyjazdu.
6: Żeby nas zabezpieczył na choroby tropikalne, które dla naszego regionu nie są normalne i źle je znosimy.
5: Radzi Katarzyna Kuligowska, ekspertka medycyny podróży. Pan Jakub za kilka dni wyjeżdża do Afryki. Przygotowania rozpoczął z odpowiednim wyprzedzeniem.
7: Trzeba mieć szczepienia, ubezpieczenie sobie wykupujemy poza Unią Europejską w razie jakiejkolwiek choroby, żebyśmy byli przetransportowani do Polski.
5: W walizce warto mieć też dobrze wyposażoną apteczkę, która może okazać się niezbędna w kryzysowej sytuacji.
0: Powinny się w niej znaleźć leki przyjmowane na stałe, choćby przeciwbólowe, środki dezynfekujące, elektrolity, leki przeciwgorączkowe oraz krem z filtrem i preparaty na oparzenia.
8: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Pogoda. Niewiele się zmieni za oknami. Pogoda powinna być stabilna, z dużą porcją słońca jeszcze. Więcej chmur tylko w centralnych i północnych regionach. Nie będzie padać, na termometrach od 22 stopni nad morzem do 31 na Dolnym Śląsku.
8: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaj.

0: Everybody Heard i R.E.M. w ST Rock, 14 minut po 17. Dzień dobry w ostatniej godzinie naszego środowego spotkania. Michał Cieślik, do 18 jesteśmy razem. A pan Marcin to w jakiej sprawie?
1: Drogi panie Michaelu, pozdrawiam gorąco z gorącego Poznania. Bardzo chętnie wybrałbym się z moją konkubiną Malwiną na Festiwal Colors of Ostrava, żeby zobaczyć sobie też inne kolory niż czerwień na wskazówce z temperaturą.
0: Drogi panie Marcinie, ja to rozumiem. Absolutnie to rozumiem.
2: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: Ale lepiej nie będzie, jeżeli chodzi o tę czerwień symbolizującą temperaturę za oknem. Ta czerwień, i to dosyć taka intensywna, będzie nam towarzyszyć przez najbliższych kilka dni. Nie ma przeproś. 14 minut po 17 w tym momencie. Już niebawem będę dzwonił do kogoś, komu wręczę te karnety na festiwal Colors of Ostrava między 15 a 18 lipca. A pojutrze premiera nowej płyty tej oto grupy, płyty z tym utworem na trackliście. Cryogen, Muse przed nami.

0: About a Girl i Nirvana w Estrock. Pan Grzegorz wiadomość wysłał na Messengerze. Czołem, nie miałem prądu od godziny i nie mam pojęcia, jak walczyć o Ostrawę. No panie Grzegorzu, na dwa sposoby. Albo zagląda pan na stronę ostrawa.skro.pl i musi pan się tam wytłumaczyć, dlaczego chce z nami polecieć do Ostrawy. I tu można zdobyć tak zwany pakiet VIP-owski z przelotem do i z, no i miejscem na polu namiotowym w piątek w porannym programie Finał. A ten drugi sposób to nagrywa pan głosówkę i przekonuje prowadzącego, że powinien dać dwa karnety. No i to już dzisiaj ostatni dzwonek, żeby przesłać taką wiadomość głosową na Messengerze, do czego zachęcam. 22 minuty po piątej. Bon Jovi za chwilę u nas.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena z przerobniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
6: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas,

0: Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annapol i Faktory Ursos.
1: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Reklama.
1: SK Rock Warszawa.

0: Wanted, dead or alive, poszukiwane, żywe lub martwe, Bon Jovi. Już za nami w SC Rock. Tymczasem 17.30 pojawiła się na zegarze. Czy Michał jest gotowy?
1: Już tak.
0: No to lecimy z kolejnym raportem w SC Rock. Zapraszamy.
2: SC Rock. Raport.
1: Zapraszam. W związku z incydentem, który miał miejsce dziś na pierwszej linii metra w Warszawie, policjanci zatrzymali 22-letniego obywatela Francji. Mężczyzna odmawiał odpowiedzi na pytania i nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do infrastruktury technicznej podziemnej kolejki, poinformowała stołeczna policja. Sąd w szwedzkim Falun skazał 10 mężczyzn, w tym Polaka i dwóch Finów, za kradzież oraz paserstwo 70 quadów i motokrosów o łącznej wartości 450 tysięcy euro. Pojazdy zostały odnalezione w Polsce.
2: To jest raport.
1: 64% badanych Polek i Polaków deklaruje, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie korzystało z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji. A głównym powodem był brak takiej potrzeby, wynika z opublikowanych dziś wyników badania CBOS-u.
2: SK Rock Sport.
1: Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson skorzystali na walkowerze od rywali i awansowali do półfinału debla tenisowego turnieju ATP rangi 250 na trawiastych kortach w Eastbourne. Piłkarze Spadkowicza z Ekstraklasy Lechii rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu bez pierwszego trenera. A w środę inauguracyjne zajęcia na boisku poprowadził dyrektor techniczny Kevin Blackwell, który także zamierza odejść z gdańskiego klubu. Międzynarodowy Komitet Olimpijski przekazał, że gospodarz letnich igrzysk 2036 zostanie wybrany w 2029 roku. Imprezę od dawna chcą bardzo zorganizować m.in. Indie oraz Katar.

0: To był Bysłowic, mieć czy być w SC Rock. 25 minut do 18 nam pozostaje. Jakiś czas temu dostałem głosówkę od właśnie Zuzy.
1: Dzień dobry, panie Michale. Serdecznie pozdrawiam z końca Europy. Chciałoby się powiedzieć, że z gorącej Lizbony, ale słuchając prognoz pogody dla Polski jednak nie tak gorącej.
0: Aha. Zuza po drugiej stronie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Naprawdę Lizbona? Halo Portugalia?
2: Naprawdę. Halo Portugalia, boa tarde, witam wszystkich.
0: Boa tarde, oczywiście. No to ile tam na termometrze macie?
2: Dzisiaj marne 25.
0: Czyli można pojechać do Lizbony, żeby się trochę ochłodzić, aż ciężko to uwierzyć,
2: tak.
0: Prawda?
2: Tydzień temu nie, ale dzisiaj tak, więc Zuza? Zapraszam koniecznie.
0: Zuza, powiedz, co cię tam wywiało?
2: No, portugalski mąż.
0: No i sprawa się wyjaśniła. A od dawna jesteś w ogóle w Portugalii?
2: Dopiero trzeci rok, więc czuję, że dopiero zaczynam.
0: Dopiero? 3 lata? To jest całkiem sporo czasu, trzeba powiedzieć.
2: No mi minęło jak mrugnięcie.
0: No pewnie, że tak. Słuchaj, pewnie też jak mrugnięcie okiem minie ten czas, który pozostaje do kolejnej edycji festiwalu Colors of Ostrava. 15-18 lipca. Ty chciałabyś się wybrać do Ostrawy, z tego co wiem?
2: Bardzo, a nawet bardziej. Swego czasu byłam 2 razy w Ostrawie, więc wiem, z czym to się je. No serce mi zabiło mocno, jak sobie uświadomiłam, że jestem akurat w Polsce, akurat kiedy jest Ostrawa i akurat macie konkurs.
0: No patrz, jaki przypadek, no.
2: To znak od Boga.
0: Może i tak. Może i tak być.
2: Tak w ogóle to ja bardzo bym chciała właśnie w związku z tym, że będę w Polsce, wykorzystać ten czas rodzinnie i te bilety właśnie dla mojego kochanego brata.
0: Czyli czekaj,
2: żeby on też pojechał.
0: Czy ja dobrze rozumiem? W związku z tym, że będziesz w Polsce, chciałabyś się wybrać do Czech, żeby ten czas wykorzystać, tak?
2: Tak.
0: Czego nie rozumiecie? Czego nie rozumiecie? No dobrze. Zuza, słuchaj, no cóż ja ci mogę powiedzieć? To w takim razie świetnie się składa. Ja rzeczywiście mam 2 karnety do oddania w twoje dobre ręce, więc jak się domyślam, z bratem Filipem, tak napisałaś w wiadomości.
2: Bratem
0: wybierzecie
2: moim Filipem.
0: Mhm. I tam się dokładnie spotykamy, bo my też będziemy oczywiście w Ostrawie, więc taką piąteczkę będziemy mogli zbić. I to myślę, że nawet nie jedną.
2: Cudownie.
0: Zuza,
2: cudownie, bardzo, bardzo się cieszę.
0: 2 karnety wędrują do ciebie. Dobrej zabawy na festiwalu Colors of Ostrava.
2: Dzięki wielkie, do zobaczenia.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
5: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
6: Sali się nie poddają!
7: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
8: Ogień zszedł z boczem góry.
4: Awatar, ogień i popiół.
7: Stajemy do walki!
4: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.

0: Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Adnopol i Faktory Ursus.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.

0: Środowe spotkanie w Esterogu, za chwilę będzie 18, za chwilę Michał i najnowszy raport, a potem kolejny Michał i środowy radar. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik, zmykam i słyszymy się jutro chwilę po 15, także wtedy też liczę na Państwa.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończynowych.
2: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
7: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
11: Reklama.

0: Do prokuratury rejonowej w Kłodzku wpłynęło zawiadomienie od rodziny zmarłego 52-letniego kierowcy, który 10 czerwca spowodował śmiertelny wypadek w Bardzie na Dolnym Śląsku. Za chwilę szczegóły.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po 18. Michał Pokrękowski, zapraszam. Kłęby czarnego dymu nad Chorzowem. Od tego zaczynamy raport o 18. Trwa walka z pożarem, jaki wybuchł na terenie zakładu zajmującego się gospodarką odpadami, recyklingiem i ochroną środowiska. Płonie ogromna sterta śmieci. Pożar objął 3000 metrów kwadratowych i nie jest opanowany. W akcji 24 zastępy strażaków.
2: Duży pożar, to jest duży pożar, tak. On się rozwija na tą chwilę cały czas. Kolejne stanowiska gaśnicze są budowane, także cały czas to jest w fazie rozwojowej.
0: Relacjonuje Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów Straży Pożarnej, w tym jednostki z Chorzowa, z Bytomia i z Katowic.
1: To jest raport.
0: Czy lekarze popełnili błędy w sztuce?

0: lekarski, to zbadają śledczy. Do prokuratury rejonowej w Kłodzku wpłynęło zawiadomienie od rodziny zmarłego 52-letniego kierowcy, który 10 czerwca spowodował śmiertelny wypadek w Bardzie na Dolnym Śląsku. Zginęli w nim 9-latek oraz jego 48-letni ojciec. Mężczyzna bezpośrednio po wypadku przebywał w specjalistycznym centrum medycznym w Polanicy Zdroju. Został wypisany ze szpitala po kilku dniach i później nastąpiło pogorszenie jego stanu zdrowia.
1: Wpłynęło zawiadomienie ze strony rodziny dotyczące podejrzenia narażenia na bezpośrednie bezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W sprawie tej na razie przeprowadzono sekcję zwłok tego zmarłego, ale jeszcze nie znamy wyników. Lekarz przed wydaniem opinii musi zapoznać się z dokumentacją lekarską, która też aktualnie jest zabezpieczana. Śledztwo zostało dopiero wszczęte.
0: Mówi nam Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy, dodając, że śledztwo jest na wstępnym etapie. Mężczyzna zmarł w szpitalu w Kłodzku w poniedziałek, 15 czerwca.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Każdy powinien być przygotowany na współczesne zagrożenia, podkreślają eksperci podczas Międzynarodowej Konferencji o Bezpieczeństwie. W Bydgoszczy rozmawiali o dezinformacji, wojnie hybrydowej i sytuacjach kryzysowych związanych z konfliktem za naszą wschodnią granicą. W programie są debaty, warsztaty i prezentacje najnowocześniejszych technologii.
3: Społeczeństwo musi budować swoją świadomość. Ta świadomość pozwoli przygotowanie się na trudne można czasy. Pozwala nam być gotowym na różne scenariusze.
4: Tutaj na stoisku mamy urządzenia do identyfikacji substancji. W bardzo szybki sposób, jak tutaj Państwo widzą, przez opakowania, czy to właśnie butelki, czy przez blistry, jesteśmy w stanie sprawdzić, z jaką substancją mamy do czynienia.
5: Po tym, co się dzieje na świecie, to każdy obywatel powinien chociaż trochę wiedzieć o obronie naszego państwa, aby wiedzieć w razie kryzysu, co byśmy mogli zrobić.
0: Mówili major Mariusz Urban, organizator konferencji, Kamila Pruszkowska z firmy produkującej aparaturę analityczną oraz Aleksander Musiał, uczeń klasy mundurowej. Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy spotkali się funkcjonariusze służb mundurowych, przedstawiciele administracji publicznej, naukowcy, studenci i mieszkańcy miasta.
6: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Pogoda. Powinna być pogodna, z dużą dostawą słońca jeszcze. Taka jest środa i taka jeszcze będzie przez jakiś czas. Więcej chmur jedynie w centralnych i w północnych regionach. Nie będzie padać, na termometrach od 22 stopni nad morzem do nawet 31 na Dolnym Śląsku.
6: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
7: SK Rock Rada.
8: A w tej godzinie naszego spotkania, bratarze, zahaczymy o Gorillaz w kontekście ich fenomenalnej formy. Powiemy także o tym, co udostępnił dla swoich fanów pan Neil Young. SK Rock. Ale zanim to wszystko, Michał wspominał o słońcu. To my przy tym słońcu pozostaniemy. To Always the Sun, to panowie z The Stranglers. I to właśnie tak rozpoczynamy nasz środowy radar.

Proponuję trochę poświętować wraz z formacją Nothing But Thieves, która to formacja świętowała dziesięciolecie swojej działalności. Teraz postanowili rozpocząć kolejną dekadę swoją nową płytą. Płytą, która będzie miała swoją premierę już 25 września. Nazywać się będzie Stray Dogs. I to jest, drodzy Państwo, pewnego rodzaju powrót do korzeni muzyków formacji Nothing But Thieves. Zresztą panowie też zarejestrowali tę płytę w tym samym studio, gdzie powstawał ich debiutancki krążek. Mówią, że sama kompozycja Evolution, która tak naprawdę zwiastuje ten krążek, to jest, tak zresztą panowie też zarejestrowali tę płytę w tym samym studio, gdzie powstawał ich debiutancki krążek. Mówią, że sama kompozycja Evolution, która tak naprawdę zwiastuje ten krążek, to jest tak w pewnym sensie list miłosny do ludzi z naszego świata. Będzie można się, drodzy Państwo, odwzajemnić tym muzycznym listem miłosnym już 21 stycznia, kiedy panowie z Nothing But Thieves przyjadą w ramach promocji The Stray Dogs Tour. Już 21 stycznia zameldują się w łódzkiej arenie. Także z tymi linkami. To ich Evolution.

To teraz może na odwrót. Warto i się liczy to, co panowie z formacji Gorillaz pokazali w Londynie 20 czerwca. Pamiętacie, jak w ostatnich miesiącach i tygodniach wspominałem, że Gorillaz jest teraz w życiowej formie? Jestem wręcz porażony koncertem, nie jednym, nie dwoma, nie trzema, bo fragmenty koncertów oglądam już od kilku ładnych tygodni i są naprawdę w fenomenalnej formie. Zresztą to nie jest tylko moja opinia, w końcu Alex James, znany basista, chociażby związany z formacją Blur, zabrał głos w temacie tego stadionowego koncertu w Londynie, który odbył się 20 czerwca i tak naprawdę porównał ten koncert, mówiąc o swoim zachwycie, a propos tego finału filmu La La Land. Jak mówi James, absolutnie dali radę. Pójdź na koncert Gorillaz. Pójdź, ponieważ jest to trochę jak ten moment z La La Land. Jak mówi, wiecie, ta scena pod koniec, kiedy bohaterka idzie zobaczyć postać graną przez Ryana Goslinga. Emma Stone spotyka Ryana Goslinga i oboje żyją swoim wymarzonym życiem, ale nie są już razem. I to właśnie przypomniało trochę, jak to wyglądało. Te emocje, te chwile. Warto natomiast wspomnieć, że ja marzyłem tak naprawdę, żeby zobaczyć ten koncert, który odbył się 20 czerwca na stadionie Tottenhama w Londynie. No, nie dane mi było, natomiast niesamowity jest to zbieg okoliczności, bo ci, którzy byli na tym koncercie i obserwowali oczywiście fenomenalne kompozycje przy okazji premiery ich ostatniego albumu The Mountain, byli trochę zaskoczeni, bo okazuje się, że wszędzie były kamery, wszędzie drony filmowały te wydarzenia z powietrza.

na tym koncercie i obserwowali oczywiście fenomenalne kompozycje przy okazji premiery ich ostatniego albumu The Mountain, byli trochę zaskoczeni, bo okazuje się, że wszędzie były kamery, wszędzie drony filmowały te wydarzenia z powietrza.

0: Oj, to panowie, którzy potrafią okazać swoją klasę nie tylko poza sceną, ale także na scenie, prezentując się w swoich scenicznych garniturach, ale zresztą w pewnym momencie zmienili swój look, swój szyk. W pewnym momencie panowie stwierdzili, sceniczne garnitury okej, ale krawaty to już raczej nie, dlatego poszli w noszenie prawdziwych pereł. Kiedyś Adam, czyli ten ich dwumetrowy frontman, powiedział, że, cytuję, każdy prawdziwy mężczyzna powinien nosić perły. A tutaj się wszystko zgadza, drodzy państwo, bo oni są taką muzyczną perłą w tej szwedzkiej koronie. No przynajmniej chyba fani polscy tak uważają w kontekście Polentroka.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Generalnie jest też taki człowiek na świecie, ja nie wiem, czy on jeszcze żyje, czy nie, który 7 razy został trafiony piorunem. No to dlaczego by 7 razy nie wygrać, nie?
3: Ale słuchajcie, są tacy ludzie, którzy właśnie w różnych loteriach na świecie wygrywali po kilka razy i rzeczywiście by nawet byli poddawani kontroli. Okazało się, że to był czysty przypadek.
4: Nie, no na pewno.
3: W Tokio działa kawiarnia, która ma właśnie na celu doprowadzać gości do łez.
4: Ale słuchajcie, ten trend jest w Polsce znany już od wielu lat, tylko zamiast do restauracji czy do kawiarni chodzi się do pracy.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130

0: 30 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet, Piaseczno-Puławska 42E.
1: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
2: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
4: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety jeszcze...

Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły.

To Black Sabbath, Westerok, a przed nami facet, który właśnie zakończył nagrywanie nowego albumu i znaleźć się ma właśnie na tym albumie kilka kompozycji, które on napisał 6 dekad temu. On nazywa się Neil Young, jest ostatnio bardzo otwarty na dzielenie się swoją muzyką, całkiem niedawno udostępnił całą swoją dyskografię mieszkańcom Grenlandii, a teraz stwierdził, że czas udostępnić także na swojej stronie internetowej w żaden sposób niezapowiedziany wcześniej film koncertowy zatytułowany Corduroy Pants. To jest film, który składa się z 11 piosenek i trwa godzinę. I warto wspomnieć o tym, że tak naprawdę to dzieło jest oparte na jego niedawnym albumie koncertowym As Time Explodes, o którym mówiliśmy na antenie Jeski Rok w Radarze, z uwagi na to, że pan Neil Young powziął decyzję o współpracy z takim zespołem, który nazywa się The Chrome Hearts. No i panowie ruszyli w trasę w 2025 roku, a teraz dostaniemy z tego wszystkiego film koncertowy. Bez żadnych zapowiedzi, po prostu to nagle pojawiło się na stronie internetowej pana Neila Younga w zakładce Archives i warto tam się zaznajomić, zajrzeć, by posłuchać tego typu cudownych dźwięków sprzed lat.

0: Trochę czasu minęło od premiery tej kompozycji. To był 94 rock, to Primal Scream, to rock, Sylwester Rock. Natomiast warto wspomnieć o tym, że po 30 latach panowie wydali płytę w listopadzie 2024 roku. Płytę, na którą czekaliśmy 8 lat, Come Ahead. Dlaczego mówię o tej płycie? Bo ona była naprawdę dosyć mocno zaskakującym krążkiem. Niektórzy mówią, że zrealizowanym w składzie iście orkiestrowym, bo poza oczywiście tym muzycznym kwartetem zespołu Primal Scream, na tej płycie towarzyszyło muzykom między innymi różni wokaliści, różni muzycy, różni technicy. Łącznie swój wkład w powstanie tego albumu miało ponad 50 osób. Come Ahead, nowe dźwięki od Primal Scream, bardzo mocno polecamy.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
2: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej, odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
3: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty

0: taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
2: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
3: Sali się nie poddają!
4: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
1: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
5: Ogień zszedł z boczem góry.
1: Awatar, ogień i popiół.
4: Stajemy do walki!
1: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.
13: Eskarok Rada.
14: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze chyba po raz pierwszy sięgniemy po zespół Tame Impala. Powiemy o powrocie Royal Blood. Roguc zapowie swój ciekawy projekt, a były gitarzysta formacji The Smiths sięgnie po swój nowy singiel. I to wszystko tylko w tej godzinie naszego środowego spotkania w Radarze. Ale zanim to wszystko, jako że rok szkolny się powoli kończy, to sprawdźmy, jak tam z tą naszą edukacją. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

No to myślę, że wątek najpierw edukacyjny, a teraz wychowawczy mamy za sobą. A dopiero minęło 6 minut drugiej godziny naszego środowego spotkania w Radarze. To teraz będziemy muzycznie się, drodzy Państwo, wychowywać na zmianę. Przy okazji zaskakujących dźwięków, które już teraz na antenie jest Skyrock. Ale to jest Radar i to jest właśnie taki program, gdzie sięgamy po zaskakujące bardzo często dźwięki. Jak dzisiaj to robimy po raz pierwszy z zespołem Tame Impala. Lubię ten zespół, nie ukrywam, natomiast odkryłem go dosyć późno. Jednak w mojej duszy dosyć wcześnie grały inne zespoły, jak chociażby jakaś Wesania, jakieś inne Azaraty czy inne takie diabelskie pomioty. Natomiast w pewnym momencie zacząłem odkrywać także inne te zespoły, takie jak Dave Matthews Band i tak dalej, i tak dalej. No i w pewnym momencie na moim horyzoncie pojawił się zespół Tame Impala. Tame Impala, który postanowił zaskoczyć. Wiemy, że to jest zespół, który potrafi psychodelicznie pulsować, potrafi naprawdę wprowadzać w trans muzyczny, piękny. Kevin Parker to jest naprawdę bardzo utalentowana osoba. I wyobraźcie sobie, że właśnie ten jegomość zapowiedział nową płytę. Płytę, która nazywa się będzie Sending Hearts to All My Dears, a Tribute to the Smashing Pumpkins. Tak, nikt się nie pomylił, to będzie tribute dla tego wyjątkowego zespołu Billego Corgana. Dzisiaj Tame Impala przedstawił kompozycję Hummer z 93 roku i tutaj idealnie pasuje, bo jest psychodelicznie i ten charakter oryginału idealnie wpasowuje się w ten

Smashing Pumpkins. Tak, nikt się nie pomylił, to będzie tribute dla tego wyjątkowego zespołu Billego Corgana. Dzisiaj Tame Impala przedstawił kompozycję Hummer z 93 roku i tutaj idealnie pasuje, bo jest psychodelicznie i ten charakter oryginału idealnie wpasowuje się w ten

że przy okazji tej płyty to nie będzie tylko Tame Impala, która będzie interpretować właśnie kompozycję Billego Corgana, ale tych muzyków będzie zdecydowanie więcej. Zresztą sam Kevin zapytany powiedział, że cieszą się, że tak znakomita grupa współczesnych artystów postanowiła zmierzyć się z utworami The Smashing Pumpkins, no a oni na początku zaczęli od tego numeru. Panie i panowie, po raz pierwszy na antenie Elski Rock to Tame Impala, to Hummer z ich nadchodzącej płyty. 14 sierpnia będzie premierowo, cyfrowo, natomiast w październiku na winylu.

to, to wróćmy pamięcią do pewnego koncertu na Openerze, gdzie drewniana podłoga nie wytrzymała, gdzie były po prostu dziury, bo tak się dobrze bawiliście. To było lata temu na koncercie formacji Royal Blood. Ten duet naprawdę potrafi wzmóc w ludziach naprawdę niesamowite pokłady energii. No i warto wspomnieć o tym, że najprawdopodobniej ten zespół wraca. Mike i Ben dosłownie chwilę temu przedstawili najprawdopodobniej 18 sekund zapowiedzi nowej płyty. Ma się wrażenie, że to będzie chyba powrót do tego mocniejszego Royal Blood, które chyba najbardziej polubiliśmy w tych ostatnich latach. Dlatego teraz już premierowo posłuchajcie to, co może być przygotowywane na nowym albumie tego duetu.

Ja też jestem zaskoczony. Czekamy na nowe Royal Blood, bo to tylko mały przedsmak tego, co panowie szykują. A przyznam szczerze, że naprawdę mocno tęskniliśmy. To Little Monster w SC.

Jasne, i mógłbym powiedzieć, że to debiutancki album pani Violet Grohl i to jest wspaniała płyta, ale mówiąc szczerze, ona kompletnie mnie nie obchodzi, dlatego że najważniejsza będzie ta płyta, którą wyda później. I tak sobie myślałem na samym początku, bo powiem szczerze, że byłem w kropce. Bo z jednej strony myślałem, że jak 19-latka szykuje swój debiut, no to ona dłubie nad tą płytą od jakiegoś, nie wiem, 13 roku życia. Chodzi z tymi jakimiś pierwszymi dźwiękami do swojego wujka,

Bo z jednej strony myślałem, że jak 19-latka szykuje swój debiut, no to ona dłubie nad tą płytą od jakiegoś, nie wiem, 13 roku życia. Chodzi z tymi jakimiś pierwszymi dźwiękami do swojego wujka,

0: Słuchaj, tutaj takie coś stworzyłam. Zupełnie tak to nie wyglądało. Okazuje się, że wszystkie utwory powstały w studio. Zresztą ona przychodziła z playlistą inspiracji i spędzali trochę czasu na słuchaniu muzyki, a potem zaczynali pisać. No i to nie jest ten element, który chciałem usłyszeć, bo byłem trochę rozczarowany, jak usłyszałem, jak ona pracuje, ale później posłuchałem, jak Justin, który produkował tę płytę, opowiedział, jak wyglądał ten proces. I tutaj zaczynałem się powstrzymywać od swoich złośliwości, bo okazuje się, że ta playlista była szokująca, przynajmniej jeśli chodzi o to, co przyniosła Violet Grohl. Producent wspomina, że te zestawienia obejmowały, uwaga, była playlista z trip-hopem, była playlista z New Wave, ze skandynawskim black metalem, akustycznym folkiem lat 70. i jazzem wokalnym. I nie wiem, jak oni z tego wszystkiego zrobili tę płytę. Nie mam zielonego pojęcia. Dlatego jestem szalenie ciekaw, jaki będzie proces twórczy przy okazji drugiej, trzeciej płyty, bo to one tak naprawdę zdefiniują, w którą stronę chce iść Violet Grohl. No i przede wszystkim, co tym razem będzie tę młodą artystkę inspirować.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w STRO gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w STRO. Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Radio SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13 edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
11: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując

wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin? A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach? Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

To tylko mała zapowiedź piątego solowego wydawnictwa byłego gitarzysty formacji The Smiths, pana Johnego Mara, który właśnie tymi dźwiękami, singlem Spin, zapowiedział swoją najnowszą płytę The Age of Everything. Do tej płyty będziemy wracać, tak jak będziemy oczywiście wracać do tego, co dziać się będzie wokół Johnego Mara, bo oprócz płyty 2 października czekamy na wielką aukcję ponad 100 gitar, bardzo unikatowych, które już zapowiedział ten były gitarzysta formacji The Smiths. A jak już jesteśmy przy tych szumnych zapowiedziach, to powiedzmy także o tym, co dzisiaj pojawiło się w internecie a propos zapowiedzi specjalnej trasy koncertowej z okazji 30-lecia scenicznej działalności Piotra Roguckiego. Tak, drodzy Państwo, sporo emocji na nas czeka. To wszystko w październiku, w listopadzie i w grudniu. Gdańsk, Kraków, Łódź, Wrocław, Katowice i Warszawa. Do tego koncertu będziemy jeszcze wracać, tak jak panowie z Komy całkiem niedawno także postanowili wrócić.

0: takich dźwięków na pewno nie zabraknie w łódzkiej arenie już 18 lipca, gdzie pojawi się pan Manson nie tylko, by promować swoją płytę sprzed 2 lat, czyli One Assassination Under God Chapter 1, ale także, by promować drugi rozdział tej płyty, który ukaże się już 14 sierpnia. 9 premierowych kompozycji, jedną z nich już prezentowaliśmy na antenie Eski Rock w Radarze, czyli Exit Wound, który już się pojawił jako pierwszy singiel, natomiast czekamy na pozostałe 8 nowości od pana Mansona.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kocham silniki chemii i uważam, że to jest... Ja im tego tak zazdroszczę, że oni sobie mogą, że nawet nie pytajcie.
1: Łukasz Bąk.
3: Bo zazwyczaj i do tej pory było tak, że proszę bardzo, macie tutaj, nasz samochód potrafi sam skręcać, on ma autopilota, ale jak coś się wydarzy, to wina jest zawsze kierowcy.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
6: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 20

0: 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej, odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem, a dziś Szwajcaria, Kanada, Szkocja, Brazylia, Czechy, Meksyk. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na

0: Masz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroen. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja.

0: się odważysz.
1: Reklama.
2: Radar.
3: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy nowej, świeżej krwi. Sprawdzimy także, co wydarzyło się dzień po krakowskim koncercie Jacka White'a, bo to duża zmiana w jego życiu. Ale zanim to wszystko, to proponuję sięgnąć po te wyjątkowe dźwięki sprzed 23 lat. To Linkin Park. I to właśnie tak witamy się w ostatniej godzinie naszego dzisiejszego środowego spotkania w Radarze. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam, jak co dzień, do 21:00.

A w tym roku na rynku we Wrocławiu zobaczyliśmy 7649 osób, które szalało przy okazji grania tej kompozycji. Nie udało się tym razem pobić rekordu Guinnessa. Troszeczkę zabrakło, ale może się uda w przyszłym roku. Musi być 8123 osoby grające właśnie tę kompozycję. Będziemy mocno trzymać kciuki, oczywiście za tę wspaniałą inicjatywę pana Leszka. Natomiast teraz pochylmy się nad pewnym zespołem, który dosyć mocno zmartwił fanów. Chodzi o zespół The Rolling Stones, który powoli szykuje się na 10 lipca, by przedstawić swój nowy krążek Foreign Tongues. My liczyliśmy naprawdę bardzo mocno na trasę koncertową. Wiemy, że na pewno nie w tym roku, bo Keith Richards już o tym mówił nawet zanim w ogóle pojawiły się głosy o tym, że w ogóle pojawi się nowa płyta. Natomiast pomysł jest inny na tę zbliżającą się trasę, ponieważ Keith powiedział, że on nie wie, czy trasa w ogóle jest jeszcze możliwa, ponieważ najwięcej energii pochłania podróżowanie, jak wspomina. Zresztą to nie jest jedyny zespół, który na to narzekał. Są też takie, które wręcz zrezygnowały z koncertowania z uwagi właśnie na te problemy logistyczne ciągłego podróżowania. Natomiast Keith Richards mówi trochę inaczej. Widzę możliwość zagrania gdzieś rezydencji, czy to w Londynie, Nowym Jorku, Paryżu, czy gdziekolwiek. Zagram w Rzymie, mówi Keith Richards. Nie widzę przeciwwskazań do zagrania paru koncertów w takim nowym formacie. No musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, by poznać szczegóły tej przyszłorocznej trasy koncertowej, która będzie oczywiście podsumowywać te właśnie te nowe dźwięki od zespołu The Rolling Stones. To In The Stars z ich nadchodzącej płyty Foreign Tongues. Polecamy bardzo serdecznie wideo, żeby sobie przypomnieć, jak panowie wyglądali te 50 lat temu.

0: A jako, że dzisiaj już wspominałem Wrocław, to wróćmy do tego zacnego miasta za sprawą kapeli Daffodil Pill, czyli formacji, która ewoluuje w ostatnim czasie w stronę szybszego tempa i surowej energii. Mówimy o muzykach, którzy mają już na koncie ponad 80 koncertów w Polsce, no i za granicą, a debiutowali studyjnie 2 lata temu. Teraz w naszej świeżej krwi także będą debiutować.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Czas na Świeżą Krew w SC Rock. Wojtek Góralski po tej stronie, a ze mną i z Państwem Filip Dudek, Dawid Stawiasz i Mateusz Wróblewski, czyli zespół Daffodil Pill. Dzień dobry, panowie.
3: Cześć,
4: cześć, cześć, dzień dobry.
2: Dobrze wymawiam? Daffodil Pill, tak wymawiacie?
3: Daffodil Pill.
4: Każdy wymawia
3: tak, ale każdy wymawia jak chce.
2: I co to znaczy? Jak wy to tłumaczycie?
4: To nazwa wzięła się tak naprawdę z legendy o żonglerowych pigułkach, które były

0: I z Państwem Filip Dudek, Dawid Stawiarz i Mateusz Wróblewski, czyli zespół Dafodilpil. Dzień dobry, panowie.
1: Cześć,
2: cześć, cześć, dzień dobry.
0: Dobrze wymawiam? Dafodilpil, tak wymawiacie?
1: Dafodilpil.
2: Każdy wymawia tak,
1: ale każdy wymawia jak chce.
0: I co to znaczy? Jak wy to tłumaczycie?
2: To nazwa wzięła się tak naprawdę z legendy o żonkilowych pigułkach, które były. Z jednej strony pigułka od razu nawiązuje do tego klimatu, z drugiej strony dafodil jest pięknym żółtym kwiatkiem, symbolem słońca, symbolem wiosny, symbolem odrodzenia, więc jest to takie połączenie rymowane z jednej strony, z drugiej trudne do wymówienia. I spotykamy się z tym bardzo często, że właśnie ludzie pytają, jak to wypowiedzieć, co to w ogóle znaczy, o co chodzi w tej nazwie i czemu taka trudna.
0: Tak, to jest tłumaczenie, można tłumaczyć jako żonkil, jako narcyz w ogóle, więc też fajnie idzie, no ale do tego piłgułką mówię, okej, dobra, tego jeszcze nie znałem, widzę jakieś hipisowskie fajne nawiązania. Wrocławska formacja łącząca neopsychodele z surf-rockową motoryką. Co to znaczy? Scharakteryzujcie swój zespół, kim jesteście, czego za chwilę nasi słuchacze doświadczą. To, o czym powiedziałem, to jest z waszej notki prasowej. Tak, wasz zespół jest przedstawiany publicznie.
1: Tak, i to by się zgadzało. Chociaż cały czas jakby głównie chodzi o to, żeby celować w jakiś tam eklektyzm, żeby szukać różnych brzmień, jak najbardziej mieszać różne gatunki ze sobą. Mi osobiście brakuje trochę garażu w tym jeszcze, w tym opisie. Chyba trzeba to dodać. Ale też jakieś tam wstawki para-jazzowe. Wszystko, co da się wepchnąć pod szyld muzyki, by to powiedzieć.
2: W sumie myślę, że chodziło ci o organiczność i tą garażowość tak naprawdę, że o tym trzeba wspomnieć, jeśli chodzi o naszą muzykę. I tak naprawdę w psychodelicznym roku można bardzo dużo różnych gatunków zawrzeć, bo w zależności od tego, w którą stronę się nawet nie skręci, tylko spojrzy, to wciąż będzie psychodeliczny rok, ale z jakimś nacechowaniem zupełnie innym. Więc można tam upchnąć spokojnie latino, można upchnąć garażowanie, deskorolkę, surf rock można w tym upchnąć spokojnie, bo to też są jakby początki tej muzyki, więc no, sporo, sporo. No i jak najwięcej takiego kombinowania, nawet można powiedzieć progowania, bo też mamy dużo motywów progowo oscylujących. Więc żeby było kolorowo i słonecznie.
1: Wszystko da się upchnąć pod szyldem muzyki szukających jakichś tam nowych brzmień i właśnie jakichś takich ciekawych, kolorowych rzeczy, ale mimo wszystko z energetycznym zacięciem, żeby szło do przodu po prostu pranie.
0: Dobra, pięknie, brzmi to ładnie i zgrabnie. Zresztą państwo za chwilę usłyszycie kawałek, który będzie waszą wizytówką i to wszystko myślę, że się potwierdzi. W dużym skrócie, rzeczy, o których powiemy sobie w wersji podcastowej, to, że macie na koncie debiutancki album sprzed 2 lat przy współpracy z Marcinem Borcem. Macie na koncie też album na żywo grany. No i na koncie macie sporo koncertów. A czym się przedstawicie?
1: Utwór, który chcielibyśmy zaprezentować, to właśnie utwór z płyt Live, czyli Live at NCPP, czyli Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, bo tak naprawdę tak się rozwija ten skrót. I to będzie, co panowie, Looping Back.
2: Looping back, zdecydowanie.
1: Tak. Ta płyta, którą właśnie wydaliśmy, jest kompletnie bez produkcji, to jest zapis rzeczywiście na żywo, do tego przepuszczony przez kasetę, także zapraszamy do odsłuchania i mam nadzieję, że będzie się podobało.
0: Ale rozumiem, że to jest zabieg celowy.
1: Tak, absolutnie. Tak, tak. Wszystko, to jest najważniejsze dla nas, żeby grać organicznie, żeby to było naturalne po prostu.
0: Dobra, proszę państwa, posłuchajmy sobie wspólnie. Zapraszam i dziękuję wam bardzo.
1: Dzięki.
2: Dzięki wielkie.

0: Dobrze, zostawmy te jelita pani Kasi Nosowskiej. To bez rów to hej, licząc na to, że hej jeszcze wróci może w przyszłym roku. Bo wiemy, że w tym roku na pewno Kasia Nosowska będzie szaleć przy okazji podsumowania swoich 30 lat solowej kariery. A to były piękne dźwięki przez te ostatnie kilkadziesiąt lat.
1: Reklama. Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Koniądzu nad Biebrzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeek, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Koniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
5: Reklama.

Ostatnio rozbawił mnie film, gdzie James Hetfield przechadza się jakimiś wąskimi uliczkami Hiszpanii, może Włoch, i jest nagrywany przez swoją nową narzeczoną z dystansu i zabawne jest to, jak niektórzy go poznają i ta konsternacja na ich twarzach, bo niektórzy oczywiście mijając Jamesa Hetfielda go nie poznają, ale ci, którzy go poznają, mijają go i nagle na twarzach pojawia się taki zgrzyt. Czy to był ten facet, który myślę, że właśnie mnie minął, ale skąd on się tam wziął? I wszystko jest narysowane na twarzy. Niesamowite. A propos tego, co narysowane jest na twarzy, to jeśli zobaczycie w najbliższym czasie Jacka White'a, który nie jest pocieszony, to trudno mu się dziwić. Pamiętacie jego koncert, który odbył się 2 czerwca w Krakowie? To wyobraźcie sobie, że dzień po tym koncercie dowiedział się, że będzie rozwód. Olivia, jego żona, z którą jest przez już 4 lata, właśnie postanowiła rozpocząć separację. Złożyła papiery rozwodowe. Jako powód podano niewłaściwe zachowanie małżeńskie. Muzykowi zarzuca się niewłaściwe postępowanie małżeńskie, które sprawia, że dalsze pożycie jest niebezpieczne i niewłaściwe. I brzmi to groźnie, natomiast to sformułowanie jest standardowe, które wykorzystywane jest bardzo często w pozwach o rozwód składanych w stanie Tennessee. To smutna informacja, sam Jack White jeszcze nie zabrał głosu w tym temacie, natomiast myślę, że na pewno będziemy do tego tematu jeszcze wracać.

0: A tymi pięknymi dźwiękami od Roberta Smitha i formacji The Cure kończymy nasze dzisiejsze środowe spotkanie w Radarze. Już za kilka chwil on, czyli wasz ukochany człowiek z metalu, Krzysiu Sokołowski. No i zobaczymy, co dzisiaj muzycznie dziać się będzie za kilka chwil po 21 w SC Rock. Michał Prokopowicz, do usłyszenia, do jutra.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Wiem, że dom był bezbożny.
3: Bezbożny?
2: Dobre słowo.
3: Moja mama teraz, patrząc na kalendarz z Janem Pawłem II, co ten
2: ale nie
3: gada? Wkładasz kij w mrowisko. Mamo, nie słuchaj tego gościa. Pan Marcin tak sobie gada pod nosem.
2: Ale pomaga ci. Pomogło ci to, że zrobiłeś ten materiał.
3: To też było ciekawe, bo nikt w Polsce się nie zajął, nie wziął jeszcze na tapet takiego motywu.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie król stand-upowych złośliwców Sebastian Rejent.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i

0: Pinkowy Festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Reklama.
3: Już teraz nadchodzi.
4: Już teraz nadchodzi.
3: Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski i jego gość.
5: Dzień dobry wieczór, ludzie z metalu. Dziś znów poważny prowadzący. Dlaczego? Dlatego, że i poważni gościa, a właściwie to poważne gościuwy. Jakoś tak zawsze miałem, że w obecności kobiet się bardziej krępowałem, byłem mniej wygadany, dlatego już chyba za chwilę powinienem zaprzestać i oddać głos moim dzisiejszym gościuwom. A są nimi 2/4 zespołu, nie, to zabrzmi tak trochę nieładnie, że 2/4.
6: Połowa.
5: Połówka. Można też powiedzieć na przykład, że czyjaś druga połówka, to też jest tak wtedy przyjemnie. W każdym razie, waszymi i moimi gościuwami są dzisiaj Asia Kontowska i Paula Petri z zespołu Queen Margo.
7: Witamy serdecznie.
5: Cześć. Nie ma z nami Ady Piskor i Zuzi Rynio, ale serdecznie je ucałowywujemy. A już teraz mam nadzieję, że zmieniamy wreszcie poważny charakter i normalnie pogadamy, bo mnie przede wszystkim interesuje to, czy wy na tym zjeździe sobie jednak poradziłyście? I teraz o jaki zjazd chodzi? Czy chodzi o zjazd, że miałyście zjazd na przykład po drinczkach? Czy może chodzi o zjazd absolwentów? Czy chodzi o zjazd motocyklowy, na którym kiedyś was pomylono ze stripteaserkami?
7: Skąd wiesz?
5: No, słynny zjazd. To było, jak się nazywa, w Regietowie? Tak?
7: O matko.
5: Dobrze kojarzę? No to słynny zjazd, to krąży o tym historia w internetach, to zaraz będzie się opowiadać. Czy może chodzi o zjazd, którym miałyście dojechać do stacji radiowej SK Rock, a się okazało, że się zastanawiałyście i dlatego rzutem na taśmę przyjechałyście tak, jak się ze mną umówiłyście, czyli o 20:45. Wyobraźcie sobie, że tak, dziewczyny są punktualne, a jechały kawał drogi, bo z Wrocławia.
7: Tak jest.
5: Czyli tak, to jest odpowiedź na, tak, na pytanie. Poradziłyście sobie ze zjazdem.
7: Poradziliśmy sobie ze zjazdem, inni sobie mniej poradzili, ale tak. My wyszliśmy z tego elegancko. Tak jak było widać zresztą na filmie, bezkolizyjnie. Dla nas przynajmniej.
5: Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to serdecznie zapraszam w imieniu dziewczyn na ich media społecznościowe, gdzie możecie zobaczyć film akcji z ich udziałem, który zmroził mi żyły na tyle, że tak jak zapowiedziałem na wstępie, prawdopodobnie nie będę się dzisiaj odzywał podczas programu, a głównie chciałbym oddać głos Łukasz Szaciłowski, który tutaj siedzi i realizuje, już podniósł z radości i euforii 2 kciuki w górę, dlatego że byłaby to chyba wyjątkowa dosyć okazja, gdzie mógłbyś sobie, Łukaszu, wreszcie ode mnie troszkę odpocząć. No, aż się podniecił, stolik się uniósł do góry. Także tradycyjnie dzisiaj już, chyba tak mogę powiedzieć, jesteśmy również na, jak powiedziałem tradycyjnie, to Łukasz też mi kiwnął głową, że tradycyjnie jak ktoś siedzi, to się na stolik unosi podczas tego programu, bo Łukasz po prostu lubi pracę ze mną. Tak czuję. Pokazuje mi jakieś gesty, które jednoznacznie oznaczają, że tak. Jesteśmy na TikToku, o tym chyba mogę powiedzieć, że tradycyjnie, bo to już właściwie nieprzerwalnie niemal się dzieje. Chyba że Klaudia robi sobie wolne i wyjeżdża gdzieś na przykład do Pragi, tak jak ostatnio miał okazję być na koncertach. Ale dobrze, wracamy dziewczyn do was. Dziewczyny do was, jesteśmy przy płycie waszej najnowszej i jak dotychczas jedynej. Bo dotychczas wychodziły single, a wreszcie uskładałyście, no nie mogę nawet powiedzieć, że uskładałyście materiał, tylko przede wszystkim uskładałyście chyba czas, siłę na to, żeby wreszcie ten album wydać. Powiedzcie mi, czy płyta w ogóle ma tytuł już?
7: Tak jest.
5: Bo ja szukałem bardzo długo informacji gdzieś w necie i wszędzie widziałem, że jest Insomnia i jakby na tym się skupiła cała moja uwaga, czyli na najnowszym singlu, ale nigdzie nie widziałem jakoś tego tytułu. Tak jak jeszcze czasem artyści gdzieś sobie wypisują, na przykład w hashtagach, dają ten tytuł płyty, a wy tak jakby trzymacie wszystkich w niepewności. Jaki tytuł płyty? Czy nie wiem, czy ja jestem

0: Jakiś taki...
1: Właśnie go wypowiedziałeś.
2: Tak, to chyba że wynika insomnia? Z tego, że jesteśmy słabe w social media. Tak, tytuł płyty to Insomnia. Skorzystałyśmy z dosyć popularnego triku, czyli nazwałyśmy płytę od tytułu utworu, który w naszej ocenie wyszedł nam najlepiej.
0: Czyli nie boicie się?
2: Nie. Co, nie boję się.
0: Dlaczego pytam? Dlatego, że my na przykład z kochankami kiedyś zrobiliśmy właściwie kilka razy taki trik, że jak nie byliśmy do końca przekonani, czy numer, że tak powiem, zażre, to tytuł tak lekko zmodyfikowaliśmy i wypuściliśmy płytę Randka w ciemność, ale tytuł kawałka, który otwiera płytę, to Randka w ciemno. Jest płyta z drajcy metalu, ale kawałek to z drajca metalu. Jak ktoś powiedział, nie no, ale ten numer to jest średni, to wtedy mówimy, no ale to przecież nie jest numer, który promuje album. To nie jest zapowiedź, to po prostu zbieżność taka tytułów, no jest podobieństwo. W waszym przypadku rozumiem, że to jeden z największych przebojów na tej płycie. Mnie bardzo cieszy, że tak, że jest mocny, energetyczny, że zaskakujecie nim, szczególnie gdy zestawimy go z tymi waszymi starszymi numerami, które, kurde, miałem się nie rozgadywać, ale jak tak posłuchałem, to od razu zwróciłem uwagę na to, że ta warstwa muzyczna, warstwa wyrazu, może emocji i tak dalej, jest taka teraz mocniejsza, silniejsza. I to mi się podoba. No i że tekst po polsku, to już wiadomo, jestem fanem muzyki rockowo-metalowej z polskimi tekstami. Tak?
2: Tak,
0: Wszystko się zgadza? Czy chcecie coś dodać?
2: Rzeczywiście im dalej gdzieś tam się rozwijamy i tam z biegiem lat gdzieś tam ta nasza stylistyka ewoluuje. No i teraz chyba doszłyśmy do takiego momentu, że rzeczywiście to tak zostało sprecyzowane, osadzone. I tak jak wspomniałeś, im dalej w las, tym mocniej. W sensie te brzmienia są ostrzejsze, bardziej metalowe i to chyba wydaje mi się, że powoli znajdujemy swój taki osadzony
0: swoją
2: styl.
0: Niszę, swój styl, tak swoje ja. Dobrze, to przywitamy wszystkie słuchaczki i słuchaczy numerem Insomnia z najnowszej płyty zespołu Queen Margo zatytułowanej Insomnia.

0: Insomnia od zespołu Queen Margo z płyty Insomnia z tego roku. Świeżynka, premiera oficjalna w najbliższy piątek. Tak, koncert jest promujący wydawnictwo. Odbędzie się właśnie w piątek o 20 w klubie Liverpool.
1: Dokładnie tak.
0: Czyli zagracie w Liverpoolu, ale jednak we Wrocławiu.
1: Tak. Masz nas.
0: Mam was.
1: Także może ktoś przyjedzie do klubu Wrocław w Liverpool.
2: Nie wiadomo.
0: Kiedyś jeszcze był taki klub na przykład w Łodzi, New York. I zastanawiam się, czy rzeczywiście na przykład w Nowym Jorku też będą powstawały kluby o nazwie Łódź, albo w Liverpoolu o nazwie Wrocław. Wydaje mi się, że jest na to duża szansa. W każdym razie, wracając do moich gościów, to ja chciałem tylko przypomnieć, że właśnie dziewczyny z zespołu Queen Margo są moimi współtowarzyszami dzisiejszej audycji, współtowarzyszkami właściwie. Wydają album nowy, ale też i pierwszy. I we wcześniejszym wejściu antenowym rozmawialiśmy o tym, że dziewczyny są odważne, dlatego że no między innymi dlatego, że grają muzykę rockowo-metalową i do tego z polskimi tekstami i to nie jest coś, co jest super popularne w naszym kraju, ale ja liczę na to, że chociażby poprzez udział w dzisiejszej audycji w jakimś chociaż tam promilku się zacznie i wasza muzyka bardziej reklamować i promować i ogólnie muzyka zespołów, które grają w ten sposób i właśnie używają tych polskich tekstów. Ale dlaczego mówię o odwadze? Otóż słuchajcie, ja już wcześniej powiedziałem, że dziewczyny się wykazały kiedyś też dużą odwagą, dlatego że wystąpiły na zlocie motocyklowym. Powiedzcie mi, dziewczyny, co was skłoniło, żeby wejść do tej siedziby diabła i tam wystąpić?
1: Chyba nie do końca spodziewałyśmy się, co nas czeka.
0: Co to jest ten zlot motocyklowy? Co tam może być, nie?
1: Co to będzie?
2: Ja wcześniej grałam na zlotach motocyklowych, ale nie z samymi dziewczynami, więc
0: jest jednak trochę różnica, nie?
2: Jest trochę różnica, jak się okazuje. No, było śmiesznie, byłyśmy trochę zdziwione, bo przy samym wjeździe na teren zlotu było strasznie gorąco w ogóle. Jechałyśmy bez klimatyzacji chyba 5 godzin.
0: Myślałem, że bez ubrań, bo
2: nie, w ubraniach.
1: Prawie, że bez ubrań, bo bez klimatyzacji to tak.
2: No. I jak wjeżdżałyśmy na teren zlotu, to pierwsze, co usłyszałyśmy, chłopaki, świeże mięso jedzie.
1: No. To rzucili taki, nam się na maskę, oblepili nam szyby z każdej strony.
0: Czyli
1: chyba myśleli, że będziemy tańczyć.
2: Zapytali, czy będziemy tańczyć.
1: Tak. A my powiedziałyśmy, że będziemy grać Plot Twist. Byli zszokowani.
0: Ale byliby zdziwieni rzeczywiście, gdybyście później wyszły i jednak zatańczyły.
1: Myślę, że tak.
0: Myślę, że tak. Współczuję, ale z drugiej strony mam nadzieję, że właśnie po latach, już po czasie wspominacie to jako coś tam wesołego. Ja wielokrotnie występowałem na zlotach motocyklowych i widziałem, z czym te imprezy się łączą, w sensie jak to wygląda i no tutaj rzeczywiście no trzeba przyznać, że szczególnie po pewnej godzinie dziewczyny mogą mieć ciężko w tych miejscach.
2: I też słyszałyśmy teksty Pokaż dupę.
0: Ale właśnie, jeśli chodzi o ten tekst, to powiem wam tak, że to jest taki slogan, który wydaje mi się, że w którym mogą się łączyć w bólu zarówno zespoły męskie, jak i żeńskie. I tu wydaje mi się, że tu bez względu na płeć to hasło się na koncertach pojawia. Z jednej strony no jest to na swój sposób rock'n'rollowe i poniekąd śmieszne, ale
2: nie, no,
0: jest
2: to też
0: delikatnie męczące.
2: Nie obraziło. Tylko
1: Asia sobie świetnie radzi w takich sytuacjach.
2: Jeden kolej ze zlotów strasznie często to skrzyczał. Ja mówię, dobra, to ty pokaż pierwszy.
0: No tak.
2: No i pokazał.
0: I co wtedy?
2: No i nie wiedziałam, co teraz zrobić.
1: I zaczęłyśmy kolejny numer.
0: Ale wiesz, ale to, że pokazał, to przecież nie musiało od razu oznaczać, że ty też musisz się czymś rewanżować.

0: prosił, ty nie wyraziłaś aprobaty, ale ty poprosiłaś i on się zgodził. I tyle. Nie zawsze jest tak, że trzeba, wiesz, odpowiadać na jakąś prośbę taką.
1: To nie jest transakcja wiązana.
0: To nie jest transakcja. Właśnie, to nie musi być transakcja wiązana. Zgadza się. Słuchajcie, powiedzcie naszym słuchaczom, jak to jest, że dziewczyny, które się wcześniej nie znały, zakładają zespół, poznają się dopiero podczas grania i okazuje się, że są w stanie znaleźć wspólny język i ze sobą wytrzymywać i ze sobą się po prostu kolegować, kumplować, bo jak dzisiaj was zobaczyłem, jak wysiadłyście z samochodu pod studiem Eski Rock, to widać, że poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że się lubicie. I jak widziałem was na koncertach, to tak z Adą czy z Zuzią, z którą znacie się w sumie najkrócej, to i tak chyba gdzieś tam się ta relacja tak zawiązała, że się fajnie dogadujecie i to też zresztą widać na koncertach i to też tak promienieje ze sceny i tym zarażacie też publiczność. I czy to jest jakiś zbieg okoliczności, czy może się wydawać, że po prostu, nie wiem, macie takie charaktery, które gdzieś tam się wam dopasowały i się tak zgrałyście?
1: To na pewno też, ale na pewno mamy też dużo szczęścia po prostu, że akurat na siebie trafiłyśmy.
2: No, nie da się za bardzo chyba grać z kimś, kogo się

0: okoliczności, czy wydaje, czy może się wydawać, że po prostu, nie wiem, macie takie charaktery, które gdzieś tam się wam dopasowały i się tak zgrałyście?
1: To na pewno też, ale na pewno mamy też dużo szczęścia po prostu, że akurat na siebie trafiłyśmy.
2: No, nie da się za bardzo chyba grać z kimś, kogo się

0: wytrzymuje, no, ale zobaczymy ile jeszcze.
1: A jeszcze w babskim składzie to...
2: Bywa różnie, to prawda. Ale chyba nie mieliśmy jeszcze żadnych kryzysów, ani poważnych kłótni. Mamy chyba właśnie tak szczęśliwie się dobrałyśmy charakterami, że potrafimy iść na taką promisy i chyba to jest takie zbawienne w tej sytuacji.
0: Czyli co, te kłótnie po prostu jeszcze przed wami?
2: Tak.
0: Nie ma to jak dobre nastawienie. Słuchajcie, jeśli chodzi o zestaw numerów, który dzisiaj przygotowałyście dla nas wszystkich, czy był jakiś taki podział, że każda miała do wyboru na przykład tam taki slot na 5 kawałków i druga na 5? Czy Aśka na przykład powiedziała, nie, no słuchaj Paula, ja mam taki zestaw, że niestety został ci jeden numer do wrzucenia
1: nie,
0: jeszcze.
1: Starałyśmy się podzielić, a wręcz się niektóre zespoły pokrywały, więc tak. Musiałyśmy szukać dalej.
2: To dobrze w sumie świadczy, tak mi się wydaje. To chyba mamy podobny po prostu styl.
0: Dobra, słuchajcie, bo kawałek, który teraz chciałbym, mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko, żeby został zaprezentowany na antenie, to jest numer Bag. I czyja to była propozycja? To była propozycja Pauli.
2: Ale fajowo.
0: Ale co?
2: Fajowo.
0: Fajowo, bo nie, zrozumiałem trochę tam początek inny tego słowa i tak się zastanawiałem. Bo chciałem przypomnieć, że jeszcze nie jesteśmy tylko na TikToku, tylko jesteśmy na antenie.
2: Tak, pamiętam. Fajowo.
0: Boże, dziewczyny strasznie wulgarne są tutaj. Tylko schodzą z anteny. Przekonacie się na TikToku, jeśli wejdziecie na TikToka. Na chwilę chociażby podczas naszych tak zwanych zejść antenowych. Jeśli chodzi o Bag, to jest numer z 2024 roku, czyli wreszcie coś takiego świeżego. Ja zawsze też kładę na to nacisk, bo tutaj ludzie zawsze mi mówią, że spokojnie, Krzychu, no jeszcze nie jest on tak źle, jeszcze nie jesteś taki stary. No ale ja się łapię na tym, że często puszczam te numery gdzieś z lat 80., 90., więc jeśli się pojawiają kawałki 2020, 2024, a nawet chociażby po tym 2000, to już jestem ukontentowany. I to jest numer z 2024 roku od Wany. I Wana to jest artystka, która... Paula, jest ona lepiej jakoś tak bliżej znana?
2: Wiesz co, wiem na pewno tyle, że jest wschodzącą gwiazdą, bo jej pierwszy taki pełnometrażowy album wychodzi, zdaje się, tej jesieni. Ale ma już na koncie naprawdę kilka solidnych kolaboracji i kilka fajnych singli. Między innymi właśnie ten, który usłyszymy za moment. 26 lat zdaje się ma dziewczyna, więc jest generalnie bardzo młoda.
0: W naszym wieku.
2: W naszym wieku, tak, zgadza się. No. Jest
0: instrumentalistką.
2: Dokładnie, dziękuję bardzo za ratunek.
0: Przepraszam.
2: Dodatkowo jeszcze sama komponuje swoją muzykę i sama ją też produkuje, więc
0: W ogóle ja słyszałem o tym, że ona popularność zyskała, właściwie taki fanbase sobie utworzyła, przez to, że na Twitchu prezentowała, jak gra w Baldur's Gate 3.
2: Tak jest.
0: To jest znak czasów. Ja sobie nigdy jakoś nie zastanawiałem nad tym, że grając w grę mogę zebrać sobie grupę słuchaczy, bo ja gram w grę, ale to zazwyczaj w Sylwestra tylko.
2: Chyba wiem jaką. Czy to Tomb Raider. Czy to Tomb Raider?
0: Dobra, to posłuchajmy Wany, a za chwilę wracamy do naszych deliberacji.
3: Beg for it.

0: wszystko nic innego jak Duality od Slipknota z 2004 roku z płyty Volume 3 The Subliminal Verses. Czyj to był wybór? Pytam dziewczyn z zespołu Queen Margo. Dzisiaj w studiu obecna jest Paula Petri i Asia Kątowska. Asia, mogę tak mówić? Asia, bo ja widzę, że na stronach zawsze jest wpisana Joanna i tak się zastanawiam, czy taka
1: możesz,
0: liderka,
1: możesz,
0: że tak poważnie, czy...
1: Aśka.
0: Aśka, daj spokój.
1: Normalnie.
2: Bo to są oficjalne strony.
1: Tak.
0: No, no tak, ale na waszej oficjalnej stronie jest wpisana na przykład Zuzia Rynio, perkusistka, a nie Zuzanna, a nawet Zuza.
1: Trzeba to zmienić.
0: Bo co ludzie pomyślą?
1: Co ludzie pomyślą?
0: Boże, takie zdrobnienia. Nie, to jakiś zespół, nie wiem, no to amatorski zespół, no wpisali dziewczynę ze zdrobnieniem, no.
2: Bo jest najmłodsza.
0: Ja się będę wpisywał Krzysiu Niuniunio Sokołowski Niuniunio. Tak się będę
2: Zuzia
0: fizował.
2: Nie jest najmłodsza z nas. To jest nasze takie...
0: Ale tak mam trochę wrażenie, że tak traktujecie Zuzię jeszcze jako... Tak nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, tylko żeby to w tak pozytywnym znaczeniu, ale trochę jako taką maskotkę waszą, nie? Że jest taka najmłodsza, że taka trochę młodsza siostra. Tak jest?
2: Czy ja wiem? Chyba
0: nie?
2: Nie. Zuza jest bardzo dojrzała jak na swój wiek.
0: Ale ja nie mówię, że nie jest. Ale mam takie wrażenie, że jest cały czas traktowana jak nowa w zespole. No... Ale to nie znaczy, że to musi być złe. To może być też spoko, bo może czerpie z tego jakieś profity.
2: Rzeczywiście jest najnowszym
0: jest
2: nabytkiem.
0: Rozpieszczana.
2: Najnowszym nabytkiem w zespole, ale to już i tak razem gramy wspólnie chyba z 2 lata ponad? Tak mi się wydaje.
0: Tak. Ja bym powiedział nawet, że 3 lata, bo w 2023 chyba już grałyście razem, tak mi się wydaje.
2: Tak. Tak było, masz rację.
0: Może nie pełne 3 lata, ale tak, ale mniej więcej tyle. Dobra, dziewczyny, mam takie pytanie do was, bo przeczytałem, jak któraś z was kiedyś powiedziała, że powiedziała takie zdanie: mamy mnóstwo zabawnych historii z trasy i wspomnień, których nikt nam nie odbierze.
2: Kto to powiedział?
1: Kto to powiedział? Dzwoń do Ady.
0: No to opowiadajcie. Ludzie są bardzo żądni takich historii, słuchacze tej audycji, tego programu. Zazwyczaj jest tak, powiem wam na zachętę, że jak kogoś proszę tutaj o opowiedzenie historii z trasy, z dużym naciskiem na takie historie nietypowe, a może wręcz żenujące, to nawet najwięksi rock'n'rollowcy zazwyczaj mówią: nie, ale to jednak nie pamiętam dokładnie, ludzie się krępują. A mnie się wydaje, że dobrze by było, żeby gdzieś to poszło później w świat i żebyście na przykład wystąpiły na tych rolkach na stronie Eski Rock.
1: No, aż tak śmiesznych to nie mamy.
0: To te najmniej
1: aż
0: śmieszne.
1: Aż tak śmiesznych to nie.
2: A chcesz, Asia, opowiedzieć historię o praniu pieniędzy?
1: O praniu brudnych pieniędzy?
0: A to ja znam historię. Zielona Góra. Chciałem o to w ogóle zapytać, bo... Powiem wam szczerze, że troszkę jestem tym faktem zniesmaczony, bo fajnie się gada, jest wesoło, ale w pewnym momencie dociera do mnie informacja, przypomina mi się historia, że dziewczynom zdarzało się brać brudne pieniądze. No i...
2: No cóż, no skoro już mówimy o tym na antenie, no...
0: Trzeba to jakoś albo zdementować, albo już to pójść na całość.
2: Zmienić temat.
0: Wiem, że to się wydarzyło w Zielonej Górze, pod osłoną nocy.
1: Tak. Nie dałyśmy rady zjeść wszystkiego, co nam przygotowano. Wzięłyśmy sobie pyszne pierogi ruskie na wynos. No i niefortunnie były w tej samej torbie, co nasze pieniądze.
2: Tak, pierwsza garza zagranie koncertów po prostu...
0: To te pieniądze nie były w walizce?
1: Niestety.
2: Wyobraź sobie, że nie. Były w grubych nominałach, to prawda?
0: Okej.
1: No i doszło do pewnego incydentu.
0: Incydent pierogowy tak zwany.
1: Incydent pierogowy. No tuż z pierogów wylał nam się na hajs.
0: Czyli to już naprawdę był gruby hajs.
2: Tłusty hajs.
1: Nawet tym banknotem z tego tłuszczu zapłaciłyśmy w taksówce w drodze powrotnej.
2: Pan nie chciał na piwku. Tylko tyle chcę dodać.
1: Tak, i spałaś wtedy u mnie. Wróciłyśmy do mnie do domu i północy prałyśmy pieniądze. Tak, i suszyłyśmy na prawie.
2: Okazuje się, że banknoty można śmiało traktować mydłem.
1: Tak.
2: Potwierdzone info.
0: Czyli
2: jeżeli ktoś potrzebuje sposobu na pranie brudnych pieniędzy, to polecam.
1: Możemy pomóc.
2: Piszcie na priv.
1: Przyjedziemy i umyjemy.
0: Jeśli się zastanawiacie, czy dziewczyny

0: z rockowo-metalowego zespołu prowadzą rock'n'rollowy tryb życia, chociażby po koncertach, to odpowiedź brzmi zdecydowanie tak. Piorą tłusty, gruby hajs. Ale to tylko oznacza i utwierdza mnie w przekonaniu, że warto to robić nie tylko dla samej historii, ale chociażby dla faktu, że rzeczywiście płacą. Bo ja pamiętam, jak my zaczynaliśmy, to podejrzewam, że też zdarzało wam się grać takie koncerty za tak zwany psi, za tak zwane nic.
1: Za kiełbasy z grilla i piwko.
0: I to w najlepszym
1: wypadku.
0: Albo
1: za uścisk
0: dłoni prezesa. Tak, oczywiście zdarzały się też pewnie takie, za które
1: nagrodą
0: trzeba było...
1: Nagrodą był udział.
0: Nagrodą był udział, to ładne. To bardzo ładne, tak. No zrobiło się tak lekko niezręcznie, ale mam nadzieję, że jakoś dobrnęliśmy do końca tej historii. Kolejną rzecz, jaką się o was dowiedziałem, to taka, że wśród waszego składu można znaleźć podróżniczki, miłośniczki sportów wytrzymałościowych, zdobywczynię górskich szczytów, instruktorkę snowboardingu i windsurfingu, sympatyczkę kosmetologii i wizażu, a także maniaczkę wszystkiego, co związane z Harrym Potterem.
2: Tak,
1: tak. Wszystko się zgadza.
2: Większość to Zuza.
1: Tak.
0: Zuzia oprócz tego, że jest taka uzdolniona muzycznie, że jest w tej akademii muzycznej, to jeszcze ma czas na te różnego rodzaju
2: sporty ekstremalne. Tak, to jest
0: a kto z tym Harrym Potterem?
2: Zgadnij.
0: Okej.
1: Okay. Znaki wskazują na mnie.
0: Asia pokazała mi znak na swojej ręce. Słuchajcie, ma wytatuowanego... Boże, czy to jest to, o czym ja myślę?
1: Nie
0: Jaki
1: wiem.
0: To jest duży? Boże, Harry, co ty? Przepraszam, resztę pokażemy na TikToku. Tymczasem wracamy dla bezpieczeństwa do naszej playlisty. I teraz, kto wybrał numer Change in the House of Flies, bo tak brzmi pełny tytuł, od Deftonesów?
2: Też ja.
0: Paula, ciekawe, czy dobrniemy dzisiaj do numerów od Aśki.
2: Nie, no, zobaczymy.
0: Posłuchajmy.

0: Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Biebrzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16 edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
0: Reklama. Człowiek z metalu. SC Rock.

0: Już wracamy do naszej wesołej dwójki, zwanej połówką, zespołu Queen Margo, czyli Paula Petri i Asia Kątowska. Przepraszam, Aśka, ewentualnie Joanna. Poważny zespół, tak jak dziewczyny wcześniej zaznaczyły. Stąd zazwyczaj Asia zwana Aśką w mediach się kreuje na Joannę. Słuchajcie, dziewczyny, chciałbym zadać takie pytanie teraz już trochę bardziej na serio, bo wiem o tym, że miałyście kiedyś taką swoją playlistę, która była mocno katowana w waszym busie i była to na przykład Kasia Cerec-Kwicka z numerem Na kolana, czy Gosia Andrzejewicz na Trzy głosy i tym podobne historie. I teraz, czy miało to jakikolwiek związek z tym, że wasz kierowca sprzedał busa i już nie wozi zespołu?
1: To może być przyczyna, tak. Nasz kierowca, Laska, i to był Laskobus.
0: Tak. Ładnie się wszystko składa.
1: Wszystko się ładnie dopasowało. No, Laska miał z nami przerąbane, jak wracałyśmy z koncertu.
0: Tak. Laska miał przerąbane z Laskami.
1: Laska miał przerąbane
0: wioząc
1: z Laskami.
0: W Laskobusie.
1: Śpiewałyśmy wszystko jak leci. Tak, i często to była Kasia Cerek-Kwicka i Gosia Andrzejewicz, takie, wiesz,
0: dlaczego, powiedzcie mi, dlaczego wy nie chciałyście tego zaśpiewać tiktokerom, którzy prosili nas o piosenkę? Przecież gdyby
1: ja
0: to zostało zaintonowane...
1: Ja mówiłam, Kasia Cerek-Kwicka, powiedziała.
0: Nikt by upadł na kolana.
1: Właśnie.
0: I choćbyś błagał,
1: choćbyś błagał, to już nie działa na mnie, żegnaj twoja strata.
0: Zabieraj wszystkie swoje rzeczy,
1: nic tu po tobie. Twój czas już minął, od dziś jestem twoim wrogiem, ty moim wrogiem.
0: No i to od razu słychać, że jesteśmy w audycji Członek, człowiek z metalu, że jest tak zwane gnięcie, że jest tak troszkę ostrzej niż zazwyczaj przed godziną 21. I za to wam, dziewczyny, jestem wdzięczny właśnie za prezentację takich numerów na antenie. To jest kolejny dowód na to, że dziewczyny są odważne. A wracając jeszcze do historii z wami związanych, bo wy tak naprawdę nie do końca mi powiedziałyście, kto, oprócz tego, że Asia się okazała, Joanna, fanką Harry'ego Pottera, a okazało się, że Zuzia jest, ma tak szeroką gamę zainteresowań, że ja już się pogubiłem. Paula, powiedz, co cię jeszcze kręci poza graniem muzyki? Co lubisz robić? Daj się poznać ludziom.
2: O matko, nie spodziewałam się takiego pytania.
0: Trudniejsze się wylosowało, co?
1: Trudniejsze.
2: Troszeczkę trudniejsze. No, poza muzyką to rzeczywiście, tam wspomniałeś o wizażu i o kosmetologii. To tak, rzeczywiście to jest jedno z moich zainteresowań. Oprócz tego też bardzo lubię sport. Może nie takie ekstremalne jak Zuzanna. Zuzka, przepraszam.
1: Zuzka.
2: Ale tak, zdarzało mi się parę razy przebiec półmaraton.
1: Boże, ja dobiegnę tak. Tylko na autobus. I umieram. Ale no. Podróżowanie też było o tobie
2: a,
1: i o
2: tak,
1: Adzie.
2: Rzeczywiście podróżowanie to też jest spory kawałek mojego życia. Mojego i mojego męża oczywiście, bo razem staramy się, póki mamy jeszcze siłę, zobaczyć jak najwięcej tego świata.
0: Boże, jak to brzmi, jakbyście byli jakimiś starymi, już zniedołężniałymi
2: ludźmi.
0: Wiesz, no
2: jakby to już jest 30, jakby nie było, no to...
0: Powinienem się obrazić. Wiesz, że ja już jestem po 30 i to już chyba z rok. No ale dobra. Zapominam o tym, co powiedziałaś. Życzę wam, dzieciaki, bardzo dużo siły. Zobaczcie, jak będziecie w moim wieku. Boże, przepraszam. Także tak, wizaż, sport, mniej ekstremalny niż w przypadku Zuzi, czyli Lords of the Boards był pewnie jej wybór. Jeśli chodzi o numer Guano Apes.
2: To był o niej.
0: To był numer o niej.
1: To był numer o niej.
0: Dobra, a jeśli chodzi o w ogóle numery, które już wracamy teraz do waszej płyty, no to sporo mówiliśmy o tym numerze Insomnia i ja zauważyłem na samym wstępie, że to jest taki kawałek, który jest cięższy i szczerze mówiąc trochę mnie nim zaskoczyłyście, ale tak na plus. I czy to jest najcięższy numer na tej płycie, czy... Jest jeszcze gorzej, nie wiem, może jakieś...
1: Jeszcze gorzej.
0: W sensie ostrze.
1: Nie, jest to najcięższy numer na płycie.
0: Powiedziałem gorzej.
2: Tak powiedziałeś, ale w ogóle się nie gniewamy.
0: Nie, ale pomyślałem o czymś innym. W sensie jest ostrzej, tak? Jest ciężej.
1: Nie, Insomnia jest najcięższym numerem. No?
0: Czyli tak, żadnych tak growli, screamów. Ten... Niestety. Blasty Benedykt XVI.
2: Blasty może w jednym miejscu się znajdą.
1: Znajdą
2: tak
1: się.
2: Tak mi się wydaje.
1: O. Tak.
2: No ale cała płyta jest w sumie, nie jest zachowana jakby w jednej stylistyce. Znajdziemy tam trochę punk rocka, znajdziemy tam trochę hard rocka. No ten nu metal właśnie przy Insomnii też można gdzieś tam rozpoznać. No ale tak, rzeczywiście, Insomnia jest najmniejsza.
0: Ale nie zapędzacie się chyba aż tak, żeby tam się znalazło nawiązanie do Kasi Cerekwickiej i Gosi Andrzejewicz, tak?
2: Wiesz co, to na drugiej płycie. Na drugiej.
0: Okay. Dobrze, wracamy do naszej...
1: Ale nie nazwijmy jej na kolana.
2: To na co?
1: Nie wiadomo.
0: Poczułem się lekko skrępowany.
1: Ja też, przepraszam.
0: Podoba mi się to. Dobrze, wracamy do naszej playlisty setlista, właściwie do waszej. Kolejnym kawałkiem będzie Freak Like Me od Hailstorm i tylko zapytam na szybko, czyja propozycja, czy może wreszcie już, tak? Asia, nareszcie, dokopaliśmy się do numeru od ciebie. Jesteś fanką Easy Hail, jej wokalu?
1: Jestem.
0: Jestem.
1: Jestem. Jestem, byłam też na dwóch koncertach, udało mi się ją zobaczyć na żywo i nawet uściskać, więc...
2: Wow. Nie wiedziałam tego o tobie.
1: Jak to?
0: To zaraz będziesz opowiadać, co się działo na backstage'u, a my posłuchajmy Hailstorm i Freak Like Me.

0: Jesteśmy nieco już zasmuceni, dlatego że to jest ostatnie nasze wejście antenowe. Ja w ramach takiego lekkiego podsumowania tylko powiem, że dzisiaj rozmawialiśmy sobie tutaj w naszym gronie zawężonym do trzech osób, a do tego grona należały dzisiaj dziewczyny z zespołu Queen Margo w osobach Pauli Petri oraz Asi Kontowskiej. I na dodatek pojawił się prowadzący. Mieliśmy rozmawiać właściwie o waszym najnowszym wydawnictwie, ale zagadałyście mnie historiami z tras. No
1: i... Tyle ich było.
2: Przepraszamy.
0: Było o praniu brudnych pieniędzy.
1: Tak.
0: Było o laskobusie. Było o pierogach. Tak. Fajne historie. Ale też tak naprawdę mam nadzieję, że uratowałem trochę sytuację, bo powiedziałem o waszym koncercie premierowym, który odbędzie się w Liverpoolu, ale we Wrocławiu.
1: Tak.
0: Czyli w słynnym, już takim kultowym dosyć miejscu w Liverpoolu, w klubie Liverpool we Wrocławiu. Koncert odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 20. I czy zapraszacie?
1: Zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Oczywiście. Dokładnie.
0: Serdecznie i dokładnie. Dziewczyny zapraszają na koncert. Zanim wybrzmi ostatni kawałek, który teraz chciałbym zapowiedzieć, to mam nadzieję, że dziewczyny zdradzą nam jeszcze chociaż jakąś jedną ciekawą historyjkę z trasy, a jeśli nie, to może powiedzą coś więcej na temat, jeszcze więcej na temat albumu, na podsumowanie, dlatego że na przykład zdradziły mi dzisiaj, że album będzie zatytułowany Insomnia.
1: Tak, tajemnica.
0: Długo się biłem z myślami, to była tajemnica, bo wszędzie dziewczyny podawały informację, że Insomnia to jest singiel promujący ten numer, jak się dowiedzieliśmy zresztą, najcięższy chyba na tej płycie.
1: Tak.
0: I nie będzie już gorzej.
1: Nie będzie gorzej, obiecujemy.
0: Wyjaśnię tym, którzy nie słuchali, zamiast powiedzieć, że nie będzie ciężej, wcześniej powiedziałem, że nie będzie gorzej. Jest mi z tym naprawdę teraz źle, że tak powiedziałem. Brzydko się zachowałem. Dlatego na zakończenie spróbuję się jakoś zrehabilitować i zagramy kawałek Wracam na start.

0: mimo tego, że jest to kawałek, którym zamykamy dzisiejszą audycję, czyli zrobimy tak trochę na opak.
1: Tak.
0: I dziewczyny, kilka jeszcze jakichś słów, może zachęty do zaglądania na wasze media społecznościowe i tak dalej, ale może wy to powiedzcie, żeby nie wyszło, że ja wam nie dałem dojść do głosu.
1: Dobra.
0: Już?
1: My to powiemy. Dobra, zapraszamy serdecznie na nasze social media, na nasze koncerty. I coś byś chciała jeszcze dodać?
2: No, nie, to też zapraszamy.
1: Styknie.
2: Tak, styknie, zapraszamy serdecznie w piątek na koncert. Jeżeli ktoś jest we Wrocławiu, no to spotkamy się tam na miejscu i zbijemy piątkę.
1: Si.
0: Spotkajmy się we Wrocławiu, takie słynne wrocławskie hasło. Powiedzcie mi jeszcze tylko, dziewczyny, na zakończenie i teraz już wyjątkowo rzeczywiście na poważnie, czy wy w zupełności bierzecie na siebie teksty, muzykę, czy też produkcję waszej muzyki, czy jakoś dzielicie się z kimś może, albo ktoś was wspiera, albo czy dzielicie się, nie wiem, w zespole między sobą obowiązkami, czy to na jednej osobie spoczywa większość?
2: Nie, raczej. Proces twórczy wygląda tak, że zazwyczaj oczywiście zaczynamy od jakiegoś riffu.
0: Czyli jednak Paula.
2: Tak, tak.

0: produkcyjne? Czy to jest tak, że siedzicie później sobie w studiu i tak jak to, co zrobiłyście na próbie, to później tak to ląduje też na nagraniu? Czy gdzieś tam w międzyczasie mówicie sobie, a tu może fajnie taki bajerek dodać, a tu jakieś wyciszenie, tu jasne, coś z narastanie poziomu, tu jakieś dodatkowe instrumenty, tu jakieś chórki i tak dalej. Czy dajecie komuś trochę w tym się tak tam pobawić, czy?
1: Tak, tak, pozwalamy. Jak ktoś ma fajny pomysł, albo my same, bo wiesz jak jest, później przesłuchasz tego numeru i nagle pada jakiś pomysł do głowy, więc no, zdarzyło się parę razy, że coś na szybko zmieniałyśmy, bo brzmiało to lepiej.
0: Ale tak reasumując, to można powiedzieć, że w 100% Queen Margo to Queen Margo i nie za bardzo jest tam miejsce na to, żeby na przykład ktoś tam wymyślał coś, czy to teksty, czy muzykę, tylko bazujecie na swoich pomysłach i no i to jest coś wspaniałego i to mi się podoba i to pochwalam i to jest piękne podsumowanie, mam nadzieję, dzisiejszego programu. Bardzo wam dziewczyny dziękuję, że
1: pięknie
0: mnie odwiedziłyście, że przyjechałyście z odległego Wrocławia. I co, na podsumowanie jeszcze raz zapraszam na koncert, bo chyba powiedzieliśmy dopiero 3 razy o tym. I zapraszamy na serwisy streamingowe, bo ja was pytałem, czy będzie płyta i dziewczyny co mi odpowiedziały, czy będzie płyta na serwisach streamingowych? Będzie. No i jestem ukontentowany tą odpowiedzią.
1: Będzie też wersja fizyczna oczywiście od piątku. W piątek przyjeżdżają do nas świeżutkie płyty. Tak, więc podeślemy ci, nie mamy dzisiaj dla ciebie. Niestety.
2: Bo tak jak teraz rozmawiamy, to one się właśnie tłoczą.
0: Paula będzie nuciła gitarę, Asia będzie śpiewać. Dobrze.
2: Iru, iru.
0: Dzięki dziewczyny jeszcze raz. Waszym, zwracam się teraz do wszystkich słuchaczek i słuchaczy, oraz moim gościem były 2/4, czyli połówka zespołu Queen Margo. Dziękuję wam dziewczyny i trzymam kciuki.
2: Dziękujemy serdecznie.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Tak jak pewien lekarz, półtorej bańki w rok. Miłą chęcią bym taką rzecz przytulił.
2: A to jest strasznie trudne, bo masz jedną bańkę, to można jakoś objąć i tak dalej, jedną drugą trzeba przeciąć na pół.
3: No to ważna sprawa, dlatego że podobno pół oddał. Sami wiecie, że ja moją córkę to mogę przydalać w kółko i na okrągło, ale nie bardzo mi to wychodzi, bo jest w Edynburgu, więc to nie jest takie proste, więc jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik, już niedługo znowu ją przytulę.
4: No widzisz, ja mam zupełnie inaczej, bo ja jeszcze tylko do soboty, nie mogę się doczekać tej soboty. Pakujemy do autokaru, jasna la vista.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Bieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
0: Reklama.

Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniącu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rok na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock. Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie, witajcie. Współczesna psychologia i neurologia wskazują jasno, że nikt nie rodzi się z góry zaprogramowany jako zły. Zamiast tego rodzimy się z biologicznymi predyspozycjami. Chodzi na przykład o poziom empatii, który mamy albo go nie mamy, tak? Które w połączeniu z doświadczeniami życiowymi, środowiskiem i też traumami decydują o tym, jak traktujemy innych źle albo dobrze. Czy jesteśmy w stanie oszukiwać, kraść, ranić, a nawet zabijać innych ludzi? Czy nawet najgorszą bestię w ciele człowieka da się w toku na przykład resocjalizacji, terapii zamienić na potulnego baranka albo chociaż kogoś, kto już nie będzie więcej krzywdził innych. A może resocjalizacja też ma swoje nieprzekraczalne granice, jest całkowicie bezsilna wobec szczególnie zdeprawowanych jednostek. I te jednostki muszą być trwale odizolowane od reszty społeczeństwa, bo są po prostu zwyczajnie niebezpieczne. O tym między innymi dziś w tej edycji Drogowskazów, a moim i waszym gościem jest dziś Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, wykładowca akademicki, między innymi z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Witam Ciebie, Błażeju, w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Bardzo miło, witam Cię serdecznie i witam Państwa.
1: Czy resocjalizacja osób, które zeszły, że tak to ujmę, na złą drogę, Błażeju, popełniły przestępstwa, także te najcięższe, w ogóle ma sens? Czy jest skuteczna? A jeśli nie w 100%, to na ile jest w stanie przywrócić przestępcę społeczeństwu? W jakich przypadkach resocjalizacja, może tak, jest najtrudniejsza, w jakich jest wręcz syzyfową pracą dla specjalistów?
2: Te elementy, które powodują, że jest syzyfową pracą, ja bym znalazł ich kilka. Pierwszym takim elementem może być na przykład sytuacja, w której ktoś całkowicie wyrósł i ukształtował się w środowisku, które nie dało mu żadnych takich elementów, które pokazywały mu, co jest obiektywnym dobrem, a co jest obiektywnym złem. Czyli byśmy kiedyś powiedzieli, że to jest takie środowisko zdemoralizowane, w którym na przykład ilość relacji, kwestia bliskości, kwestia docenienia w zasadzie nie istniała. Czyli osoba dana funkcjonuje na pewnym poziomie relacji, bardzo elementarnym, w którym

0: się tylko i wyłącznie mój zysk. I rzeczywiście tutaj to nawet trudno powiedzieć o resocjalizacji, tylko to jest taka konieczność w ogóle pierwszej socjalizacji, bo każdy z nas przechodzi pewien etap socjalizacji i myślę, że to jest tego typu element trudny. Mhm. Na pewno trudnym elementem jest sytuacja, w której mamy do czynienia z różnego rodzaju zaburzeniami, na przykład zaburzeniami też intelektualnymi, ponieważ wtedy w ogóle proces resocjalizacji z perspektywy poznawczej jest trudny, on może być trudniejszy, ale także te sytuacje, kiedy mamy do czynienia z ciężkimi na przykład zaburzeniami psychotycznymi, gdy mamy ciężkie na przykład psychozy i w wyniku psychozy ktoś popełnił przestępstwo. Bardzo często wy jako też dziennikarze, to też zrozumiem, no informujecie nas jako społeczeństwo o tego typu sytuacjach, to jest też ważne, ale co mnie bardzo cieszy, to taki mały wtrend, coraz rzetelniej, coraz lepiej to media robią, to taki mały ukłon w stronę dziennikarzy, ale myślę, wiesz, na początek, że to są takie elementy szczególnie trudne, gdzie mamy jakieś obojętne, niezależne, może nie tyle obojętne, co niezależne od nas czynniki, które musimy przejść, żeby w ogóle dotrzeć do danej osoby z procesem resocjalizacji.
1: A co ma, Bożeju, takie decydujące znaczenie w przypadku resocjalizacji? Co ma największy wpływ na jej powodzenie albo też na porażkę? Co i dlaczego? Poproszę o takie wahowe wyjaśnienie.
0: No to zależy z jakim klientem, że tak powiem, mamy do czynienia, prawda? Jeżeli, podam przykład. Mamy takie badania, przez pewien czas byłem szefem, potem członkiem Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, tak w skrócie mówiąc. I w pierwszym raporcie, który opublikowaliśmy, to był raport, który polegał na zbadaniu ponad 200 spraw. To była pewna wyciągnięta próba z ponad 2000 spraw dotyczących właśnie wykorzystania seksualnego dzieci. Okazało się, że 60-70% sprawców, którzy dokonali tego typu przestępstwa, to byli ludzie, którzy popełnili ten czyn pod wpływem substancji psychoaktywnej, alkoholu albo innej substancji. I tutaj na przykład w procesie resocjalizacji my pierw musimy, żeby odpowiedzieć na pytanie, które zadałeś, dokonać bardzo konkretnej diagnozy tego, z czego wynika tak naprawdę dany czyn. Czy dany czyn wynika właśnie z tego, że ktoś moralnie tak naprawdę jest osobą, która nie ukształtowała się w jakiś sposób i on funkcjonuje na poziomie moralności, moje jest dobre, więc jest dobrze, twoje jest źle, więc dla mnie jest dobrze, prawda? Na tej zasadzie takiej elementarnej, bardzo niskiego poziomu moralności. Czy też mówimy tutaj na przykład o osobie, która ma na przykład zaburzenia określonych preferencji, na przykład seksualnych. Możemy mówić o osobie, która ma jakieś zaburzenia psychiczne, zaburzenia psychotyczne, czyli występują jakieś objawy takie typu psychoza. I w końcu możemy mówić też o osobie, która popełnia przestępstwo w związku na przykład z jakimś uzależnieniem. I te elementy my musimy zdiagnozować, żeby następnie krok po kroku wypracować pewien proces terapii i resocjalizacji, bo tutaj terapia i resocjalizacja, one w pewnym momencie będą się przenikać.
1: A jakie słyszałeś takie największe mity albo po prostu bzdury zwyczajne na temat resocjalizacji i zasadności, też skuteczności?
0: Przede wszystkim takim mitem, który się bardzo często pojawia, jest takie stwierdzenie, że nie ma czegoś takiego resocjalizacji i resocjalizacja nie działa. Ja też rozumiem, że my patrzymy na resocjalizację z perspektywy takiej, że ktoś jedzie, nie wiem, do jakiegoś dużego zakładu karnego, czy do aresztu, albo ogląda jakieś takie programy typu nie wiem, więzienie, typu nie wiem, ocela, prawda, tak dalej, i dochodzi do przekonania, że to jest niemożliwe. Powiem tak, to nie jest zero-jedynkowe, prawda? Ja mogę podać przykłady ludzi, którzy, że tak powiem, resocjalizacji nigdy nie uchwycili i tak naprawdę są osobami z racji na przykład socjobiologicznych czy psychobiologicznych, które nie podlegają resocjalizacji. Mhm. Bardzo w 2013-2014 roku myśmy mówili o takiej grupie ludzi bardzo mocno przy okazji tworzenia ośrodka w Gostyninie, gdzie na przykład z perspektywy bardzo poważnych zaburzeń psychicznych te osoby, pomimo ponad 20 lat procesu terapii i resocjalizacji, u nich nie doszło do realnych zmian i nadal stwarzają zagrożenie. Ale możemy też powiedzieć o osobach, które, mówiąc wprost, jak to byśmy powiedzieli tak kolokwialnie, w kryminale spędzili po kilkanaście lat. Ba, ja poznałem ostatnio człowieka przy okazji pewnej uroczystości w jednym z zakładów poprawczych, który był wychowankiem tego zakładu poprawczego, uciekł z tego zakładu poprawczego, na tej ucieczce zabił człowieka, spędził 25 lat w więzieniu i on, wychodząc stamtąd, powiedział wprost: ja się zmieniam. I zmienił się totalnie. Obecnie jest studentem psychologii i pomaga ludziom uzależnionym. I można powiedzieć, nie, to na pewno on się tam ukrył, prawda? I on tam za chwilę coś z niego wyjdzie. Nie, to ja nie wiem, co wyjdzie, czy nie wyjdzie, bo nie jestem Anatolijem Kaszpirowskim, prawda? Oczywiście. Więc nie potrafię tego powiedzieć. Ale wiem jedno, że są takie przypadki, gdzie mówimy o jakimś elemencie, który zadziałał i mówimy o ogromnej zmianie. A są takie, że tej zmiany nie ma i powiedzmy wprost nie będzie.
1: No właśnie, czy na przykład więzienie demoralizuje? Czy zakład karny to taki trochę hotel dla przestępców, bo też z taką terminologią wielokrotnie się też spotykałem. Co zrobić, żeby może nie przybywało recydywistów? Masz jakieś pomysły na to?
0: Czy myślę, że nie ma jednej recepty na to, żeby nie przybywało recydywistów. To znaczy jest też tak, pamiętam jak mój profesor, promotor na studiach z resocjalizacji mówił, że recydywista to

0: lepszy skazany, bo przynajmniej wie, jak się zachować w zakładzie karnym, prawda?
1: Już wie.
0: Już wie, prawda? Natomiast też jest tak, że my w służbie więziennej, w ogóle w takiej formacji, jaką jest służba więzienna, od tak kilku lat widzimy spektakularne zmiany. To znaczy tam rzeczywiście taka wiedza dotycząca funkcjonowania psychospołecznego w instytucji bardzo mocno została zaaplikowana. Bardzo mocno zwraca się uwagę na przykład na to, jak do celi danej umieszczać konkretne grupy osób, tak? Czyli tutaj mamy choćby relację zawodową pomiędzy wychowawcą a psychologiem, że na przykład w danej celi nie może być takiej grupy osób, nie? Nie mogą być ze sobą, ponieważ tam będzie regularny konflikt. Ostatnio do nas na Akademii Pedagogiki Specjalnej dotarła prośba o to, żebyśmy przeszkolili chociażby funkcjonariuszy służby więziennej w temacie spektrum autyzmu. Bo dzisiaj doskonale zdajemy sobie sprawę, niektórzy mówią, że to jest moda na autyzm. I myślę, że to nie jest kwestia mody, tylko to jest też kwestia świadomości i rzetelności narzędzi badawczych i diagnostycznych, jakie mamy. I jak ja się uczyłem resocjalizacji, studiowałem ją, potem przez szereg lat pracowałem też w oddziałach psychiatrii sądowej, to myśmy nie mówili w ogóle o zaburzeniach neurorozwojowych jako o pewnej specyficznej grupie zaburzeń, zakłóceń, które funkcjonują u osób, które mogą być na przykład izolowane z racji popełnionych przestępstw. Dzisiaj służba więzienna mówi wprost tak, mamy, nie tylko mamy ludzi, których rozpoznano, nie wiem, schizofrenię paranoidalną, niepełnosprawność intelektualną, ale mamy też inne zaburzenia neurorozwojowe, które powodują pojawienie się szczególnych, specyficznych zachowań. Więc widzimy, że ta wiedza taka socjologiczno-psychologiczna, ona weszła za mury, i ona naprawdę, że tak powiem, tam jest konkretnie realizowana.
1: Resocjalizacja, jak czytam w fachowej literaturze Błażeju, jest prawem, a nie obowiązkiem skazanego. W sieci też czytam, że w krajowym systemie penitencjarnym są do wyboru takie narzędzia resocjalizacyjne jak praca, nauka, sport, kultura i oświata. Można korzystać także ze środków terapeutycznych, zarówno terapii grupowych, jak i indywidualnych. A co jeśli osoba osadzona w zakładzie karnym nie chce się resocjalizować? Co w takiej konkretnej sytuacji tak zwane państwo może tutaj zrobić? I kto ocenia i na jakiej podstawie, czy więzień został skutecznie zresocjalizowany?
0: No, pamiętajmy, że dana osoba do zakładu karnego idzie na określony czas. Tak. Tak? W przeciwieństwie na przykład, to być może do tego też dotrzemy, do działów psychiatrii sądowej, gdzie nie ustala się z góry czasu. Natomiast do zakładu karnego dana osoba idzie odsiedzieć, mówiąc zupełnie kolokwialnie, tak, wyrok, prawda? I mamy coś takiego jak pewnego rodzaju, nazwijmy to pewne gifty, tak? To znaczy, jeżeli ja wchodzę w proces resocjalizacji, czyli nie wiem, już tak zupełnie powiem tak od czapy, na przykład w niedzielę chodzę na mszę świętą. Nie jestem generalnie szczególnie wierzący, ale przynajmniej będę pokazał, że tam idę do kapelana. Chodzę na jakieś zajęcia, kółka literackie, nie wiem, biorę udział w konkretnych projektach, które są realizowane na przykład, nie wiem, z jakimiś fundacjami, to ja wychowawcy, psychologowi i generalnie oddziałowemu daję do zrozumienia, że i dyrektorowi przede wszystkim zakładu karnego, że ja wchodzę w pewien proces resocjalizacji, ja tego chcę. Czy to jest szczere, czy to jest nieszczere? Mhm. Nie wiem, jak powiedziałem, kaszpirowskim nie jestem, ale generalnie ktoś idzie w tę stronę. Andrzej Widelec, że tak powiem, coś chyci, jak mówią na Śląsku, prawda? I może być tego typu sytuacja. Może być sytuacja też taka, osób, które powiedzą wprost, nie będę z wami rozmawiać, generalnie mundur, i tutaj powinny się pojawić teraz trzy kropki i nie będę używał różnych sformułowań, prawda? Nie będę miał z wami żadnej relacji, odsiedzę, do widzenia. Jeżeli pierwszy ten gość, który będzie wchodził w tą relację terapeutyczną, resocjalizacyjną, w momencie na komisji penitencjarnej ktoś może powiedzieć, kurczę, facet wyraźnie widać, że chce się zmienić i na przykład zmieniłem mu zakład zamknięty na zakład półotwarty, gdzie ten rygor jest zupełnie inny, a potem możemy powiedzieć, to będzie tak naprawdę zakład karny, ale w formie otwartej, bo taka forma też istnieje, gdzie ten kmieciek będzie mógł na przykład chodzić do pracy, bo taka forma też istnieje. Jak powiedziałeś, resocjalizacji, nazywana jest ona ergoterapią, notabene jedna z lepszych form chociażby resocjalizacji osób uzależnionych, które popełniły przestępstwa. Ale jeżeli taki gość powie wprost, mam was generalnie, nie powiem gdzie, ja tu odsiedzę i wyjdę i nie interesuje was, co ja będę dalej robić, to ja po prostu odsiedzę cały wyrok. Nie można człowieka zmusić do zmiany. To jest troszeczkę tak, jak właśnie w psychoterapii uzależnień, gdzie pracujemy z ludźmi, którzy też mogli popełnić na przykład pod wpływem różnych substancji przestępstwa, prawda? To jest tak, że my możemy przymusić kogoś do terapii uzależnień. Tak, formalnie tak. Ale fizycznie nie możemy powiedzieć człowieku, zmień swoje wewnętrzne przekonania i przyzwyczajenia, bo my ci każemy. Nie. Ja tego nie mogę formalnie zrobić. Podobnie z resocjalizacją. Ktoś chce wejść, mój kolega, który jest majorem służby więziennej i pracuje ze sprawcami najcięższych przestępstw seksualnych, mówi wprost, że oni na początku, na rozmowach motywujących, mówią wprost, tak naprawdę od was tylko i wyłącznie zależy, jak to będzie długo trwało. Co po tym będzie?
1: W Polsce, Błażeju, resocjalizacja jest obowiązkowa jedynie dla osób młodocianych.

0: dawnych, czyli do 21 roku życia. Mam aktualne dane? Tak to mniej więcej wygląda?
1: Znaczy, no, w tym momencie mówimy o osobach nieletnich.
0: Nieletnich,
1: które popełniły czyn karalny, bo od 13 roku życia mogą trafić do ośrodków wychowawczych albo poprawczych.
0: Czyli zakładam, że im człowiek jest młodszy, tym ta szansa na resocjalizację jest większa, tak?
1: Tak,
0: na marginesie właśnie też ostatnio wyczytałem w sieci, że 3 szwedzkie zakłady karne są właśnie dostosowywane pod kątem potencjalnego pobytu 13-latków. Dzieci mogą tam trafić już w sierpniu tego roku za poważne przestępstwa, jeśli w Sztokholmie przegłosowano, oczywiście zostanie też nowelizacja ustawy, obniżająca wiek odpowiedzialności karnej. Ten temat grzeje Szwedów bardzo mocno ostatnio, tak też wyczytałem. Nowe przepisy mają właśnie wielu krytyków. Jak sądzisz, dlaczego szczególnie zdemoralizowany, zły, bardzo niebezpieczny 13-latek za kratkami, odizolowany od reszty społeczeństwa, przymusowo resocjalizowany, gdzie są wady?
1: No, przede wszystkim pojawia się pytanie dlaczego, co się takiego stało. To znaczy, generalnie okres rozwojowy 13-latka jest tym momentem, kiedy z perspektywy jest taka skala rozwoju moralnego Kolberga. On pokazywał nam, przez jakie fazy moralne przechodzimy, tak? Co jest dla nas ważne. 13-latek dla 13-latka średnio, inaczej u dziewczyn, inaczej u chłopaków oczywiście, dla niego najważniejsza jest grupa. I tak możemy powiedzieć, że ta osoba weszła na przykład w grupę, tylko z perspektywy 13-latka mnie jest trudno powiedzieć w tym momencie jako pedagogowi resocjalizacyjnemu, że ten młody człowiek może ponosić odpowiedzialność. Bo jeżeli mówimy o karze, to pierw mówimy o tym, że ta osoba ponosi odpowiedzialność, na bazie której ma być dolegliwość. Czyli ty masz odpowiadać i macie być niefajnie, można powiedzieć tak zupełnie w skrócie, nie? Z perspektywy 13-latka ja mam świadomość tego, że 13-latki popełniają, my nawet tego nie nazywamy w Polsce przestępstwem, tylko czynami karalnymi. To generalnie sprowadza się do tego samego, bo i tak otwieramy kodeks karny, prawda? Ale z perspektywy dziecka my mówimy o osobie, której moralność się kształtuje. Profesor Marek Konopczyński, taki bardzo znany pedagog resocjalizacyjny, kiedyś na spotkaniu w Senacie, powiedział coś, co mnie bardzo zatrzymało, że my nie mówimy tutaj tak naprawdę o resocjalizacji tych młodych ludzi, tylko mówimy o ich w ogóle na początek socjalizacji. Ciebie i mnie, nie obraź się, ale moglibyśmy zresocjalizować, bo jesteśmy dojrzałymi facetami, którzy przeszli swoje w swoim życiu i być może coś im się, że tak powiem, rypnęło w postępowaniu i trzeba ich na nowo ukształtować, tak? Jakby wrócić do pewnej bazy. U młodego człowieka tak naprawdę tej bazy nie ma. Trudno mi powiedzieć w tym momencie, żeby ta osoba mogła ponosić odpowiedzialność karną. My tą osobę powinniśmy tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie resocjalizacji, dopiero postawić na pewnym torze, znaleźć jej tor i dopiero pokazać jej, że ona może w tym torze funkcjonować. Ja nie twierdzę, że 13-latek nie może popełnić zbrodni. Z perspektywy oczywiście kodeksu karnego to nie będzie zbrodnia, bo tutaj każde słowo się liczy, ale z perspektywy oceny społecznej może to być zbrodnia. Tak, tego typu sytuacje znamy. Ale odpowiedzialności karnej nie może ponosić człowiek, który jeszcze nie wie, co to jest słowo, nie rozumie pojęcia odpowiedzialności. Powinien być może, tak jak w Polsce, my mówimy wtedy o oddziaływaniach wychowawczych, resocjalizacyjnych albo leczniczych.
0: Zaniedbania w dzieciństwie, przemoc, a także wpływ grupy rówieśniczej albo środowiska, w którym agresja jest nagradzana, są, jak czytam w fachowej literaturze, głównymi czynnikami kształtującymi destrukcyjne zachowania człowieka. Osobowości antyspołeczne, choć na przykład o psychopatię czy socjopatię, są przykładami zaburzeń, w których zdolność odczuwania wyrzutów sumienia jest mała. Jednak nawet w takich przypadkach odpowiednia terapia, wsparcie mogą zapobiec zachowaniom krzywdzącym innych ludzi. Jak to wygląda w praktyce? O tym rozmawiam między innymi dziś z moim gościem. Na moje pytanie odpowiada Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, wykładowca akademicki, między innymi z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Michał Poklękowski do rozmowy z Błażejem. Wracam już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: wskazują eksperci, nie zawsze jest to złożony proces, na którego powodzenie wpływa bardzo wiele czynników, a jego efekty nie są gwarantowane w każdym przypadku. A zwłaszcza osób szczególnie niebezpiecznych, zdegenerowanych, które mają na swoim koncie najcięższe przestępstwa. Co zrobić z takimi ludźmi, którzy też są częścią składową naszego społeczeństwa? Czy nad zabójcami, gwałcicielami, pedofilami mamy się litować w duchu szeroko pojętego humanitaryzmu? Czy zasługują na drugą, trzecią, czwartą, nawet piątą szansę? O tym dziś w Drogowskazach. W roli eksperta dziś ze mną i z wami jest Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, wykładowca akademicki, między innymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Witam ciebie, Błażeju, po raz drugi.
1: Witaj, Michale, witam państwa serdecznie.
0: Skandynawskie więzienia opierają się na koncepcji resocjalizacji i normalizacji, a nie zemsty, tak czytam. Choć panujące tam warunki często nazywa się luksusowymi, no nie oznacza to też bezkarności, tak? System stawia na rygorystyczną dyscyplinę, edukację i pracę, co przynosi jeden z najniższych wskaźników recydywy na świecie, w Skandynawii, tak czytam. Skazani za poważne przestępstwa, w tym zabójstwa wielu osób, jak to ma miejsce w przypadku na przykład pana, pamiętasz pewnie Breivika na wyspie Utoja, mają tam warunki wręcz hotelowe. Czy to jednak, widzisz, nie jest przesada, Błażeju, że przestępcy w izolacji, żeby oni mieli nawet lepsze warunki niż na wolności. Przecież to budzi taką uzasadnioną złość tak zwanej opinii publicznej, nie? Że oni mają cieplarniane warunki.
1: Tak, chociaż myślę, że ten proces resocjalizacji skandynawski i ten, który mamy, bym powiedział, taki właśnie środkowoeuropejski, czy europejski, on jest bardzo mocno powiązany z naszym postrzeganiem też kulturowym, tak? I Skandynawowie rzeczywiście inaczej podchodzą do tego procesu. I pamiętam tę dyskusję przy okazji Andrasa Breivika, pamiętam też bardzo ciekawą dyskusję psychiatrów na jego temat, bo on pierwotnie miał być skierowany do szpitala psychiatrycznego jako osoba niepoczytalna i tam doszło do bardzo poważnej dyskusji społecznej, głównie rodzin też, które były zaangażowane, ofiar młodych ludzi na wyspie Utoja, zabitych przez niego. I rzeczywiście tam jest taka sytuacja związana chociażby z tym, że tam z tego co pamiętam nie ma chociażby kary dożywotniego pozbawienia wolności, tylko jest kara maksimum 21 lat i ona może być wydłużana. I rzeczywiście ten system skandynawski, on wzbudza w nas takie emocje. Pamiętam moje koleżanki, które były na wizytacjach różnych w zakładach karnych w Norwegii, w Szwecji i rzeczywiście to jest zaskakujące. Pewnie nie ma jednej odpowiedzi na to. Na pewno polski system penitencjarny z tej perspektywy, bym powiedział, filozoficznej może tutaj bardzo dużo czerpać. Też przede wszystkim dlatego, że następuje rzeczywiście bardzo mocne inwestowanie w tego człowieka i my to widzimy też z perspektywy dyskusji chociażby o Gostyninie, tak? Gostynin, który jest takim granatem, którego nikt nie chce, mówiąc tak, zupełnie wprost.
0: Jeszcze o tym powiem.
1: Tak, pewnie tak. Natomiast chodzi mi o to, że to jest takie miejsce, które rzeczywiście jest takim miejscem troszeczkę zapomnianym. Na terenie, nie wiem, Niderlandów, na terenie też Niemiec, czy na terenie właśnie Skandynawii. My mamy ośrodki, które są dedykowane osobom, które popełniły najczęstsze przestępstwa, jakieś najcięższe przestępstwa seksualne i resocjalizacja tam polega bardzo mocno i teraz być może niektórych zszokuje, ale na inwestowaniu w tych ludzi. To znaczy na inwestowaniu w ich zmianę, tak? W takim konkretnym pokazaniu, że zmiana w tym człowieku jest realna i możliwa, prawda? Właśnie nie poprzez wprowadzenie kolejny raz elementu dolegliwości, czyli macie, mówiąc wprost, boleć od każdej strony, prawda, takie doświadczenie egzystencjalnego bólu, że masz być tutaj izolowany. Nie, tylko jest to sytuacja, w której my pokazujemy ci, że zmiana w tobie jest możliwa. Tak? Czyli pokazywanie takiego elementu, w którym my odnajdujemy w tobie element pozytywny i chcemy go jakby w ten sposób jakby wypunktować do góry, żeby pokazać, że na bazie tej zmiany jest to możliwe.
0: W sieci czytam, Błażeju, że zbyt rzadko sądy w Polsce orzekają kary alternatywne do więzienia, takie jak na przykład dozór elektroniczny, grzywna, ograniczenie wolności czy prace społeczne. W przypadku samych kar więzienia za mało jest możliwości odbywania kar w zakładach półotwartych i otwartych, gdzie skazany nie jest tak mocno izolowany od codzienności, od społeczeństwa. Czy podpiszesz się pod taką diagnozą? Jak można by było to zmienić? A może sędziowie po prostu, no, nie chcą też ryzykować, prawda? Wsadzimy gościa za gratki i tyle. Będzie spokój na kilka lat, prawda? Na tej zasadzie. Taka filozofia.
1: Na pewno taka filozofia mówiąca, w ogóle w polityce penalnej od wielu lat widzimy taką politykę i myślenie, że złapać, skazać, zapomnieć. I to dotyczy tak naprawdę bardzo wielu rodzajów przestępstw. Dlatego my na przykład w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich bardzo mocno zwracamy uwagę na to, że konieczna jest resocjalizacja postizolacyjna, na przykład najcięższych przestępców, tak?
0: Dokładnie.
1: Nie wiem, podam przykład, znowuż taki być może, żeby państwo nie usnęli przy moim głosie, to taki mocniejsze przestępstwa pedofilne, prawda? Czyli osoba, która wykorzystała seksualnie osobę poniżej 15 roku życia. Każda tego typu zbrodnia wzbudza w nas największy sprzeciw słuszny, największy bunt, największą złość i agresję, tak? Różne myśli się w tym momencie pojawiają, prawda? Kto oglądał Czas zabijania według Johna Grishama wie o tym, co człowiek wtedy myśli. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ten człowiek w pewnym momencie wyjdzie z zakładu karnego.

0: Oczywiście można mówić o karze śmierci i tak dalej. Polska jest tym z mojej perspektywy bardzo dobrze. Jest tym krajem w tej przestrzeni socjokulturowej, który nie dopuszcza kary śmierci. I to jest moje przekonanie bardzo mocno głęboko osadzone. Więc ten człowiek kiedyś z perspektywy formalno-prawnej wyjdzie. Kara dożywotniego pozbawienia wolności za przestępstwa seksualne dopiero w Polsce jest od niedawna. Przez szereg lat to były kary do 12 lat pozbawienia wolności. Więzienie, zakład karny, tak, u części osób doprowadza do pewnej zmiany jakiejś, tak? Ale to nie jest miejsce, które wychowuje świętych. To nie jest miejsce takie, że ta osoba po 12 latach wyjdzie i powie, słuchajcie, ja się nawróciłem, generalnie chcę być teraz przykładnym człowiekiem, prawda? W ogóle to będę wyjadę z Czerwonym Krzyżem i będę pomagać w Syrii. Nie, te osoby, one tam są poddawane w zakładzie karnym resocjalizacji i terapii, ale pojawia się pytanie, co dalej? Bo jeżeli ja przez, na przykład, jestem, nie wiem, skazany i odbywam karę w ośrodku terapeutycznym zakładu karnego, bo w zakładzie karnym można odbywać karę w tak zwanym systemie terapeutycznym, gdzie nie byłem niepoczytalny, tylko miałem świadomość popełnionego czynu, ale jakieś zaburzenia psychiczne, wspomniałeś o socjopatii, psychopatii, tak w skrócie możemy powiedzieć, jestem w oddziale terapeutycznym i wychodzę z tego oddziału terapeutycznego w pewnym momencie na wolność. Idę do poradni zdrowia psychicznego i mówię, dzień dobry, bo ja wyszedłem z zakładu karnego, nazywam się Kmieciak Błażej i ja tam miałem taką terapię intensywną i teraz chciałbym iść do psychologa. Super, świetnie, brawo. Wie pan, co za 3 miesiące mamy wizytę? I tu jest problem, że my nie mamy takiego myślenia, że to resocjalizacja postizolacyjna jest też jest inwestowanie w bezpieczeństwo. Tu myślę, że jest przede wszystkim
1: zgadzam się
0: poważny
1: z tobą.
0: Problem.
1: Tak, tak. A czy w ogóle cokolwiek da się zrobić, Błażeju, żeby zakład karny, więzienie nie demoralizowało, bo bardzo często tak się dzieje i człowiek wychodzi z niego, z tego więzienia, jeszcze gorszy niż do niego wchodził. Tak też się zdarza niestety. A do tego jeszcze mogą dojść, tak sobie to wyobrażam, traumy, wiesz, PTSD i tak dalej, tak? Jeśli więzień nawet nie wyjdzie zdemoralizowany, to właśnie psychicznie mocno poturbowany. Trochę to jest błędne koło, prawda?
0: Jest taka książka Patryka Galeskiego, pewnie kojarzysz Jana Kaczkowskiego. I Kaczkowski był księdzem, nie żyje od 10 lat, ale on był też osobą, która bardzo mocno zajmowała się osobami właśnie zdemoralizowanymi i mocno inwestował właśnie w nich poprzez pracę w hospicjum. Chłopaki, którzy generalnie byli właśnie uczniami zawodówek, wąchali różne rzeczy, on ich zabierał do hospicjum, żeby pracowali z ludźmi, którzy umierają. I dla nich to była zupełnie perspektywa taka, takie właśnie, bo oni potrzebowali, mieli zapotrzebowanie na stymulację, jak niektórzy psychologowie by powiedzieli, no to tam mieli taką stymulację, że wychodzili i normalnie funkcjonować nie mogli. On ich w ten sposób zmieniał i Patryk Galeski, on ma teraz taki kapital, on spędził chyba 6 lat łącznie w zakładzie karnym, ale w rozmowie synek z Piotrkiem Żyłką, taka fajna, bardzo ciekawa książka, Synek księdza Jana, dość prowokacyjny tytuł, ale no, polecam bardzo tą książkę. Tam jest taki bardzo poważny rozdział dotyczący tego, jak Patryk przygotowuje się, żeby wrócić do zakładu karnego, żeby odbyć resztę kary. W nim nastąpiła totalna zmiana. On był obecny przy śmierci kobiety, był obecny przy przewijaniu ludzi. Młody, można powiedzieć, kryminalista, który nagle spotyka człowieka w jego naprawdę totalnej odsłonie, prawda? Wiecie państwo, to tam nie da się grać, tam nie da się gry psować, bo śmierć jest śmiercią. Zapach człowieka umierającego, czy zapach człowieka chorego, bo może nie chcę tutaj poniżać czyjejkolwiek godności, nie, wręcz przeciwnie. Ale tego się nie da udawać. I on w pewnym momencie już po tej resocjalizacji w hospicjum dostaje kwity z sądu i mówią, słuchaj, musisz wrócić na, nie wiem, 4 czy 6 lat. I on się przygotowuje do tego i się panicznie boi, prawda? I on akurat był wyposażony, że tak powiem, w relacje już tam, prawda? Nie da się w zakładzie karnym oczywiście porównać jednej osoby do drugiej pewnie, tak? Też zakłady karne są różne. Mamy, nie wiem, Białołękę, która jest ogromnym zakładem karnym. Mamy mały, nie wiem, zakład karny na Kraszewskiego w Łodzi. To są inne jednostki penitencjarne. I pewnie tutaj penitencjarystycy by się lepiej wypowiedzieli niż ja, ponieważ ja nie pracuję w zakładach karnych. Natomiast myślę, że bardzo dużo w służbie więziennej się zmieniło. Polecam państwu książkę i rozmowę w ogóle z panią pułkownik Danusią Augustyniak, która była wicedyrektorem zakładu karnego na Białołęce. I ona tam opowiada, ja w swojej książce 30 lat za murami, czy 30 lat za kratkami, przepraszam, już chyba w ten sposób, ona opowiada o tym, jak inwestowała w to, żeby ci ludzie w zakładzie karnym spotykali ludzi z zewnątrz. I dla nich bardzo często to jest taka perspektywa mówiąca, kurczę, ten świat jednak poza jest. Aczkolwiek znowuż, to nie jest, ja nie chcę teraz przeidealizować tego, że państwo teraz pomyśleli, tam są aniołki, baranki, prawda? Nie. Tam są ludzie, którzy są skazani za popełnione przestępstwa. Rolą państwa, rolą systemu penitencjarnego jest to, żeby pokazać im perspektywę, w której mówimy, nie musisz tu człowieku wrócić.
1: Właśnie, kto ma pokazać tę perspektywę? Podobno w Polsce pracuje jeden wychowawca na kilkudziesięciu skazanych, czasem nawet na 100. W Skandynawii, do której jeszcze raz pozwolę sobie na moment wrócić, to relacje, jak czytam w sieci, 1:1, a czasem na trudnego więźnia przy

0: pada więcej niż jeden wychowawca. Dlaczego w Polsce, Bożeju, tak to wygląda i jak to wpływa na skuteczność resocjalizacji, że są te braki kadrowe? To jest wszystko kwestia pieniędzy znowu?
1: Ja myślę, że to jest kwestia osobiście, takie jest moje takie przekonanie, też rozmów z kolegami z studiów, którzy poszli do pracy w służbie więziennej. Ja nigdy nie miałem takiego pomysłu z racji słabego wzroku. Wiedziałem, że mnie po prostu nie przyjmą i bym się czuł jak Marek Kondrat w Killerze, któremu tam wyjechało 200 więźniów i nie zauważył tego, ale to tak z dystansem troszeczkę, natomiast zmierzam do tego, że jak moi koledzy szli w 2005-2006 roku do służby, to oni wchodzili już w taki etap podchorążych i ten etap możliwości rozwoju był troszeczkę inny niż przez następne lata i przez bardzo długi czas wydaje mi się, że właśnie te ostatnie lata w służbie więziennej to były takie o tyle zaniechania, że wielu ludzi tak naprawdę nie miało perspektywy i pomysłu na siebie. No bo pomysł na siebie polegający tylko i wyłącznie na tym, że ja będę, nie wiem, na jednym odcinku, czy będę wykonywał dane działania przez, nie wiem, 20 lat i te działania naprawdę nie są łatwe, bo klient nie jest łatwy, to tak naprawdę nie jest motywujące, tak? Ten element pieniędzy, on jest ważny, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest jeden tylko element. Drugim elementem jest tak naprawdę możliwość realnego rozwoju. I w momencie, w którym tak naprawdę idzie na przykład absolwent resocjalizacji i on widzi, że tak, ja zaczynam pracę, nie wiem, jako wychowawca, młodszy wychowawca, ale nie wiem, oni dają mi możliwość przejścia do takiego oddziału, czy do innego oddziału. Mam możliwość zrobienia takiego kursu, na przykład nie socjoterapeutycznego i innej pracy z osadzonymi, prawda? Bo na przykład na oddziałach terapeutycznych owszem, mamy cele i ci ludzie są izolowani, ale tam personel na przykład nie chodzi w mundurze i mówi do osadzonych, są ich pacjentami. I to jest znowuż inny rodzaj pracy. Więc z mojej perspektywy jednak jest tak, że oprócz tego elementu kasy, mówiąc zupełnie wprost, liczy się też element tak naprawdę pomysłu na siebie jednak w bardzo specyficznej służbie. Tak. Bo to jest służba, która działa na rozkaz.
0: Moje ostatnie pytanie na koniec drugiej części drogowskazów. A dlaczego tak jest, że zaostrzenie przepisów prawnych, nawet świadomość nieuchronności kary, nie skutkuje zmniejszeniem się liczby przestępców oraz też nie ma związku ze skutecznością resocjalizacji, bo tak wynika z badań? Wiesz, kto jest złym człowiekiem, zdemoralizowany może w ten sposób i ma w planach popełnienie przestępstwa, to i tak je popełni i nic go od tego nie odwiedzie. No tak to należy rozumieć, czy to jest też takie trochę uproszczenie z mojej strony?
1: To jest tak, że my proponując ostrzejsze kary, zakładamy, że potencjalni sprawcy znają kodeks karny.
0: Ja jestem
1: socjologiem prawa i badam, jak prawo działa w społeczeństwie, ale moja jednak wiara i nadzieja w to, że potencjalni przestępcy znają kodeks karny lepiej niż dobry adwokat, jest jednak mała. To znaczy my zakładamy, że jeżeli podwyższymy karę pozbawienia wolności za dany czyn, to ta osoba powinni, nie, ja tego nie zrobię.
0: Tak,
1: bo ostatnio Sejm i prezydent w ogóle przyjął kodeks, nowelizację kodeksu karnego, dziennik ustaw, numer i tak dalej. No nie, ja oczywiście to trywializuję, ale dla naszej rozmowy troszeczkę, ale to tak nie działa. To znaczy, drogi prowadzące do przestępstw są bardzo różne, tak? To znaczy, jest w ogóle też tak, że wspominałeś o tym na początku naszej rozmowy. Nikt nie rodzi się, to był taki film Urodzeni Przestępcy, prawda? To nie jest tak, że my się rodzimy jako źli ludzie. To nie jest tak, że my się rodzimy jako ci słynni psychopaci, którzy tylko już w przedszkolu myślą, co zrobić komuś. Tak, na etapie przedszkola my możemy zauważyć pewne zachowania, które są niepokojące, które są pewnymi zaburzeniami zachowania, zaburzeniami adaptacji do środowiska, do społeczeństwa, do grupy. Możemy zauważyć na przykład zaburzenia jakieś na przykład neurorozwojowe, które prezentują się w zachowaniach agresywnych, ale ten dzieciak nie jest zły dlatego, że on się taki urodził, prawda? I od tego etapu tak naprawdę my musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co prowadziło do przestępstwa. Ostatnio była sprawa, wróciła sprawa świętej pamięci Kamilka z Częstochowy i mnie coś podkusiło, żeby przeczytać troszeczkę informacji o tym ojczymie, czy nie wiem, czy to ojczym do końca, ale mężu tak. mamy Kamilka, o jego historii. Teraz chcę, żeby państwo zrozumieli. To nie jest tak, że ja teraz wchodzę w rolę obrońcy tego człowieka, że on w ogóle został skrzywdzony przez wymiar sprawiedliwości, bo wymiar sprawiedliwości miał czelność skazać go za zabicie dziecka. Nie. On powinien ponieść surową odpowiedzialność karną za czyny, które zostały mu udowodnione. To nie ulega żadnej kwestii. Ale w procesie resocjalizacji teraz my musimy wziąć pod uwagę także, że ten facet od dzieciństwa był gościem, który doświadczał uzależnienia bliskich, totalnej samotności, wychowywania się w środowisku, które było środowiskiem przemocowym, w ogóle podejmowania działań, które od początku były działaniami, można powiedzieć, z perspektywy zewnętrznej, zdemoralizowanej przestępcza, prawda? Mm-hmm. On funkcjonował w środowisku, w którym liczyła się tylko, nie wiem, wulgarność, brutalność, przemoc. Zyski, straty. Moje zyski, twoje straty i tak powinno być. Mm-hmm. I znowuż, to nie jest usprawiedliwienie, bo to nie jest fakt, że on teraz w takim razie był niepoczytalny, bo on był skrzywdzony. Przecież pamiętam, że jeden ze słynnych sprawców przestępstw seksualnych tak się tłumaczył. Krzywdziłem dzieci, bo

0: sam byłem krzywdzony w dzieciństwie. To jest element ważny dla nas diagnostyczno-terapeutycznie, ale nie z perspektywy odpowiedzialności karnej. Ale właśnie odpowiedzialność karna musi brać pod uwagę też wiedzę właśnie psychologiczną, psychopatologiczną, po to, żebyśmy podjęli próbę tego, żeby on nie wrócił do tego w przyszłości.
1: Rozumiem. Czy więzienie demoralizuje jeszcze bardziej osadzonego w nim człowieka? Czy zakład karny to taki trochę jakby hotel dla przestępców? Co zrobić, żeby nie przybywało recydywistów? Kto zajmuje się sprowadzaniem złych ludzi, tak zwanych zdemoralizowanych, na dobrą drogę? Jak chronić się na przykład przed chorymi psychicznie przestępcami po pełnym odbyciu K?

0: Obywatelskich. Błażej jest wykładowcą akademickim, m.in. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Michał Poklękowski do rozmowy z Błażejem wracam już za chwilę, jeszcze w trzeciej części Drogowskazów. Zapraszamy.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Radio SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca. Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Michał Poklękowski, zapraszam Was jeszcze do wysłuchania trzeciej, ostatniej części drogowskazów. Ze statystyk wynika, że około 60% polskich więźniów po odbyciu kary ponownie w swoim życiu popełnia jakieś przestępstwo, a z czego około 20% już w pierwszym roku po wyjściu zza krat. Czasami tak drastyczne jak Stefan W., który w Gdańsku, jak pamiętacie, kilka lat temu zabił prezydenta Pawła Adamowicza. Ktoś powie, że wychodzi na to, iż resocjalizacja przestępców za bardzo nie działa. Jakie są fakty w tej sprawie? Dziś z moim gościem przyglądam się temu tematowi w roli eksperta. Ze mną i z Wami cały czas jest Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Błażej jest wykładowcą akademickim, m.in. w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Witam Ciebie po raz trzeci i ostatni.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: Błażeju, w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, tak zwanym Ośrodku dla Bestii w Gostyninie, przebywają najgroźniejsi polscy przestępcy seksualni, wielokrotni mordercy, którzy po odbyciu kary więzienia nadal mogą stanowić wysokie zagrożenie dla społeczeństwa. Czy ci ludzie też są tam poddawani Bożej resocjalizacji? Czy są tam i zawsze będą wyłącznie przestępcy nie rokujący żadnych nadziei? I czy słusznie nazywamy ich bestiami? Ja bym się na przykład czuł lepiej, gdyby takie jednostki po świecie już nie chodziły, nawet w zamknięciu, i nie boję się o tym mówić.
2: Jasne. Myślę, że gdy nazwiemy te osoby bestiami, to jest nam paradoksalnie łatwiej.
1: Tak, tak.
2: Ja domyślam się, na Akademii Pedagogiki Specjalnej mieliśmy konferencję pod tytułem Człowiek nie jest bestią. Bardzo celowo ten tytuł zresztą troszeczkę ja sprowokowałem, bo też w ostatnim czasie miałem okazję zawodowo być w Gostyninie i w Czersku z wizytacją Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Mogę na pewno powiedzieć, że tam są osoby, które w wielu wypadkach popełniły bestialskie czyny. Tak, to nie ulega żadnej kwestii. Rzeczywiście sam jako badacz, działacz praw, ochrony praw człowieka nie nazywam tej grupy osób bestiami, ponieważ uważam, że to jest strasznie idealistyczne i naiwne, ktoś powie, i możemy o tym podyskutować, ale gdzieś mam takie przekonanie i nadzieję, że w każdym tkli się chociaż mikron czegoś dobrego, mikron nawet, nie? Co nie znaczy, że gdyby nagle wszystkie osoby z Gostynina wyszły, ja czułbym się z tym bezpiecznie. Nie, pewnie nie czułbym się, aczkolwiek muszę powiedzieć, bo być może nie wiesz ani ty, ani radiosłuchacze, to tylko powiem, że z Gostynina rzeczywiście Gostynin opuściło niespełna 20 osób.
1: Tak, tak, tak.
2: I rzeczywiście to nie jest tak, że tam są osoby, które nie rokują w procesie terapii czy resocjalizacji. Nie, są tam takie osoby, powiem więcej, z osobami takimi też rozmawiałem. Na pewno mamy tam kilka grup osób, natomiast Gostynin to też od razu, by państwo zrozumieli, tam nie przebywają z założenia przynajmniej ludzie chorzy psychicznie. Czyli jeżeli mieliśmy ostatnio bardzo słynną, to też obrazowe sprawę na Uniwersytecie Warszawskim, dramatyczną, potworną, niepojęcie bolesną, i tam młody człowiek, który z tego co wiem już jest wyrok, pozbawił życia pracowniczkę Uniwersytetu Warszawskiego. Uznano, że ta osoba popełniła ten czyn w stanie niepoczytalności, czyli my nie możemy tej osobie, jak kodeks karny mówi, przypisać winy. Jeżeli ta osoba była nieświadoma popełnianego czynu z powodu doświadczenia objawów choroby psychicznej, ona nie może ponieść odpowiedzialności karnej, ale to nie znaczy, że ona nie jest izolowana. Tak jest. I powiem więcej, tak jak już zaznaczyłem wcześniej, w ośrodkach psychiatrii sądowej sąd nie ustala z góry czasu, jaki ta osoba będzie spędzać w danym ośrodku. Podobnie jest w Gostyninie, ale w Gostyninie z założenia nie ma takiej grupy osób. W Gostyninie są ludzie, którzy odbyli karę pozbawienia wolności i właśnie na etapie analizy wychowawczo-psychologiczno-penitencjarnej widać, że te osoby po właśnie też popełnieniu bardzo poważnych przestępstw, bo na przykład wspomniany przez ciebie Stefan W. nie mógł trafić do Gostynina, formalnie rzecz biorąc, ponieważ jego wyrok karny był, mówiąc zupełnie kolokwialnie i wprost, za niski dla Gostynina. To nie był taki wyrok, tak? My wiemy, wszystko wskazuje na to, na podstawie analizy, że u tego człowieka w trakcie odbywania kary pojawiły się bardzo poważne zaburzenia psychiczne. On zresztą, z tego co pamiętam, pewną część czasu odbywania kary przebywał w zakładzie psychiatrycznym. Natomiast on nie kwalifikował się zgodnie z ustawą gostynińską. Rozumiem. Tam, nie? Mhm. Natomiast rzeczywiście w Gostyninie proces terapii, resocjalizacji, mogę państwu powiedzieć, jest bardzo intensywny. To znaczy, jeżeli mamy na przykład sprawcę przestępstwa seksualnego, który popełnił czyn pod wpływem jakiejś substancji,

0: psychoaktywnej, to on co tydzień ma jedną albo dwie formy terapii z seksuologiem, z psychoterapeutą, ma psychoterapię grupową i ma psychoterapię uzależnień. I to jest bardzo intensywny proces terapii. Czy on jest skuteczny? Naprawdę zależy to jednostkowo. Tutaj musimy jednostkowo, ja rozmawiałem z wieloma osobami, pacjentami, ustawa nie nazywa tych osób pacjentami, tylko osobami stwarzającymi ryzyko czy zagrożenie, natomiast no, traktujemy ich jako pacjentów. Są ludzie, ja podam przykład nawet człowieka, no ogólnie powiem, więc nie można go zidentyfikować, który w rozmowie powiedział, ja wiem, że nie powinienem stąd wychodzić. I to już jest świadomość terapeutyczna bardzo, bardzo duża.
1: A właśnie odnośnie tego, Błażeju, kto na jakiej podstawie trafia do ośrodka w Gostyninie, jest bardzo wiele wątpliwości, także ze strony karnistów, tak, prawników. Eksperci zastanawiają się, czy to bardziej szpital psychiatryczny, czy może więzienie bardziej, tak, że łamane są tam prawa człowieka. Czy mógłbyś tak krótko i fachowo wyjaśnić, o co tutaj chodzi z tymi wątpliwościami?
0: Wątpliwości przede wszystkim polegają na tym, że sami pacjenci mówią wprost, że my tu jesteśmy bezprawnie. Wszedłem do jednej z sali i kilku pacjentów do mnie podeszło i powiedziało wprost, proszę pana, my jesteśmy osobami, które są osobami wolnymi. My nie powinniśmy tutaj nigdy przebywać. To była cała dyskusja 2013-2014 rok, kiedy wiedzieliśmy, że Mariusz Trynkiewicz i Leszek Pękalski, dwie najbardziej znane osoby, o których możemy mówić, że one wychodzą po 25 latach pozbawienia wolności, prawda? I te osoby właśnie, tak jak powiedziałem, one z racji też doświadczenia różnych zaburzeń psychicznych, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń preferencji seksualnych, tego typu kwestii, one nie weszły niejako w tryby resocjalizacji, nie uległy procesowi resocjalizacji. Na podstawie badań te osoby stwarzały bardzo poważne ryzyko popełnienia przestępstwa znowuż na wolności, tak? Mamy tam tego typu grupy osób. Natomiast to, co budzi na przykład wątpliwości związane z poszanowaniem praw człowieka, są sytuacje, kiedy ktoś na przykład wychodzi z zakładu karnego, otrzymuje, bo my nie ma w ustawie gostynińskie mamy do wyboru albo Gostynin, albo terapię wolnościową. I dostaje tak zwany nadzór prewencyjny w postaci terapii wolnościowej i on chce go odbyć, ale nie ma gdzie. I nagle okazuje się, że on musi iść do Gostynina, ponieważ on nie realizował obowiązku, jaki nałożył mu sąd. I tu mamy do czynienia z bardzo poważnym naruszeniem praw człowieka. Bo mamy potencjalnie człowieka, który może być w warunkach wolnościowych. Bo jedno z form na przykład terapii jest terapia uzależnień albo terapia seksuologiczna, ale w Polsce na przykład terapii seksuologicznej dla sprawców przestępstw seksualnych w warunkach wolnościowych my poza kilkoma dosłownie przypadkami, Ministerstwo Zdrowia nas informowało o 6 takich miejscach, tak? My nie mamy takich miejsc. Na przykład gdybym mieszkał w Olsztynie, nie miałbym gdzie jeździć poza Warszawą. Jak mieszkam w Łodzi, to jeszcze mogę sobie jeździć na Dolną do Warszawy, bo ośrodek na Dolnej taką terapię prowadzi. I tu jest rzeczywiście bardzo poważny problem. Inną kwestią jest kwestia warunków, jakie tam są. Gostynin był przewidziany maksimum dla 60 osób. Ja nie pamiętam teraz dokładnie statystyk, ale z tego, co pamiętam obecnie, po

mieszkam w Łodzi, to jeszcze mogę sobie jeździć na Dolną do Warszawy, bo ośrodek na Dolnej taką terapię prowadzi. I tu jest rzeczywiście bardzo poważny problem. Inną kwestią jest kwestia warunków, jakie tam są. Gostynin był przewidziany maksimum dla 60 osób. Ja nie pamiętam teraz dokładnie statystyk, ale z tego, co pamiętam obecnie, po

0: Mamy w gostyninie, mamy z tego co pamiętam około 70 paru osób. W Czersku jest ponad 30 i już się myśli o kolejnym ośrodku. Tu jest rzeczywiście kwestia warunków. To miał być dedykowany szpital, w którym poddawani są procesowi resocjalizacji połączonej z intensywną psychoterapią pacjenci w pewnych specyficznych strukturach prawa, bym tak powiedział bardzo ogólnie, ale nie chcę Państwa zanudzać relacji między prawem cywilnym a prawem karnym, więc zostawię to. Natomiast wyszła nam sytuacja taka, w której my mieliśmy przeludnienie. Jeszcze 2-3 lata temu były sytuacje buntów, protestu pacjentów z racji chociażby na warunki, w jakich przebywają. Bo rzeczywiście pacjenci mówią też wprost, ja będąc w zakładzie karnym wiedziałem, kiedy z niego wychodzę, a tu nie wiem, bo znane są przypadki sytuacji, gdzie ktoś ma pozytywną opinię personelu gostynina, a sąd i tak go nie zwalnia. I tu mówimy rzeczywiście o naruszeniach praw człowieka. Ostatni raport Rzecznika Praw Obywatelskich mówi na przykład o naruszeniu w postaci braku realnej obecności adwokata, który będzie bronić tego człowieka. Z perspektywy takiej społecznej my tego człowieka możemy, jeżeli nam łatwiej z tym nazywać go bestią, we mnie jest niezgoda na to, ale to nie jest najważniejsze, że we mnie na to jest niezgoda. Ale nawet jeżeli kogoś nazywamy w taki sposób, możemy o tym przy kawie podyskutować, to i tak ten człowiek ma prawo do obrony. Dlaczego? Bo właśnie jeżeli my nie chcemy się zachowywać jak bestie, to naszym obowiązkiem jest dać temu człowiekowi możliwość realnej obrony.
1: Realnej obrony, tak.
0: I niestety my na podstawie analiz widzimy, że ta obrona jest, ale nierealna, bo na przykład adwokaci nie jeżdżą do tych pacjentów.
1: Nie jeżdżą, bo nie zostają tam wpuszczeni?
0: Nie. Czy... Adwokat ma pełne prawo, żeby wejść do takiego miejsca. My widzimy to też na przykład w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, już tutaj na przykładzie sytuacji, kiedy nie każdy z nas może z powodu choroby psychicznej być leczony w szpitalu bez zgody, jeżeli zagraża sobie albo innym.
1: Tak.
0: I wtedy też mam obowiązek, sąd ma obowiązek wyznaczyć mi adwokata i wyznacza. Tylko znowuż, ten adwokat nie przyjeżdża często do pacjenta. Dlaczego? Bo widzicie Państwo, w nas jest nadal ogromny lęk przed chorobą psychiczną. On socjologicznie jest może uzasadniony i tak dalej,

0: siedzące w instytucjach zamkniętych, w zakładach karnych, powyżej 3 lat, miały szansę normalnego funkcjonowania z ludźmi i wśród ludzi w środowisku pozawięziennym. Jak takie osoby wspierać na wolności? Trochę już o tym powiedziałeś, ale to jest też, myślę, że ważny aspekt naszej dzisiejszej rozmowy. Co państwo ma im do zaoferowania, żeby zmniejszyć ryzyko, że znów wejdą na przestępczą ścieżkę po wyjściu z zakładu karnego?
1: Jest taki film z Sandrą Bullock, ja nie pamiętam jej nazwy ostatniej, gdzie ona po kilkudziesięciu latach zabójstwa policjanta wychodzi na wolność. Ciekawy film, natomiast ona trafia na kuratora, który tylko po niej, przepraszam za wyrażenie, jedzie. To znaczy on tylko jej mówi wprost, z łaskawości państwa wyszłaś wcześniej z zakładu karnego i masz teraz się trzymać i pilnować. To jest taka forma rygorystyczna. Podam drugą formę, która zawiera konkretne normy, konkretne zasady, ale jednocześnie wspiera. To jest bardzo często sytuacja osadzonych, którzy popełnili przestępstwo i są osobami uzależnionymi. I to jest w ogóle największe ryzyko, że ten człowiek wyjdzie za mury i on, przepraszam za sformułowanie, już powiem tak po ludzku, popłynie. To znaczy, że on wejdzie do pierwszego lepszego sklepu z zielonym logo, żeby nie lokować produktu i on po prostu kupi sobie nie piwo zero, tylko wódkę. I on pewne mechanizmy, które on wypracował, skontrolował, one nagle puszczą. Jest coraz więcej różnych organizacji pozarządowych, które właśnie powinny, i tutaj z perspektywy państwa mamy konkretną rolę, bo to nie chodzi teraz o to, żeby państwo zabezpieczyło nam pewne elementy w postaci takiej, że my stworzymy takich, nie wiem, strażników miłosierdzia, którzy będą na bramce, po prostu dzień dobry, my jesteśmy tutaj zatrudnieni przez państwo, my ci pomożemy. Nie. Rolą państwa jest, według mojej oceny, wspieranie organizacji pozarządowych, które będą miały możliwość wejścia do zakładu karnego. Tam rozmowy z tymi ludźmi i to się dzieje już rzeczywiście bardzo fajnie, bardzo ciekawe fundacje są i tak naprawdę na podstawie tego dadzą im perspektywy na zewnątrz. W Łodzi pamiętam, jak kończyliśmy studia, mój przyjaciel brał udział w takim stowarzyszeniu, jakoś tam jako wolontariusz. Oni regularnie jeździli do zakładów karnych, regularnie rozmawiali w ramach meetingów, grup z ludźmi, którzy byli osadzeni, ale kiedy każdy z nich wychodził, to na nich tak naprawdę czekali już ludzie, których oni znali. Oni dawali im konkretną perspektywę, konkretne możliwości. Nie na zasadzie takie, że my ci wszystko dajemy, masz tutaj milusio, fajnie i tak dalej i ty się niczym, człowieku, nie przejmuj. Nie. Prawdziwa relacja wychowawcza polega też na tym, że ja sam siebie na pewnym etapie wychowuję i ja mam obowiązek od siebie wymagać. To jest właśnie element taki, gdzie my mówimy wprost, słuchaj, jesteśmy z tobą, ale twoim zadaniem jest trzymanie siebie też w ryzach. My ci w tym pomożemy. My dajemy ci konkretne normy, konkretne zasady. Ale ty się musisz też tego pilnować. Jeżeli czujesz, że odjeżdżasz, tu masz telefon.
0: Tak, my jesteśmy do nas
1: w ciągu, tak, jesteśmy tutaj w tym momencie, prawda? Ale to nie jest wyręczanie kogoś.
0: Jasne.
1: Nie, to jest pokazanie pewnej perspektywy i znowuż, to jest pokazanie pewnej alternatywy, bo myślę, że to jest też często tak, że wiele osób wraca na przykład z zakładu karnego nawet za drobne przestępstwa. Dlaczego? Bo to jest atrakcyjniejsze, bo to jest ciekawsze. Mnie dlatego jako pedagoga specjalnego czy resocjalizacyjnego wkurzają czasem filmy, w których tak naprawdę my pokazujemy świat kryminalny czy przestępczy jako ten atrakcyjny. I ja wiem, że to kręci, tak? Że to jest ciekawe. I to nie chodzi teraz o to, że ja teraz mam, nie wiem, ochotę zamknąć Hollywood, czy Hollywood, jak niektórzy by powiedzieli, prawda? Nie, tylko chodzi o to, żebyśmy pokazali pewną realność i konsekwencje.
0: Nie może być takiej sytuacji, tak to sobie wyobrażam, Boże, jako niespecjalista, że ktoś, kto opuszcza zakład karny, już niezależnie od tego, jakiej wagi przestępstwo popełnił po kilku latach, i on nie jest w stanie się odnaleźć na wolności, nie może liczyć na żadne wsparcie i popełnia kolejne przestępstwo tylko po to, żeby znów trafić za kratki, bo tam się czuje bezpiecznie po prostu, prawda? To jest ten jego świat, który on zna.
1: Ale jest taka scena dramatyczna wskazana na Shawshank, gdzie jeden z mężczyzn, który spędził w zakładzie karnym 50 lat,
0: odebrał sobie
1: wychodzi,
0: życie,
1: prawda?
0: Tak.
1: I to jest rzeczywiście sytuacja taka, gdzie my mamy, wezmę teraz to w cudzysłów, ludzi, którzy są, stali się niepełnosprawni społecznie.
0: Dokładnie tak.
1: I niestety tak może być. I dlatego rzeczywiście dzisiaj resocjalizacja instytucjonalna to jest jeden element. Bardzo ważnym jest elementem to, żeby NGOsy miały rzeczywiście możliwość realnego działania, tak na podstawie konkursów, na podstawie weryfikalności, atrakcyjności oferty, jasne, ale które będzie dedykowane tej grupie osób. Bo to jest też pytanie, na przykład rozmawialiśmy, wiesz, o nieletnich, o ludziach, którzy, nie wiem, w wieku 21 lat wychodzą po 6 na przykład latach spędzonych w zakładzie poprawczym, gdzie oni tak naprawdę funkcjonowali też w podkulturze pewnej. I to jest pytanie, co dalej z nimi. To jest ważne, prawda, żebyśmy mieli dla nich pewną ofertę.
0: Tak.
1: I myślę, że jak rozmawiamy o resocjalizacji, to paradoksalnie my się skupiamy na tych instytucjach izolacyjnych, jasne, bo one są fascynujące.

0: Każda instytucja totalna według Erwina Goffmana, a taką jest zakład karny, ona jest fascynująca, bo my nie wiemy, co tam się dzieje. Tak jest ze szpitalem psychiatrycznym, Gostyninem, zakładem karnym i tak dalej. Nawet zakonem, bo to też forma instytucji totalnej. Ale w pewnym momencie ta osoba wychodzi na zewnątrz i tak naprawdę realna resocjalizacja na pewnym etapie zaczyna się tu. Bo jeżeli mamy sprawcę przestępstwa seksualnego, to my na etapie zakładu karnego musimy nauczyć go takich kontroli, żeby on, mając telefon komórkowy, nie zrobił komuś zła.
1: Tak.
0: Przestępstwa nie popełnił.
1: Kończymy. Mam nadzieję, że ta edycja drogowskazów była dla kogoś z was wartościowa, przynajmniej ciekawa. Dziś rozmawialiśmy o mandrach resocjalizacji, także w kontekście najgroźniejszych przestępców, potocznie nazywanych bestiami. Moim i waszym gościem był dziś Błażej Kmieciak. Błażej jest pełnomocnikiem do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest wykładowcą akademickim, między innymi z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pięknie tobie, Błażeju, dziękuję za poświęcony czas i
0: bardzo
1: za rozmowę
0: dziękuję.
1: W studiu.
0: Pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo. Pełnych wersji drogowskazów zawsze szukajcie w sieci, między innymi na YouTubie czy na Spotify. O naszych programach regularnie piszemy też w radiowych social mediach. Polecamy się waszej nieustającej uwadze. Wszystkiego spokojnego i bezpiecznego. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.

Wieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeek, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock. Reklama.

Reklama. Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rok na Bagnie. 3 i 4 lipca w Koniądzu nad

One tuż przy łóżkach wciąż dmuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają do miłości.

miastu pastelowe samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.